0: Laszpelu pomiędzy zdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci,

Schowałem klamkę w wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat, jeszcze będzie czas.

0: SK2 Szczecin.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wy.

0: tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.
1: SK2 Szczecin.

0: SK2 Szczecin.
1: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.

0: Mamy poniedziałek, 25 dzień maja. Ja się kłaniam po raz pierwszy. Witajcie, z tej strony Mateusz Tomaszewicz. Dziś na termometrach w Szczecinie zobaczymy nawet 25-26 stopni Celsjusza. Ma być dużo promieni słonecznych. Chmury co prawda co jakiś czas się pojawią, ale z nich padać nie powinno. Ciśnienie jest na wysokim poziomie, więc dziś mocniejszą kawę warto sobie odpuścić. Na ulicach Szczecina jeszcze spokojnie, jednak uważamy na głównych wylotówkach i przy trasie zamkowej.
1: Jest 6, Paulina Horwatowska, to są News Eski 2. Są wyniki referendum w Krakowie. Wszystko wskazuje na to, że prezydent Aleksander Miszalski i Rada Miasta zostaną odwołani. Według Late Poll przeprowadzonego przez Ogólnopolską Grupę Badawczą na zlecenie Polsat News frekwencja wyniosła 31,8%. To oznacza, że referendum jest ważne. O szczegółach Olek Ruszkowski.
2: Do odwołania prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego w referendum musiało wziąć udział blisko 27% wszystkich osób uprawnionych do głosowania. W przypadku Rady Miasta ten odsetek musiał wynieść około 31%. Według exit pola przygotowanego przez OGB oba progi frekwencyjne zostały spełnione. Za odwołaniem Aleksandra Miszalskiego było 98% wszystkich głosujących. W przypadku Rady Miasta ten odsetek wynosił 96%.
1: Spytaliśmy Krakowian, co sądzą o wynikach referendum.
3: Dla mnie to jest robota pana Gibały. Pan Miszalski powinien być dalej prezydentem.
4: Za wcześnie zostały takie wybory zrobione.
1: A do czasu wyboru nowego prezydenta w przedterminowych wyborach miastem będzie zarządzać komisarz wyznaczony przez rząd. Fajerwerki, owacje i tysiące ludzi witających go na wjeździe do miasta. Po 53 godzinach jazdy non-stop łatwo gang dotarł do Gdańska.
5: Proszę zejść z jezdni dla waszego bezpieczeństwa. Dziękuję.
6: Całe wszystkie transmisje z Cancer Fighters to w domu na dwóch telewizorach leciały, na telefonie, wracaliśmy z zakupów. Bardzo wspieramy, bardzo fajna inicjatywa, płakać mi się chce.
7: Dziękujemy!
1: A podczas przejazdu Łatwogang zebrał ponad 20 milionów złotych. Zostaną one przekazane na rzecz trzech chorych chłopców: Maxa, Adasia i Wojtka. Wielka celebracja po 4 latach w pierwszej lidze. Wisła Kraków wraca w przyszłym sezonie do Ekstraklasy. Na rynku głównym zebrało się kilkadziesiąt tysięcy kibiców, by wspólnie świętować awans Białej Gwiazdy.
6: Ja się cieszę, że mogłam wziąć udział w tym wydarzeniu. Jest bardzo fajna atmosfera.
8: Czekaliśmy na to wiele lat, 4 lata w pierwszej lidze. Już nam się to znudziło.
1: A Wisła Kraków zwyciężyła w ostatniej kolejce pierwszej ligi, pokonując Pogoń Siedlce 2-0.
9: SK2 Sport.
1: Dwa mecze i dwie wygrane. Tak na razie wygląda bilans polskich tenisistów w wielkoszlemowym Roland Garros. Magdalena Ed wygrała z Terezą Walentową w trzech setach i awansowała do drugiej rundy. W niej też jest Magdalena Fręch. A dziś zaplanowano spotkania Igi Świątek, Mai Chwalińskiej i Huberta Hurkacza. ŁKS Łódź i Polonia Warszawa uzupełniły grono drużyn w barażach o awans do piłkarskiej ekstraklasy. Szansę na powrót do niej stracił wczoraj Ruch Chorzów, który niespodziewanie przegrał ze Zniczem Pruszków. Bezpośredni awans wywalczyły Wisła Kraków i Śląsk Wrocław.
10: To wielkie rzeczy się w Krakowie działy. Z jednej strony Wisła Kraków wraca do Ekstraklasy, z drugiej strony krakowianie odwołali prezydenta miasta. To zróbmy tak, ja też dzisiaj odwołuję. Odwołuję poniedziałek, bo mam taką moc, bo mam najlepsze polskie hity i nie zawaham się ich użyć.
9: Wajda i Jarząbek w radiu SK2. SK2. SK2.
10: I już pierwszy hicik. Na dobry początek tego tygodnia leci. Ania Wyszkonisz, lampa i sofa. Nie sofa i lampa. Nie. Bo jak najpierw będzie sofa, a później lampa, to człowiek jeszcze pójdzie spać. Czyli robimy odwrotnie. Najpierw lampa, później sofa, zapalamy światełko, wstajemy z sofy, wstajemy z łóżek. Budzimy się, moi drodzy, do życia. 3,5 minuty po godzinie 6.

0: Dziwna, dziwna. Piosenka w całkiem porządku, nazywa się Dziwna. Daria Zawiałow i Artur Rojek to taki duet prawie jak nasz.
1: Prawie. Prawie. Z naciskiem na prawie, oczywiście, prawie. Że tak.
0: Bo u nas jest taki duet, że...
1: U nas jest dwóch mężczyzn, a tam jest mężczyzna i kobieta.
0: A, w ten sposób szedłeś. Dobra, to tak.
1: Wybrnąłeś.
0: Tak, tak.
1: No nie licytujmy się, kto jest lepszy. Obyczworo. Mamy wiele do zaoferowania wszystkim.
0: Tak jest. 10 po 6 w Radiu SK2. Dzisiaj jakby musimy wam najpierw powiedzieć, co jest, a jest poniedziałek. Magda i Grzegorz mają imieniny. Jest
1: brawo dla Magdy i
0: Grzegorza. Dzień piłki nożnej, dzień dziecka zaginionego, dzień królewny, dzień stemplarza, dzień piwowara, dzień ręcznika, dzień weterana, dzień wyzwolenia Afryki. Pamiętajmy. I Światowy Dzień Futbolu. Proszę bardzo. Tyle świąt w jednym dniu. Jeszcze byś dołożył coś?
1: Nie.
0: Nie?
1: Nie.
0: Nie.
1: Mamy piękny dzień.
0: 100 stola, niech żyją na, niech żyją na, niech żyją na.
1: Wszystkim, którzy mają się urodziny.
0: Tak.
1: To jest dla was wszystkich.
0: Co się działo ostatnio?
1: No wiesz co, na przedniusach Radia SK2 słyszeliśmy, że odwołali prezydenta Krakowa.
0: A, tak szybko?
1: No, szybciutko, nie?
0: No.
1: Ile on za 2 lata wytrzymał?
0: No mało, w porównaniu do poprzedniego prezydenta, pana Majchrowskiego, tak. O ile dobrze pamiętam, taki z brudką był, dostojny mężczyzna.
1: No tak czy inaczej, jest pierwsze odwołanie na tym świecie, to szukamy kolejnych. Co jeszcze należy? Jak już tak jesteśmy na fali odwoływania,
0: no.
1: W takim razie, to zróbmy takie nasze esko-dwójkowe referendum.
0: Referendum, to jest piękne słowo.
1: No, referendum robimy. Co jeszcze trzeba odwołać? Ja już powiedziałem, że mam taki postulat, odwołujemy poniedziałki.
0: To już nie raz powtarzaliśmy, żeby odwołać poniedziałki.
1: Wszystkie poniedziałki do odwołania.
0: Niestety nasze referenda nie mają frekwencji.
1: Tak więc dzwońcie 726-826-826 albo Messenger.
0: Zróbmy frekwencję, zróbmy referendum, żeby coś konkretnego odwołać. Kto jest za poniedziałkiem, kto jest za czymś innym, oczywiście tutaj można postulować, co odwołujemy.
1: No.
0: I nasze referendum odbywa się telefonicznie 726-826-826.
1: Albo Messenger. Ja mam jeszcze jeden postulat. Ja bym bardzo chętnie odwołał, bo wiecie, jak się człowiek śpi, to czasami mu ślina leci na poduszkę i później ta poduszka jest mokra.
0: No.
1: No, to ja bym odwołał to.
0: Odwołał to.
1: Tak.
0: Dobrze.
1: Ja nie chcę się ślinić.
0: Dobrze.
1: Przyznam już sen.
0: Dziękujemy. Przyjmujemy, myślimy dalej. SK2 726 826 826

0: O, i teraz właśnie będzie takie małe a propos. Idealny utwór, pasuje bardzo. Jonathan PZ i Liwka obejmuje noce. Mamy 17 minut po 6 i jest Szymon z propozycją swojego referendum. Dzień
1: proszę
0: dobry,
1: bardzo.
0: Dzień dobry, Szymonie.
2: Dzień dobry, witam.
0: Co proponujesz?
2: Ja proponuję odwołać zmianę czasu i żeby został ten, który jest, czyli letni.
0: Letni czas chciałbyś, żeby został. Ja już to troszeczkę zacząłem sprawdzać, nie wiem, czy zdążę dotrzeć do tego.
1: Dotrzyj.
0: Docieraj. Bo to w kalendarzu chcę sprawdzić.
1: Wszyscy ci kibicują, cała Polska
0: patrzy. Kiedy jest przesilenie zimowe? 22 gdzieś załóżmy kliknę sobie, 22. O 9 słońce będzie wschodziło. 22 grudnia, jeśli zostawilibyśmy czas letni. I co ty na to, Szymek?
2: Może być, jak może najbardziej.
0: I tak będę
2: o tej porze w pracy, więc.
0: Okej, okay, ale za to zachód, ale za zachód za to będzie 16:30, a nie 15:25.
2: Co czy no? Bardzo dobrze.
0: Mniej więcej, no. Czyli Szymon mówi bardzo dobrze, postulujesz dalej. Odwołujemy czas zimowy.
2: Tak jest.
1: A co ma wspólnego, nie wiem, siłownia ze wschodem słońca?
0: Siłownia?
1: No.
0: Dlaczego siłownia?
1: No mówisz, że jakieś
0: przesilenie.
1: Siłowanie?
0: Przesilenie.
1: Się...
0: No. Mówi ci to coś?
1: To jak się przetrenujesz troszkę, tak?
0: Nie, przesilenie. Jest zimowe i jest letnie,
1: aha,
0: mój drogi.
1: Okay.
0: Nie uczyłeś się
1: czyli
0: na geografii.
1: Jak się pogoda przetrenuje, to później wstaje z łóżka. Coś, to, coś
0: dobra,
1: ta pogoda ma
0: ale
1: ponad
0: nie,
1: 40
0: ale dobra,
1: lat,
0: letni ja też bym był. Tak szczerze, już tak bez żadnego śmiania, Szymek, to ja za letnim też bym był. Więc to jest dobre.
1: Dobra, mamy referendum.
0: Dobre referendum.
2: Mamy jeden głos więcej.
0: Mamy już dwa głosy. Do frekwencji potrzeba nam jeszcze zaledwie 17 990 999 osób.
1: No. Ja w tym referendum, pozwólcie, że nie wezmę udziału w takim razie.
0: No to tak, nie wygramy tego, Jerzy.
1: Ja mam w nosie...
0: Bez ciebie.
1: Mam
0: ty robisz za 8.
1: Mam w nosie, która jest godzina. No i tak roboty jest pokorek.
0: Dobrze. Mamy to. Szymek, dzięki. Odwołujemy czas zimowy. Pozdrawiamy, wysyłamy gadżety, zapinamy sekretarę. Jak zawsze zresztą. Na kolejne propozycje też przyjdzie czas. Co chcielibyście odwołać?
1: Tak jest.
0: Może byście chcieli jakieś referendum oficjalnie na antenie Radia SK2 zainicjować. Proszę bardzo. 726-826-826.
1: Albo ten. Messenger. Koniec miesiąca na koncie. Odwołuję koniec miesiąca na koncie. O. SK2.
0: Ja też jestem za początkiem. Ja też jestem za początkiem miesiąca na koncie. No. Tak,
1: niektórzy
0: tak
1: będą za środkiem i tu będzie problem.
0: O, widzisz.
1: Dobrze, to co? Zagramy teraz coś nastrojowego, ładnego. Tak, pan Borysiewicz, pan Paweł Kukiz, proszę bardzo. Pan Paweł Kukiz teraz ma inną drogę życiową, ale śpiewać umie.
0: Umie. Ładnie. Bo to jest o naszym kraju piosenka, tak że tu jest jak jest, no po prostu. No. I ty dobrze o tym wiesz.
1: Ja idę napisać jakąś piosenkę, wiesz?

0: 25 minut po szóstej. Trzeba brawka bić, czapki z głów. Zrobił to po raz kolejny.
1: Klap, klap.
0: Klap, klap, klap. On odwołuje złe wydarzenia w naszym kraju. On
1: łatwo mu to przychodzi.
0: Tak, bo to jest łatwogang. On odwołuje wszystko to, co złe i chce, żeby było dobrze. I do tego zachęca cały kraj. Piękny kolejny gest tego młodego, zdolnego człowieka. Przejechał z Zakopanego do Gdańska. 700 kilometrów pokonał rowerem. W piątek po południu opuścił Zakopane, w niedzielę po 21 minął tablicę z napisem Gdańsk.
1: To jest po prostu niesamowite. Zobaczcie, ostatnio miał kamerkę internetową i zebrał 250 milionów, tak?
0: Tak, teraz prawie to... 20, bo licznik chyba jeszcze bije cały czas.
1: Teraz wziął rower, wykręcił 20 milionów, prawda?
0: Prawie, jeszcze prawda? Nie, ale już blisko.
1: No, zobaczcie. Ja się boję, bo tak, dostał kamerkę, wykręcił 250 milionów, dostał rower, wykręcił 20 milionów. Ja się boję, co on wykręci za chwilę i co może dostać. Nie wiem, co może dostać na przykład.
0: Kłada.
1: Na kładzie, ty wiesz, ile on może wykręcić?
0: Bo jest maj, to wiesz.
1: A jak doda gazu, to jeszcze więcej.

0: Autopromocja.
1: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
2: Dobre, bo polskie.
1: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
2: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
1: SK2. Najlepsze polskie hity.
2: Najlepsze, bo polskie.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
4: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach. Także jako e-book i audiobook.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Od dziś w Super Ekspresie startuje poradnik Finanse Seniora. Podpowiadamy, jak wybrać najlepszą lokatę, które obligacje warto kupić, gdzie bezpiecznie trzymać oszczędności i jak nie dać się oszukać. Poradnik Finanse Seniora. Od dziś w Super Ekspresie.
1: I po reklamie.
9: Poranek w Szczecinie naprawdę ciepły. Termometry pokazują 16 stopni Celsjusza. Temperatura odczuwalna może być nieco niższa. Dziś przydadzą się przede wszystkim okulary przeciwsłoneczne, bo nad Szczecinem będzie dużo promieni. Dziś oczywiście padać nie powinno, przynajmniej tak twierdzą nasi radiowi synoptycy. Ciśnienie cały czas jest na wysokim poziomie. Na ulicach naszego miasta nieco większy ruch. Teraz warto zdjąć nogę z gazu przy Emilii Plater. Uważaj się też przy placu Szyrockiego. Zwalniamy na Ku Słońcu i Okulickiego.
10: Jest 6.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Dwie osoby poszkodowane, to po wieczornym pożarze pustostanu na poznańskich Ratajach. Mężczyzna przebywający w środku wymagał resuscytacji. Ratownikom udało się przywrócić mu funkcje życiowe. On i kobieta z objawami podtrucia dymem trafili do szpitala. To sukces nas wszystkich, ja sam nie wpłaciłem tych 20 milionów, mówił Łatwo Gang, który od piątku bez przerwy jechał rowerem z Zakopanego do Gdańska. Dzięki transmisji z całej trasy udało się zebrać ponad 20 milionów złotych na pomoc trzem ciężko chorym chłopcom.
11: Każdy z nas płacił 5-10 zł i uratowaliśmy kilka żyć. Niczym się nie różnie i równie dobrze ty mogłeś tu stać, a ja mogłem iść na dole. Każdy z nas jest równy. Pokazujemy, że Polacy są najlepszymi ludźmi na całym świecie.
10: A jak powiedział nam Łatwo, po tym jak wróci do domu, pierwsze co zrobi, to zje bigos lub kebaba. I jeszcze ważna informacja dla kierowców. Dziś obowiązują weekendowe ceny paliw. Litr benzyny 95 kosztuje maksymalnie 6 zł 46 groszy. Z kolei cena oleju napędowego nie przekracza 6 zł 85 groszy.

0: Szkoda, że Państwo tego nie widzieli. A kto nie widział, to sobie może włączyć ten kawałek na przykład na YouTubie, bo jest klip. I klip jest naprawdę fajny.
1: Ale co tam jest? Ja nie widziałem, szczerze powiem.
0: Nie widziałeś?
1: Ja tylko słucham.
0: No, klip pokazuje to, że na przykład, no nie tam, no... Bledka na wakacjach i chyba jej bagaż ukradli.
1: No, i co w tym takiego fajnego?
0: No, że nie miała...
1: Cieszy się z cudzego nieszczęścia?
0: Nie. Po prostu jeszcze nie zdążyła do sklepu też pójść, nie?
1: Aha, i co?
0: No, wyobraź sobie, no.
1: Nie wiem.
0: Kradną ci bagaż,
1: tłumacz się teraz, co ci się tak podoba w tym teledysku. No,
0: widoki. W sensie, bo to na Majorce było kręcone, czy tam jakieś
1: Polska
0: Karaiba.
1: Nie jest ładniejsza, jakby na Mazurach na przykład nakręciła? No. Albo na Bieszczadach nad Soliną.
0: Nie ciśnij, pierwszy rzuci kamienie, go u bagaż zabrali i musiał w samych majtkach biegać.
1: A,
0: po
1: to ci się podoba. No,
0: dobra, powiedziałem to.
1: Zaczerwienił się Jarząbek, wyszło szydło z worka.
0: Ja się w ogóle dziwię, bo Bledka jest na 6. miejscu polskiej gorącej dwudziestki, a ja po obejrzeniu tego klipu powinno być na pierwszym miejscu. Macie tydzień, żeby
1: zobaczyć teledysk. Kto jeszcze nie widział, może to was zachęci. Jak coś, to jesteśmy na świeżo po kolejnym notowaniu. Bledka 6, tak?
0: Tak jest.
1: 6 miejsce, kto na pierwszym?
0: Nareszcie na pierwszym. Męskie granie.
1: Dobrze,
0: i dzisiaj... to jest ta pozostałość, bo oni cały czas trzymają pierwsze miejsce.
1: I cały czas mówią wreszcie, nareszcie.
0: No, a Kuba i Kuba czekają.
1: Z tym latem.
0: Aż im lato wystygnie.
1: No właśnie. A tu lato dopiero się rozkręca. SK2.pl, zakładka Gorąca Polska 20. Wyruszyliśmy z nowymi klikami na najbliższe notowanie, które pod koniec tego tygodnia, także sporo czasu, żeby pozmieniać tę listę.
0: A ja idę, obejrzę sobie ten teledysk, nie? SK2.

0: Zobacz, jaki tygrys z rana. Artur Gadowski i zespół Ira. To jest ten tygrys, to jest ten zew. Za 10 minut siódma, my już tyle energii mamy za pomocą tych najlepszych polskich hitów, które serwujemy wam na antenie Radia SK2.
1: Elektorat do nas dzwoni na 726-826-826 na Messengerze i żąda kolejnego referendum.
2: Ja myślę, że kategorycznie trzeba odwołać tego, że nie ma z rana kiełbasy w lodówce.
0: To jest skandal!
1: Ale to nie dziwne. Jak się przez weekend rzuca mięsem, to później rano nie ma kiełbasy w lodówce.
0: Albo ja mam inną hipotezę, że radio, które słuchają słuchacze, stoi w kuchni. Mm-hmm. A ty nawet przez głośnik potrafisz wyniuchać zwyczajną podsuszaną z lodówki. SK2.
3: Jajka mi się teraz kojarzą, nie wiem dlaczego. Z Orłem.
0: Chowajcie jajka, jak macie radio w lodówce.

0: No mówiliśmy, że im stygnie to lato i czekają na miejsce pierwsze, tak nawiązując do naszej gorącej polskiej dwudziestki. Tymczasem 3,5 minuty do siódmej się zrobiło.
1: Szybkie pytanie do ciebie, czy już miałeś wjazd policji, straży pożarnej?
0: Jeszcze
1: albo
0: nie, ale wszystko przede mną.
1: Wszystko przede mną.
0: Przede mną.
1: Czuję się po prostu poszkodowani, prawda? Do prezydenta wjeżdżają, a do nas jeszcze nie?
0: No.

0: Chcecie wygrywać więcej?
1: Tak!
0: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
1: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Tylko do 1 czerwca spa ogrodowe Venice Beach. Kupisz o 300 zł taniej za 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką we wszystkich sklepach OBI 1299 zł. Zrobisz to z OBI. Szczecin, ulica Policka 11.
3: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
4: Play. Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie set

0: Ekstra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Kaufland.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Tak dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
3: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
2: Sprawdź to sam, czy Big Out kusi ceną każdy dział.
3: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online. I po reklamie.
4: Po raz kolejny kłaniam się nisko. Witajcie, z tej strony Mateusz Tomaszewicz. Kierowcom przypominam, że od wczoraj są zmiany, m.in. w rejonie Alei Powstańców Wielkopolskich, gdzie na jednej z nitek prowadzono ruch dwukierunkowy, ale też uważajcie przy placu Szyrockiego. Tam też są zmiany, m.in. też noga z gazu na Milczańskiej. Zwalniamy też na Mickiewicza i na Staniecki. Na termometrach mamy aktualnie 15 stopni Celsjusza. Dziś dużo promieni słonecznych, a ciśnienie jest na wysokim poziomie.
5: Jest 7, Paulina Horwatowska, to są newsy Eski 2. Czerwona kartka dla obecnych władz. Wszystko wskazuje na to, że krakowianie byli bezwzględni w ocenie prezydenta miasta. Jak wynika z sondażowych wyników referendum przeprowadzonego wczoraj w Krakowie, zarówno Aleksander Miszalski, jak i Rada Miasta stracili zaufanie.
6: Frekwencja bardzo wysoka, my niestety nie zdążyliśmy pójść na referendum, wybieraliśmy się, natomiast wygrało wydarzenie sportowe. Natomiast fakty są takie i fakty są jedne, że prezydent będzie nowy w Krakowie.
7: Co państwo sądzą o wynikach referendum? Prawdopodobnie prezydent Miszalski zostanie odwołany.
8: Świetnie.
5: Po zatwierdzeniu wyników przez magistrat władzy nad Krakowem przejmie wyznaczony przez rząd komisarz.
9: Prezes Rady Ministrów, czyli pan Donald Tusk, musi mianować w Krakowie komisarza, natomiast to jest jego ruch, no i zobaczymy, w którym kierunku to pójdzie. Ja obstawiam, że może jakąś kobietę wyznaczy, żeby złagodzić obyczaje. W tym momencie zaczyna się nowy rozdział.
5: Mówi Rafał Zątek, pełnomocnik Komitetu Referendum KRK. Wybory na nowego prezydenta Krakowa muszą odbyć się w ciągu najbliższych 90 dni. Priorytetem jest ustalenie sprawców prowokacji. Chodzi o incydent w rodzinnym mieszkaniu prezydenta w Gdańsku. Służby weszły do lokalu siłą po fałszywym zgłoszeniu. W środku nikogo jednak nie było. Po naradzie w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa zapowiedziano przegląd obowiązujących procedur. Więcej o tym Michał Skolimowski.
10: To, kto stoi za fałszywym zawiadomieniem, ustala policja. Zajmuje się tym specjalny zespół mundurowych.
11: Mamy ustalone już kierunki i mam nadzieję, że w ciągu, myślę, że kilkunastu godzin poinformujemy państwa o naszych efektach.
10: Mówi komendant główny policji generał Marek Boroń. Sprawcy fałszywych zgłoszeń nie pozostaną bezkarni, dodaje z kolei wiceszef MSWiA Czesław Mroczek. W kwestii procedur, jak słyszymy, będą zmiany.
12: Wdrożyliśmy pewne zalecenia z punktu widzenia samego działania, dodatkowych sprawdzeń po otrzymaniu z CPR-ów tych zgłoszeń.
10: A zgłoszenia w przypadku rodzinnego mieszkania prezydenta dotyczyły najpierw pożaru, a potem zatrzymania krążenia.
5: Będzie uroczysta odprawa i podziękowania za udział w akcji gaśniczej. Państwowa Straż Pożarna podsumuje działania i wyróżni tych, którzy walczyli z ogniem w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Uroczysta odprawa jutro o 9.
0: SK2 Sport.
5: Niedziela pożegnań na Wyspach. Z kibicami na Anfield pożegnał się Mohamed Salah. Egipcjanin dla Liverpoolu strzelił w sumie 257 goli. Z Manchesterem City pożegnali się z kolei pomocnik Bernardo Silva oraz szkoleniowiec Pep Guardiola. Włoch Andrea Kimi Antonelli z zespołu Mercedesa wygrał na torze w Montrealu wyścig Formuły 1 o Grand Prix Kanady. 19-letni Włoch triumfował w czwartym z rzędu wyścigu w tym sezonie i wyraźnie prowadzi w klasyfikacji generalnej.
13: 7:03.
14: Zanim weszliśmy na antenę, to tak z Pauliną sobie rozmawialiśmy, prawda? Bo ty byłaś ostatnio na spacerze.
5: Tak, byłam. Zgadza
14: się. Po parku.
5: Po parku. Tak.
14: I co ci pachniało?
5: No i pachniało mi grillem. Taką kiełbaską zgrillowaną.
13: Z parku?
5: Kiełbaską.
13: Niektórzy
5: tak.
13: Są takie miejsca, niektórzy grillują.
14: Ja myślałem, że jak kobieta idzie do parku, to tam wącha.
13: Fiołki.
14: Bez,
5: nie,
14: prawda?
5: Nie, dla mnie ma.
13: Ale Paulina była bez kiełbasy
0: akurat. Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2.
14: Chyba, że kiełbasa też była na przykład, nie wiem, bez musztardy, nie?
13: No, no to wtedy zawsze tak. Może być jakiś bez, nie?
14: Zawsze
13: no,
14: bez pachnie. Dobra, tak.
13: Ale akurat tobie kiełbasą pachnie.
5: Oczywiście i smakowało pajdą ze smalcem.
15: Że nic nie zmieni się.

0: to dopiero początek tego pięknego, wspaniałego tygodnia, poniedziałek. 7.10, 25 dzień maja i my, Wajda Jarząbek, Jarząbek Wajda, cześć ponownie.
1: Posłuchajcie, kontrole się zaczęły. We Wrocławiu policja ruszyła w miasto, żeby skontrolować samochody, ale nie tak, żeby sprawdzić, nie, czy tam trują, czy nie trują, czy za szybko jeżdżą, czy za wolno jeżdżą.
0: Czy
1: nie.
0: Na podwójnym, czy na pojedynczym gazie.
1: Tak jest, nie. Skontrolowali, czy nie są za głośne.
0: Za głośne, czyli specjalny taki sprzęt, Sonopan, on się nazywa. I to jest mikrofon. Jego się podtyka pod rurę wydechową. Musi być odpowiednia odległość, odpowiedni kąt i się mierzy decybelomierzem poziom głośności hałasu z rury wydechowej.
1: No i się okazało, że 10 delikwentów za głośno ryczy na ulicach, no i im cofnięto te dowody rejestracyjne i mają teraz rury poprawić.
0: Przetkać trzeba rurę. Kierowcy, uważajcie na swoje rury, bo nigdy nie wiecie, kiedy za głośno
1: leci rura i was kontroluje.
0: Po prostu za głośno leci z rury. To na to trzeba bardzo uważać. Ale dobrze, że tych tak razem z Jarząbkiem stwierdziliśmy, że dobrze, że tych pomiarów kontroli nie robili u nas w domu.
1: Tak,
0: w domu.
1: Bo nasze żony mają o nas zdanie bardzo proste.
0: Mówią, że śpią z traktorem. SK2.
1: O, przepraszam bardzo, moja śpi z odrzutowcem i to nie dlatego, że ma odlot.
2: Ja się staram.

0: No to jak ktoś miał budzik na 6.40, to zaskoczony szybciutko, 7.17. Trzeba do pracy chyba raczej, tak mi się wydaje, wstać. Poniedziałek i dzisiaj robimy referendum w każdym temacie. Oddajemy antenę wam. Co byście odwołali? To było
1: jakie
0: pytanie
1: macie
0: z rana.
1: Pytanie referendalne, moi drodzy. 726-826-826, messengery też do waszej dyspozycji.
2: Dzień dobry. Ja bym odwołała definitywnie jojo. Zespół jojo. To jest coś okropnego, co może być przy utrzymaniu diety i w ogóle. Dziękuję.
0: Ale poczekaj. Przecież zespół jojo w czasach świetności konkurował przecież z tymi, z czerwonymi gitarami na przykład.
1: To jest bardzo popularny zespół.
0: Bardzo popularny zespół to jest.
1: Znaczy, co oni nagrali na przykład?
0: No
1: nie wiem, no co oni mogli nagrać?
0: No na przykład była taka piosenka: zjedz jeszcze jednego chipsa.
1: Oni, przecież mieli
0: no
1: ten wielki hit.
0: No.
1: Burgerze, czy ci nie żal?
0: To są oni, jeszcze było takie szybkie gitarowe. Co tam, że 22 do lodówki czas. SK2.
1: Podobno Sanak była na przesłuchaniu w zespole Jojo,
0: tak.
1: Ale że jej nie przyjęli, to zamiast kawałka nosery wyszło nosory.
3: Taki czas, że zabolało raz, ty zniknąłeś, gdy się stało jasno.
0: Ciekawe, czy całą pizzę zjadła Samach. Słuchaj.

0: dzisiaj?
1: Rozlało się. Można powiedzieć ups.
0: Że ups. A, dzisiaj mamy poniedziałkowe ups. Jeszcze raz powtórzymy godzinę póki co. Jest 7.25, więc jak ktoś miał budzik na 6.40, to dla niego będzie po newsach. Newsy o 7.30, a później po newsach będzie poniedziałkowe ups.
1: Przygotujcie
0: czyli
1: telefony.
0: Usprawiedliwienie pracownika spóźnionego. Myślcie nad usprawiedliwieniem. My je zaprezentujemy na antenie, a wy właśnie musicie mieć telefony w dłoni, bo będziemy pod no, i 7.30.
1: To będzie nie byle jaka prezentacja, to będzie na żywco.
0: Na żywco.

0: Są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie bukiety tulipanów. 2 plus 1 gratis. A z kartą Moja Biedronka czekoladki Merci 250 gramów 12 zł za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego praliny Toffifee 200 gramów 9,99 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Biedronka. Codziennie.
1: O, krążę już 20 minut. No, chyba nigdy nie znajdę tu miejsca.
2: Serio? Daj spokój. W centrum miasta to strata czasu.
1: No właśnie, widzę.
2: Zaparkuj w Galaxy. To najtańszy parking w centrum Szczecina. I wszędzie masz stamtąd blisko.
1: Serio? To czemu ja się tu męczę?
2: No właśnie, parkuj w Galaxy i masz problem z głowy. Nie marnuj czasu na szukanie parkingu w centrum Szczecina. W Galaxy parkowanie wychodzi najtaniej. Zapraszamy.
3: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
4: 50 tysięcy złotych rabatu na gotowe mieszkania? To niemożliwe.
5: A jednak Fastball naprawdę udziela teraz 50 tysięcy rabatu na mieszkania na osiedlu Okidoki.
4: Gotowe do odbioru blisko centrum z garażami i miejscami postojowymi?
5: Dokładnie. Mieszkania jedno, dwu i trzypokojowe. Teraz taniej o 50 tysięcy złotych.
4: Jak skorzystać z takiej nieprawdopodobnej okazji na gotowe mieszkania Okidoki?
5: Dzwoń do Fastball. Telefon 91 8 130 130 lub wejdź na stronę www.fastball.pl.
6: Możesz wszystko. Już 2 czerwca w Teatrze Polskim w Szczecinie. Na scenie inspirujące rozmowy, mocni prelegenci i inspirujące historie. Wystąpią Katarzyna Niedzielska-Czyż, Grzegorz Łapanowski i Marcin Kruszewski. Poznamy też nowych ambasadorów Pomorza Zachodniego. Zapisz się już dziś na biznes.wzp.pl. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
7: Jakich ludzi?
8: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
7: Ojciec, nie to okno. To tu.
8: Gdzie?
7: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
8: AI? Ajajaj.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
10: I po reklamie.
11: Ruch na ulicach Szczecina z minuty na minutę jest coraz większy. Zwalniamy teraz na Europejskiej i na Fusłońcu. Noga z gazu w Alei Bohaterów Warszawy. Płynnie nie przejedziecie przez Mickiewicza. Noga z gazu także na Staniackiej, na Wilczej i na Przyjaciół Żołnierza. Dziś nie przesadzamy z mocną kawą, bo ciśnienie w Szczecinie jest na naprawdę wysokim poziomie. Na termometrach mamy aktualnie 16 stopni Celsjusza. Parasolki zostają w domu, bo dziś w Szczecinie padać nie będzie. Za to będzie bardzo dużo promieni słonecznych.
12: Minęła 7.30, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Mieszkańcy Krakowa podjęli decyzję w referendum. Wyniki oznaczają zmianę na stanowisku władz miasta. Dotychczasowy prezydent Aleksander Miszalski przyjął decyzję z szacunkiem i podziękował mieszkańcom za udział w głosowaniu. Podkreślił, że pełnienie funkcji było dla niego zaszczytem i odpowiedzialnością. Zaapelował o jedność i współpracę w sprawach ważnych dla miasta. Rodziny z dziećmi częściej kłócą się o finanse niż gospodarstwa bezdzietne. Tak wynika z badania Spory o budżet domowy. Co trzecia rodzina z dziećmi wskazuje wysokie koszty życia i stres finansowy jako główne źródło napięć. Polskie siatkarki przegrały z Włoszkami 2-3 w turnieju towarzyskim, który zakończył się w Genui. Triumfowały gospodarzynie, a drużyna Stefano Laviraniego zajęła drugą lokatę.

0: zasnąć. 23 minuty zostały nam do godziny 8. 726-826-826 to nasz numer telefonu, bo teraz następuje UPS, poniedziałkowe UPS, czyli usprawiedliwienie pracownika spóźnionego.
1: Nie ściemniajcie, że nie jesteście spóźnieni, bo każdy o tej porze w poniedziałek jest spóźniony. A jakie są wasze wymówki? Zapraszamy.
0: Pierwszy telefon, halo, dzień dobry, dlaczego się spóźnisz dziś do pracy?
2: Cześć, jadą do pracy, no niestety włączyło mi się radio RMFK, no aż tego nie słucham, bo nie lubię.
0: No właśnie.
2: RMFK jest najlepsza.
0: I co?
2: Siedziałam w tym samochodzie i szukałam, aż znalazłam.
0: Znalazłam.
2: Wiem, czy się dzisiaj pojawię. Znalazłam, oczywiście.
0: Bardzo dobre wytłumaczenie, bardzo nam się podoba. Dobrze, że szukałaś i że znalazłaś. Serdecznie
1: szef
0: pozdrawiamy.
1: Szef na pewno usprawiedliwi.
0: Tak jest, Boże, tak jest.
2: Ale nie wiem, czy się pojawię, bo lepiej ty was słucha niż szefa, więc nie wiem.
0: Dzięki bardzo, następny telefon odbieramy. Halo, dzień dobry, tutaj UPS, usprawiedliwienie pracownika spóźnionego, dlaczego się spóźnisz do pracy.
3: Halo, dzień dobry, tutaj UPS.
0: Ale przez telefon prosimy.
4: Zostałem po prostu.
0: Po prostu. Tak. Jak mówisz przez telefon tak późno, jak wyłączasz budzik, to jest bardzo prawdopodobne.
1: Tak jest.
0: Dziękujemy, pozdrawiamy. 726-826-826. To nasz numer telefonu. Jeśli chcielibyście się usprawiedliwić, to jest właśnie ten czas.
1: Posłuchajcie, to jest jedyna niepowtarzalna okazja do tego, żeby się usprawiedliwić, że szef na pewno słucha Radia SK2, bo każdy szef słucha dwójki od samego rana, proszę
0: bardzo.
1: Kolejny
0: telefon, halo, dzień dobry, tutaj UPS, dlaczego się spóźnisz do pracy?
5: Dzień dobry, nie spóźniłam się, ponieważ właśnie wracam z pracy.
1: Czyli spóźnisz się do domu. No dobra.
0: Dojechałam, zapukałam w drzwi, pojechałam do domu. Następny telefon, halo, dzień dobry, dlaczego się spóźnisz dziś do pracy?
6: Spóźniłem się, żeby do pracy, ponieważ pies mi połknął kluczyki.
0: No właśnie.
6: Muszę do weterynarza jechać.
0: No ale...
1: Nie, spokojnie.
0: Nie, odzyskasz je.
1: Poczekaj 12 godzin, no spokojnie.
0: One są do odzyskania.
1: Za 3 dni,
6: ale
1: tak.
6: Ale w jaki sposób?
0: Jak najszybciej.
1: Masz tylne wejście?
0: Do domu?
1: No.
0: To trzeba czekać przy tym.
6: Ja myślę, żeby ten szereg podłączyć. Co by na to?
1: No. Dlaczego by nie? Oczywiście, że tak.
0: Każdy kij ma dwa końce.
1: No dobrze. Pozdrawiamy ciebie i psa.
0: Różne są powody waszych spóźnień do pracy. My oczywiście co poniedziałek będziemy wracać do tych powodów. To będzie nasze, zróbmy to takim cyklem poniedziałkowym. UPS. To jest dobre słowo na spóźnienie. UPS.
1: Tak, bo wiecie co, jeszcze w poniedziałek to się trzeba wytłumaczyć ze spóźnienia, prawda?
0: Tak.
1: A wtorek, środa, czwartek albo piątek to już nie wypada.
0: Więc poniedziałek jest ostatnim takim dniem, gdzie możemy sobie zrobić UPS. Do UPS będziemy wracać do usprawiedliwienia pracownika spóźnionego. Nie pozdrawiamy kolegów z RMF. Dobrze, że słuchaczka znalazła w końcu naszą falę, nie?
1: Szukajcie, a znajdziecie.
0: Tak jest. To jest K2. Dzień dobry raz jeszcze.

0: 11 minut zostało nam do godziny 8 w Radiu SK2. Czyli jak nie my, to kto? Damy radę razem, zawsze to będzie raźniej. Prawda?
1: Zapraszamy, tak jest, zapraszamy do Las Vegas. Jak nie macie pieniędzy, tym bardziej zapraszamy do Las Vegas. Tam ostatnio odbyły się specjalne zawody, których nazwy nie wymówię, bo jest za skomplikowana. Pan chce powiedzieć?
0: Enhanced Games. Tak jest napisane. Enhanced Games.
1: Ale nieważne, jak się nazywały, ważne,
0: co
1: robili.
0: A co tam się robi na tych zawodach?
1: Na zawodach udział brały osoby, prawda, sportowcy, których zachęcano do tego, żeby się delikatnie zdopingowały, a nawet nie delikatnie. To znaczy, zawodnicy, którzy byli na dopingu, mogli wziąć udział w takich zawodach.
0: A, dobra, już widzę. Oni tam pływali, była lekka atletyka, było podnoszenie ciężarów.
1: Znaczy, ogólnie to jest straszna sprawa, bo i MKOL, i ta międzynarodowa ta organizacja przeciwdopingowa powiedziały, że kurczę, no to tak nie może być, no.
0: No ale, co? To są takie specjalne zawody, bo wiesz, jedni jedzą dużo białeczka na przykład, tak? Żeby mieć siłę. Jedni sobie tam, wiesz, jakieś suplementy, treningi.
1: Znaczy ogólnie są ludzie, którzy lubią sobie po obiedzie na przykład opierniczyć tabliczkę czekolady, prawda?
0: Są.
1: No. I są też tacy, którzy lubią opierniczyć tablicę Mendelejewa, no. SK2.

0: My jesteśmy dobrzy w odczarowywaniu tego poniedziałku, nielubianego dnia tygodnia i chcielibyśmy bardzo zapewnić wam doskonałą rozrywkę po ósmej. Będzie ku temu okazja, bo przecież już teraz można się zgłaszać do naszej zabawy Państwa Miasta. 726-826-826 to SMS-owo. Możecie też zgłosić się poprzez Messengera, tam zostawiacie nam swój numer telefonu. Jest też okazja do tego, żeby się pochwalić. Ja bym chciał, żeby dzisiaj jako zgłoszenie było pochwalenie się.
1: O.
0: Pochwalenie się, bo za nami weekend. W weekend dużo fajnych rzeczy się ujadło. Na ruszt coś się wrzuciło dosłownie i w przenośni i być może chcecie się pochwalić tym, co takiego zacnego zjedliście w ten weekend.
1: Czekamy na telefon od Edyty Górniak.
0: Od Edyty Górniak?
1: Tak, bo jest w prasie kolorowej na przykład, że w weekend balowała do 3 rano w towarzystwie syna Alana, syna Jusi, Leona i Edwarda Miszczaka.
0: O, proszę bardzo.
1: Proszę bardzo, do 3 rano.
0: No i ciekawe, co tam jadła. Jakieś dobre frykasy, ananasy musiały być, że do 3 nad ranem aż siedziała, aż się wszystko pokończyło i wtedy dopiero do domu
1: poszło.
0: Nie wiem.
1: Znaczy podejrzewam, to musiało być coś ciekawego, ponieważ widać, że ma kieliszek w ręku. Jadła coś z kieliszka.
0: Z kieliszka. Nie wiem, może chrzan.
1: Może chrzan.
0: No bo w czym nosisz ten chrzan, jak idziesz świecić koszyczek? Tak. W kieliszku zawsze jest
1: oczywiście
0: chrzan.
1: Oczywiście, że tak.
0: Co dobrego jedliście? Takiego pysznego, superowego. Dajcie znać 726-826-826 lub Messenger. Tak wchodzimy do gry o prezent marzeń wartości 500.
1: Widzicie, u nas można chrzanić 3 po 3.
2: SK2. Może się zakochamy.

0: Ikea. Super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
1: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
2: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż. A do tego tylko teraz, przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych, zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Świnoujście.
5: W Toyota Kozłowski mamy dla Was dodatkowy powód, by właśnie teraz zdecydować się na nowe auto. Do końca maja do każdego zamówionego samochodu otrzymasz voucher o wartości 1000 zł na akcesoria Toyota. Dodatkowe wyposażenie, akcesoria na rodzinne podróże, a może coś, co podkreśli charakter Twojego auta. Wybór należy do Ciebie. Nie czekaj, promocja trwa tylko do końca miesiąca. Zapraszamy do salonów Toyota Kozłowski w Szczecinie i Nowogardzie.
6: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
7: Zaprawy?
6: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
7: No, dobrej jakości.
6: I jaka?
7: No, niedroga.
6: I dokąd po nią pojedziemy?
7: Do Bricomana.
5: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: No, to jedziemy.
9: Tato, czy dziś ja prowadzę?
8: Jasne, w końcu to twój dzień.
9: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny. I po reklamie.
13: Przejazd z punktu A do punktu B na pewno nie należy do łatwych zadań. Stoimy teraz m.in. na Szczanieckiej i na Wilczej. Uważajcie w Alei Wyzwolenia i na Fylczaka. Noga z gazu w Alei Piastów i w Alei Bohaterów Warszawy. Uważajcie też na Cukrowej i na Południowej przy dojeździe do Ronda Uniwersyteckiego. Prawa część miasta, tutaj uważamy przede wszystkim na Gdańskiej i na Energetyków. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 26 kresek. Dziś dużo słońca, ciśnienie też na wysokim poziomie.
14: Jest 8, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Prezydent odwołany, Rada Miasta zostaje. Mamy najnowsze wyniki referendum w Krakowie. Głosowanie w sprawie odwołania Rady okazało się nieważne, bo nie osiągnięto wymaganego progu frekwencji. Za to wynik dotyczący prezydenta Aleksandra Miszalskiego jest już potwierdzony. Prezydent przyjął decyzję z szacunkiem i podkreślił, że mieszkańcy mieli ostatnie słowo. Dziękował też krakowianom za udział w referendum. Więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
15: Demokracja samorządowa polega właśnie na tym, że to mieszkańcy mają ostatnie słowo, napisał na portalu X Miszalski. A finalny werdykt jest taki, że prezydent traci stanowisko, rada przetrwała rzutem na taśmę, frekwencja poniżej wymaganej, ale tylko w głosowaniu dotyczącym rady.
16: Referendum jest nieważne, zatem Rada Miasta Krakowa nie została odwołana.
15: Mówi Justyna Habrajska, przewodnicząca Miejskiej Komisji do Spraw Referendum. I choć głosowanie było lokalne, to jego echa słychać w całej Polsce. Krakowskie referendum to dowód na to, że nie można i nie da się obywatelom zamknąć ust. Dla nas to dopiero początek. To z kolei wpis Jarosława Kaczyńskiego. Wyników nie skomentowały jeszcze władze Koalicji Obywatelskiej, ani regionalne, ani krajowe. To z jej list startował Miszalski.
14: Kompleks hal przy ulicy Targowej w Gorzowie zamknięty po wczorajszym pożarze. Ogień gasiło aż 26 zastępów Straży Pożarnej przez wiele godzin. Konieczna była m.in. rozbiórka ściany. Obiekt będzie przez jakiś czas niedostępny. Inspektor nadzoru budowlanego podejmie decyzję, co dalej ze spaloną halą. Powstanie najdłuższa przeprawa tunelowa w Polsce. Podpisano umowę na budowę ostatniego etapu zachodniej obwodnicy. obwodnicy Szczecina. Odcinek nowej drogi szybkiego ruchu S6 Police Goleniów połączony będzie 5-kilometrowym tunelem pod Odrą.
17: Obejście będzie gospodarczym game changerem, otwierającym nas na transport i logistykę, wspierającym przemysł chemiczny, sprzyjającym turystyce.
14: Mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie. Koszt to 5 miliardów 300 milionów złotych, a prace powinny zakończyć się w 2033 roku.
18: SK2 Sport.
14: Szykuje się polski dzień na paryskich kortach. Do gry w Roland Garros wejdzie dziś Iga Świątek. W pierwszej rundzie zagra z Emerson Jones. Ich mecz o 12:00. Wcześniej, bo o 11:00 na kort powinna wyjść Maja Chwalińska, a około 13:00 pierwszy mecz rozegra Hubert Hurkacz. Znamy już półfinałowe pary Orlen Basket Ligi. O awans do finału koszykarze Arki Gdynia zagrają z Zastalem Zielona Góra, a w drugiej parze dojdzie do warszawskiego pojedynku między Legią a Dzikami. Pierwsze mecze we wtorek i środę.
19: 8:30.
20: Dzisiaj dzień księżniczki w kalendarzu mamy.
19: Tak.
20: Obchodzimy, tak. Więc drogie dziewczynki, teraz bardzo ważna rada od wujka Jarząbka.
19: Tak, uwaga. Masz coś o księżniczkach?
20: Tak. Pamiętajcie, żeby nie prosić tatusia, żeby traktował was jak księżniczkę, bo zmusi was do wyjścia za obcego faceta, żeby wzmocnić sojusz z Węgrami na przykład.
18: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
19: Ale ty zdajesz sobie sprawę, że mamy XXI wiek?
20: No, a to była historia jak z bajki, no. Jest księżniczka, jest
19: historia.
20: Ale
19: dawno temu to było. Dawno. Za górami, właśnie to. Teraz już nie słuchajcie wujka Jarząbka, księżniczki. Nie.
20: Posłuchajcie manamu.
19: Jak powiecie tacie, że ma coś zrobić, to ma to zrobić, bo wy jesteście księżniczkami. Dzień dobry.
20: Dzień dobry.

0: 10 po 8. Pan Dawid Podsiadło. Ikona polskiej muzyki u nas, 100% polskiej muzy. Dla tych, którzy dopiero pierwszy raz włączyli Radio SK2, zostańcie na dłużej. Zapraszamy.
1: Kiedyś w telewizji popularne były różowe landrynki. Tak to się nazywało. Kto jest stary, to wie, z czym to się jadło.
0: Czemu ty jesteś monotematyczny? Powiedz mi. Powiedz mi, czemu jesteś monotematyczny.
1: Chciałem powiedzieć teraz o różowym pociągu.
0: Ale to zupełnie odbiega od tego, o czym
1: jak
0: ty myślisz.
1: To nie? I to różowe, i to różowe.
0: To ten pociąg, nie myślcie sobie, że ten pociąg różowy to tam jakieś FIFA, Rafa, Teges, Szmeges. On po prostu, co prawda jedzie na pewną paradę, ten pociąg, ale nie o takiej, jakiej myśli Jarząbek.
1: Bo w Wilnie jeździ sobie różowy pociąg, to jest promocja chłodnika litewskiego, czyli rozumiecie, na Litwie odbywa się festiwal chłodnika litewskiego.
0: Vilnius Pink Soup Fest, tak się nazywa.
1: I tym pociągiem można sobie na ten festiwal chłodnika litewskiego dojechać.
0: Festiwal odbędzie się 29 maja, jest specjalny pociąg i nawet połączenie z Polski, można z Warszawy do Wilna dojechać. W litewskiej Mockawie się przesiadacie w specjalny taki różowy wagon, który ma być na cześć właśnie chłodnika litewskiego, bo on jest różowy i w lato go zajadamy, bo przecież nic tak nie chłodzi jak chłodnik litewski.
1: Litwini są daleko, daleko za nami, moi drodzy, bo pamiętajcie, że oni dopiero teraz wpadli na pociąg w kolorach chłodnika, a u nas kulinarne pociągi jeżdżą od lat, prawda?
0: No, jak ktoś z was kiedyś jechał ze Szczecina do Warszawy na przykład.
1: Na 100% wam się flaki przewracały.
0: Bo tak długo jechał. SK2.
1: Flakami.
0: W ogóle pociągi w Polsce to dużo z flakami mają do czynienia, bo one, wiesz, jak jedziesz, to flaki z olejem.
1: Tak, się tak dłuży.
0: Jeśli chodzi o kulinaria, to jeszcze makaron. No. A jak jeszcze chodzi o podsumowanie, no to pociąg do Trzebini. To też jest, to jest takie sformułowanie, które by pasowało do tej jazdy.
1: Tak jedziesz tymi pociągami po Polsce, aż... No słyszycie, no sami słyszycie, no wszystko się w was gotuje, no.
0: Bo klimy nie ma.

0: Z O zawsze jest problem, bo ja jest tylko jedno państwo na O.
1: Nie zdradzimy jakie na razie.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta.
4: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Takie brzdęk, brzdęk być może słyszeliście, bo to koło nam się troszkę już zaczęło telepać. Ale działa chyba.
1: Działa.
0: Poczekaj, kręci się? Kręci się, dobrze, dobrze jest. Dobra, Madzia, Tomek, Madzia, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: O, jak ładnie. Chórem. Super, lubimy taki chór. Chór uczestników państw miast. Przypominam zasady. Losujemy wam literę kręcąc w prawo lub w lewo kołem i potem macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę, która się wylosuje. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie literę. Czy wszystko jasne?
5: Dokładnie.
0: Dobrze. Madzia, jasne?
6: Tak, tak.
0: Dobrze, to zaczynasz, Madzia.
1: Prawo czy lewo?
6: Prawo.
1: Prawo. Powiedziałeś o jokerach?
0: Tak.
1: Dobrze.
0: A co, bo może się wylosuje?
1: Może się wylosuje.
0: A nie, już widzę, że nie. Trzecia litera alfabetu, czyli litera C. 20 sekund, Madziu, uwaga.
1: Państwo.
6: Chorwacja.
1: Miasto.
6: Chełm.
1: Znana postać.
6: Kawil.
1: Roślina.
6: Czosnek ozdobny.
1: Kolor.
6: Czerwony.
1: Zawód.
6: No
1: i tutaj nie ma.
0: I po czasie. Cieśla na przykład.
1: Na przykład.
0: No. Chyba, nie?
1: Tak, takie zrobiłeś oczy przy
0: znanej postaci.
1: Poczekaj, Madziu, powtórz jeszcze raz na spokojnie, bo mój kolega nie dosłyszał, o kogo ci chodziło.
6: No, Kawil oczywiście, no. Henry.
1: Supermana nie znasz?
0: A on jest przez C?
1: Wiedźmina nie znasz?
0: On jest przez C, ten Kawil?
1: No, oczywiście,
0: a może
1: że
0: jest
1: tak.
0: Przez K?
1: Nie.
0: A jak jest przez K?
1: A jak jest przez K, to stawiasz dzisiaj herbatę.
0: No. Już ci postawię. Stoi przed tobą, zobacz.
1: No,
0: jest,
1: mamy.
0: Tak? Oczywiście,
1: tak?
0: Że
1: no
0: tak.
1: Dobrze.
0: No. Podoba ci się troszkę ten Superman chyba, co, Madzia?
6: No, raczej.
0: Dobra.
6: Jeszcze bardziej jako Wiedźmin.
1: No, jako wiedźmy był niezły.
0: A czosnek ozdobny? Co to jest czosnek ozdobny?
1: Jest roślina, co za różnica? Co, czosnek mógł być nieozdobny, też by był rośliną.
0: No, ale ozdobny? Co to jest czosnek ozdobny? No.
1: To jest taki czosnek, który się stawia...
0: Sorry, że się czepiam, ale co to jest czosnek ozdobny? Proszę się wytłumaczyć tutaj ładnie. Czosnek
6: to
0: ozdobny.
6: Takie ładne kwiatki.
0: Tak? No.
1: Znany jako, inaczej jako dobrze. Czosnek olbrzymi również.
0: No dobrze, wiesz? Dobrze, niech ci będzie. To pięć. Pięć, Madzia, jesteś na piątkę
1: nie,
0: dzisiaj.
1: To jest czosnek? Ja myślałem,
0: znaczy,
1: że to
0: może,
1: są...
0: może tak się nazywa.
1: Ja
0: tylko
1: myślałem, że to są dmuchańce.
0: Tomek, 5 punktów do przebicia. Musisz być na 6 co najmniej, żeby zgarnąć prezent marzeń. Jasne?
5: Dobrze, że
0: w prawo, w lewo?
5: A może być w prawo.
0: W prawo, proszę bardzo.
1: Pochodzi z Azji ten czosnek.
0: Naprawdę?
1: No. No naprawdę myślałem, że to się dmucha.
0: G jak głowa. G jak głowa.
1: To, co masz na szyi.
0: To, co mamy na szyi. G jak głowa. 20 sekund. Uwaga, państwo.
5: Gruzja.
0: Miasto.
5: Grudziądz.
0: Tytuł filmu.
5: Oj, będzie ciężko.
0: No.
5: Gumisie.
0: Imię.
5: Gienek.
0: Roślina.
1: No i tutaj już...
0: No powiedz jeszcze, jak
1: no,
0: chcesz.
1: Powiedz.
5: No, glony.
0: Glony są rośliną, trzeba było szybko mówić.
1: No te gumisie. Ja bym powiedział Gladiator.
0: Ja bym powiedział Godzilla.
1: Ja bym chciał Gwiezdne...
5: Ja oglądałem.
1: Gwiezdne Wojny.
0: No. Tomeczek, tak ci mało zabrakło.
1: Tak.
0: Cztery punkty. Cztery. Blisko do gryweczki.
5: Poniedziałek.
0: Ale poniedziałek zasłużył na nagrody pocieszenia, a prezent marzeń leci do Magdy. Prezent marzeń o wartości 500 zł. Madziu, jest twój.
1: Magda, to ja do tego prezentu marzeń życzę ci, żebyś kiedyś spotkała Henry'ego Kawila pachnącego czosnkiem ozdobnym.
0: Kolejne Państwa Miasta, jutro po 8.
3: Państwa Miasta.
4: Państwa Miasta w Radiu SK2.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

0: Rotary na jednej z dzikich plaż, 27 minut po 8. Słuchajcie, różne rzeczy w życiu się ludzi dzieją, ale no tego to totalnie nie rozumiem. Donald Trump ma syna, nie?
1: Ma syna.
0: I najstarszy syn bierze ślub. A Donald Trump powiedział, że się nie pojawi na ślubie syna i nawet podał powód.
1: A powodem jest rzekomo to, że jednak ma ważniejsze sprawy w Waszyngtonie i chce zostać ze swoim narodem i tyle się dzieje na świecie, że że on jednak na ślub syna to jednak nie dojedzie, bo syn, uwaga, bierze ślub na Bahamach.
0: Na Bahamach, tu niby, nie, poczekaj jeszcze, bo niby Trump mówi, że główny powód to miłość do Stanów Zjednoczonych Ameryki.
1: No właśnie mówiłem, kocha tak Amerykę, że musi w Waszyngtonie zostać, a dużo się dzieje na świecie.
0: A tu z drugiej strony Bahama. I ja nie wiem, czy to ten powód, że miłość do Ameryki, czy bardziej chodzi o to, że śluby teraz takie drogie, że nie opłaca się chodzić nawet Trumpowi na wesele syna. SK2

0: reklama.
1: Tylko do 1 czerwca spa ogrodowe Venice Beach. Kupisz o 300 zł taniej za 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką we wszystkich sklepach OBI 1299 zł. Zrobisz to z OBI. Szczecin, ulica Policka 11.
2: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
3: No wiem.
2: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
3: Ej, to już przesada.
2: No co, tego poziomu nie da się przebić.
4: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
5: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
6: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
7: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L. I odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za 3 i trafiony! Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po Twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ukośnik Eneo Pewność.
10: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
11: Tak się robi dzień mamy. To jej należy się korona.
12: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory, tylko 5,99. A pyszne praliny Lindt. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub w leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
16: W drugiej alejce po prawej.
15: Pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
16: A, to prawda.
15: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
16: No jasne.
17: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: I po reklamie.
18: Poranny szczyt komunikacyjny w Szczecinie trwa w najlepsze. Kierowcy muszą uważać przede wszystkim na głównych wylotówkach. Zwalniamy też na Gdańskiej i na Energetyków. Ciasno nadal jest przede wszystkim na Jana Skolna w kierunku Emilii Plater. Ciasno też jest na Mickiewicza i na Poniatowskiego. Dłużej postoicie też na Okulickiego i na Europejskiej. Na termometrach mamy aktualnie 19 stopni Celsjusza. Dziś dużo promieni słonecznych. Jedynie uważamy na ciśnienie, które jest na wysokim poziomie.
19: Minęła 8.30, Paulina Horbatowska, to są newsy S2. Zaczynamy od utrudnień na trasie S2 w Warszawie. Na wysokości węzła Wał Miedzeszyński doszło do dwóch kolizji. Najpierw zderzyły się dwa pojazdy na lewym pasie, który został zablokowany. Chwilę później na prawym pasie doszło do kolejnej kolizji dwóch aut. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Część jezdni została już odblokowana, ale wciąż występują utrudnienia, a korek sięga węzła Lubelska. Nowa siedziba NASK powstanie w Warszawie. Instytucja odpowiedzialna za cyberbezpieczeństwo pozwoli na współpracę z naukowcami i badaczami.
20: Będziemy przyciągać jako miasto specjalistów z tej dziedziny, która dzisiaj jest niesłychanie dla nas wszystkich ważna i bardzo rozwojowa.
19: Mówił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, a na tą siedzibę zostanie przekazane ponad 360 milionów złotych. Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje w sprawie nowego ogniska eboli w Afryce. W ciągu tygodnia liczba zachorowań wzrosła trzykrotnie i sięga około 600 przypadków. Na razie nie ma informacji o zakażeniach w Europie. MSZ odradza podróże do regionów objętych epidemią.

0: Dla tego utworu warto było dłużej zostać w samochodzie. Nawet jak mieliście już wychodzić, to się zasłuchał człowiek, jest miło, sympatycznie, przyjemnie. To BAJM! W Radiu SK2, a teraz nasze machiny, do których wsiadamy i ustawiamy dzisiaj...
1: Machiniery, można powiedzieć.
0: Machiniery. 2011 rok ustawiamy, przeglądamy nagłówki, które pojawiły się tego dnia, który mamy dziś. Ale nie tego roku. Dzisiaj podróż do przeszłości o 15 lat.

0: Kącik odkurzający, bo to, co teraz robimy, będziemy odkurzali stare newsy. No i mamy takiego newsa, że Polak wiceprezydentem Światowej Organizacji Meteorologicznej.
1: I rzeczywiście tak było. Dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, dr inżynier Mieczysław Ostojski, został wiceprezydentem Światowej Organizacji Meteorologicznej. Wyboru dokonano w Genewie podczas 16. kongresu tej organizacji. I tak poinformowało biuro prasowe IMGW, a o tym pisały WP Wiadomości 25 maja 2011 roku.
0: I nie ma co się dziwić. My, Polacy, w temacie pogody wiemy wszystko i mamy doskonałych ekspertów.
2: To ci powiem, ale ci powiem... ciepło.

0: 8.50, wędkarze robią głośniej Radio SK2, bo jest afera Szczupakowa.
1: Wędkarze nie mogą zrobić głośniej, bo im ryby pouciekają.
0: To robią ciszej, bo jest afera...
1: Ale słuchają uważnie.
0: Jest afera Szczupakowa. Jest taki influencer i freakfighter, Wojciech Sobierajski. On sobie pojechał na Solinę z tatą, żeby łowić szczupaki i wrzucili w media społecznościowe zdjęcie takiego szczupaka.
1: Takiego?
0: 1,33 m i podobno, że rekord Polski pobili.
1: A to pewnie był w tych, w szpilkach, jak 1,33 m, nie?
0: No, ale zdjęcie było w mediach społecznościowych. No, oni wrzucili, że chcą rekordu Polski, że takiego szczupaka nikt jeszcze nie złowił. No i komisja jakaś tam wędkarska odrzuciła im ten rekord, nie przyjęła, że jakieś tam metadane się w zdjęciu nie zgadzają i wstrzeli jakieś tam postępowanie. Komentarze tam też w mediach społecznościowych były, że szczupak o podobnym pomaszczeniu, o ten, namaszczeniu, czy jakąś tam nazywa, umaszczeniu, umaści, podobnej maści już został kiedyś wyłowiony i jakiś szwindel podejrzewali i teraz Wojciech Sobierajski rzeczywiście przyznał się, że zeszwindlowali to zdjęcie, przeprosił za rekordowego szczupaka i zdjęcie już usunęli z internetu i o rzekomym połowie szczupaka nie chcą już pamiętać.
1: A, nie, no to skoro to była tylko połowa szczupaka, to nie mogło być żadnego rekordu.

0: W ogóle to wam życzymy naj takiego poniedziałka, poniedziałku.
1: Albo jeszcze bardziej naj.
0: Wycofuję się. Wszystkiego dobrego. Dzisiaj dzień piłki nożnej jest w ogóle.
1: Tak?
0: Tak. Więc jakieś zasady może w ten dzień szczególne?
1: To ja postuluję, tylko to jest piątkowa zasada, ale można je wprowadzić w poniedziałek. Trzy rogi i karniaczek.
0: Okej. Okay. A ja chciałbym przypomnieć, że piłka nożna jest tak stara jak prawo Pascala. Kto wybił piłkę, ten idzie po piłkę. Miłego dnia.

0: co masz?
1: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
0: Chipsy Lays? Dzięki.
2: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
0: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
1: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
3: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
7: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
8: O, krążę już 20 minut. No chyba nigdy nie znajdę tu miejsca.
9: Serio? Daj spokój. W centrum miasta to strata czasu.
8: No właśnie, widzę.
9: Zaparkuj w Galaksy. To najtańszy parking w centrum Szczecina. I wszędzie masz stamtąd blisko.
8: Serio? To czemu ja się tu męczę?
9: No właśnie, parkuj w Galaksy i masz problem z głowy. Nie marnuj czasu na szukanie parkingu w centrum Szczecina. W Galaksy parkowanie wychodzi najtaniej. Zapraszamy.
10: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
4: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: I po reklamie.
12: W okolicach godziny 9 termometry w Szczecinie pokazują już 20 stopni Celsjusza, a będzie jeszcze cieplej. Dziś też dużo promieni słonecznych, więc pamiętajcie o okryciu na głowę i o butelce zimnej wody, ale także o okularach przeciwsłonecznych. Nie przesadzamy z mocną kawą, bo ciśnienie jest na wysokim poziomie. Kierowcy, wy za to musicie jeszcze uważać w rejonie bramy portowej. Uważajcie też przy placu Szarych Szeregów. Zderzak, zderzak, postoicie na Krygiera.
13: Jest 9, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Aleksander Mieszalski oficjalnie odwołany z funkcji prezydenta Krakowa. Miejska Komisja do Spraw Referendum podała wyniki głosowania. Frekwencja przekroczyła wymagany próg do odwołania prezydenta. Jednocześnie nie udało się odwołać Rady Miasta. W tym przypadku frekwencja była zbyt niska, mówi Justyna Habrajska, przewodnicząca Miejskiej Komisji do Spraw Referendum.
14: Jeśli chodzi o prezydenta miasta Krakowa, referendum jest ważne, gdyż wzięło w nim udział nie mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu, zatem prezydent miasta Krakowa został odwołany.
13: A w referendum wzięło udział ponad 175 tysięcy mieszkańców. Do czasu wyboru komisarza przez Donalda Tuska władzę w Krakowie sprawuje sekretarz Antoni Fryczek. Polityczna burza po akcji służb w Gdańsku. PiS żąda dymisji szefa MSWiA. Odpowiedź premiera jest ostra. Kompromitujecie się. Chodzi o siłowe wejście do rodzinnego mieszkania prezydenta po fałszywych zgłoszeniach m.in. o pożarze. Jak ustalono, w środku nikogo nie było. Więcej o tym Michał Skolimowski.
15: Politycy PiSu w kontekście wydarzeń z Gdańska mówią o ataku na prezydenta. Przemysław Czarny Czarnek w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych nazywa to kolejną już prowokacją po tych, jego zdaniem, wymierzonych w prawicowe telewizje. Odniósł się też do rządowej narady.
16: Otóż jedyne, co możecie zrobić pozytywnego na tej naradzie rządu, to powiedzieć Kierwińskiemu, że jest to jego ostatnie spotkanie w ramach rządu. Do dymisji natychmiast.
15: To cynizm lub głupota nazywać interwencję Straży Pożarnej brutalnym atakiem na prezydenta, odpowiada premier Donald Tusk, a wcześniej podczas odprawy ze służbami zaznaczał.
17: Jeszcze w nocy w bezpośrednim kontakcie z panem prezydentem umówiliśmy się, co innego praktyka oczywiście, że nikt nie będzie robił z tego polityki.
15: Sprawców fałszywego zgłoszenia ustala policja.
13: Cumulus oficjalnie rozpoczął służbę. W Gdyni odbył się chrzest nowego katamaranu badawczego IMGW. To pierwszy taki statek w Polsce. Jednostka będzie prowadzić badania hydrograficzne i serwisować morskie boje pomiarowe na Bałtyku. Portem macierzystym Cumulusa będzie Gdynia.
5: SK2 News, Szczecin.
12: Mateusz Tomaszewicz, jadąc rowerem, uratował kolejne życia. Mowa o streamerze o pseudonimie Łatwogang, który jadąc rowerem z Zakopanego do Gdańska zbierał pieniądze dla dzieci chorych na DMD. Młody youtuber zamknął zbiórkę 12 milionów złotych dla Maksia. Następnie zaczął zbierać pieniądze dla Adasia Orlika z Moczyczyna pod Szczecinem. Tu walka trwała o 3,5 miliona złotych. Adaś może się już pakować na leczenie do Stanów Zjednoczonych.
18: Mamy 3,5 miliona, kolejny cel, panowie!
12: Mówił na swoim streamie Piotr Łatwogang Hanke.
19: Minęła 9:00, tutaj Radio SK2, w kalendarzu poniedziałek, Światowy Dzień Piłki Nożnej. Bardzo dobrze się składa, bo my za chwilę o piłce porozmawiamy, bo to był trochę taki piłkarski weekend cudów, ale też i takiej zdeptanej nadziei u niektórych. Tu Radio SK2, przed nami też 10 najlepszych polskich hitów. Kasia Grodzka, dzień dobry. Anna Jurksztowicz, na początek pogodowo.

Tokio też wczoraj grali w piłeczkę. Okazuje się, że tam też mają swoją ligę. Tak, sprawdziłam to przy okazji tego hitu od zespołu Warius Manx, ale wróćmy na nasze piłkarskie podwórko, tutaj Radio SK2. Ostatnia kolejka Ekstraklasy za nami, to była taka emocjonalna maszynka do mielenia różnych rzeczy. Emocji, samych kibiców, tytułów, no różnych rzeczy. Tylko kilkadziesiąt minut Legia cieszyła się z gry w europejskich pucharach, ale w ostatniej chwili w miejsce wojskowych wskoczył GKS Katowice. No i też Ekstraklasa została odcięta od dostępu do morza, bo Jarka i Lechia spadają do pierwszej ligi. A kto do Ekstraklasy może wrócić? Ważne pytanie. Polonia Warszawa rzutem na taśmę skoczyła do baraży, żeby o ten awans sobie powalczyć. No i kto zna historię futbolu w stolicy, ten wie, jak to było kiedyś. Kiedyś kibice obu drużyn skoczyliby sobie do gardeł, a dziś mogą sobie podać ręce. Polonia ma jeszcze szansę na Ekstraklasę, a Legia przynajmniej ma wolne czwartki.

Tu Radio SK2, gramy Wam najlepsze polskie hity i codziennie udowadniamy. I co też ja bardzo często powtarzam, że polska muzyka działa jak taki wehikuł czasu, stąd też taki nasz nowy cykl dla Was, żebyśmy wspólnie mogli sobie skoczyć się do konkretnego momentu polskiej muzyki. A gdzie można przenieść się, gdy za oknem sobie lipa lata w powietrzu, a ulice pachną pięknym bzem? Rok 1987. Wiosna, ach to ty i Marek Grechuta już teraz w Radio SK2.

dzisiaj rano niespodzianie zapukała do mych drzwi wcześniej niż oczekiwałem. Przyszły te cieplejsze dni, zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

Coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie. Coraz lżejsze miała suknie. Lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem. Lato, echże ty. Lato, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatrują. Nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Oczy się na parę chwil.

Były momenty od Kasi Sienkiewicz. Gramy wam w Radiu SK2. Kariera Kasi przeżywa mocną rewolucję, bo to jej pierwszy solowy kawałek, nie jako kwiat jabłoni, ale to nie tylko nowe single, ale też i solowe koncertowanie. Tego lata artystka wystąpi na wielu festiwalach, między innymi w czerwcu na Odnowa Festival, w Kazimierzu Dolnym na Kazimiernication, czy też na tegorocznych koncertach w ramach Męskiego Grania. Grafik Kasia ma wypełniony, więc ja po prostu trzymam kciuki, żeby czas i na odpoczynku

0: A dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays? Dzięki.
2: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
0: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
3: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
4: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
5: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
4: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
6: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
7: Hot grill.
8: Parilla caliente.
9: Grilla calda.
10: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
11: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
13: Skoda.
14: Możesz wszystko. Już 2 czerwca w Teatrze Polskim w Szczecinie. Na scenie inspirujące rozmowy, mocni prelegenci i inspirujące historie. Wystąpią Katarzyna Niedzielska-Czyż, Grzegorz Łapanowski i Marcin Kruszewski. Poznamy też nowych ambasadorów Pomorza Zachodniego. Zapisz się już dziś na biznes.wzp.pl. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Od dziś w Super Ekspresie startuje poradnik Finanse Seniora. Podpowiadamy, jak wybrać najlepszą lokatę, które obligacje warto kupić, gdzie bezpiecznie trzymać oszczędności i jak nie dać się oszukać. Poradnik Finanse Seniora. Od dziś w Super Ekspresie.
17: I po reklamie.

0: kancelaria może się niektórym kojarzyć źle, że jakiś tam notariusz, jakieś papiery trzeba załatwiać, biurokracja. Ja uspokajam, w tej kancelarii można się rozsiąść wygodnie i pobujać się w takim muzycznym fotelu. Zabiorę cię, gramy wam przed godziną 10 w Radiu SKA2. Za chwilę newsy.
1: Reklama.
2: Dzieciaki zaskakują cię swoją wyobraźnią? To ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro. Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
5: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
4: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
5: A w środku?
4: Ogromny bagażnik, 604 litry.
5: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
4: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
6: Kia. Movement that inspires.
7: 50 tysięcy złotych rabatu na gotowe mieszkania? To niemożliwe!
8: A jednak! Fastball naprawdę udziela teraz 50 tysięcy rabatu na mieszkania na osiedlu Okidoki.
7: Gotowe do odbioru blisko centrum z garażami i miejscami postojowymi?
8: Dokładnie! Mieszkania jedno-, dwu- i trzypokojowe. Teraz taniej o 50 tysięcy złotych.
7: Jak skorzystać z takiej nieprawdopodobnej okazji na gotowe mieszkania Okidoki?
8: Dzwoń do Fastball. Telefon 91 8 130 130, lub wejdź na stronę www.fastball.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś. Bukiet 11 róż. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Wedel 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis.
11: Lidl. To się opłaca.
12: I po reklamie.
13: 20 stopni Celsjusza. Tyle już pokazują termometry w Szczecinie. Temperatura odczuwalna może być nieco wyższa. Dziś dużo promieni słonecznych, więc przed wyjściem z domu pamiętajcie o okryciu na głowę, o butelce zimnej wody, ale także o okularach przeciwsłonecznych. Ciśnienie na wysokim poziomie. Dziś oczywiście padać nie będzie. Na ulicach Szczecina też spokojnie, płynnie przejeżdżamy z punktu A do punktu B. Jednak warto uważać na Wyszyńskiego, Noga z Gazu, także na Ku Słońcu.
14: Jest 10. Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Najpóźniej za 90 dni Kraków będzie miał nowego prezydenta. Aleksander Miszalski został odwołany w referendum, a miasto szykuje się do przedterminowych wyborów. Już teraz politycy rozpoczynają kampanię i zapowiadają start w wyścigu o fotel prezydenta. Kto się w nim znajdzie? O tym Olek Kruszkowski.
15: Chociaż prezydent Krakowa został dopiero co odwołany, to już znamy co najmniej dwie oficjalne kandydatury na to stanowisko. Udział w wyborach zapowiedział Marian Banaś, były prezes Najwyższej Izby Kontroli, a także Bartosz Bochenczak z Konfederacji. Prawie pewny będzie też udział Łukasza Gibały, który w ostatnich wyborach przegrał z Aleksandrem Miszalskim w drugiej turze. Prawo i Sprawiedliwość nie wyznaczyło jeszcze swojego kandydata, nie wykluczając jednak współpracy z resztą prawicy.
16: Nasza otwartość na pokój na prawicy i współpracę nad prawicą od dawna jest znana w całej Polsce, także tutaj w Krakowie. Powtarzam, wszystkie kierunki są otwarte, niczego dzisiaj nie przesądzamy.
15: Mówił Przemysław Czarnek. Również pewna wydaje się kandydatura radnej Aleksandry Owcy z partii Razem. Nie wiadomo natomiast, kogo wystawi koalicja. Koalicja Obywatelska, do której należy odwołany Aleksander Miszalski.
14: Swój głos za odwołaniem Aleksandra Miszalskiego oddało ponad 175 tysięcy osób. Kijów dochodzi do siebie po jednym z największych ostrzałów. W wyniku ataku uszkodzonych zostało około 300 obiektów, głównie budynków mieszkalnych. O zniszczeniach informują także polskie placówki. Ucierpiały m.in. sala prób zespołu Polanie z nad Dniepru oraz pomieszczenia organizacji Language Bridge. Uszkodzony został też klasztor dominikanów, gdzie wybito okna i drzwi. Mieszkańcy mówią o ataku o niespotykanej dotąd skali. A według najnowszych danych do 87 wzrosła liczba rannych. Po weekendowych atakach ucierpiało m.in. troje dzieci. Od dziś utrudnienia w Tatrach. Do piątku droga prowadząca do Morskiego Oka jest zamknięta dla turystów, a powodem modernizacja nawierzchni. Łukasz Bobek.
1: Remont dotyczy drogi na odcinku od Łysej Polany aż do wodogrzmotów Mickiewicza. W ubiegłym tygodniu sfrezowana została stara nawierzchnia drogi, a teraz przyszedł czas na wylanie nowego asfaltu. Operacja ta potrwa do 29 maja, o ile pogoda będzie sprzyjała. Jeśli nadejdą deszcze, remont przedłuży się. Do zakończenia prac szlak został całkowicie zamknięty, zarówno dla wozów konnych, busów, a także dla turystów pieszych.
14: Dojście do samego Morskiego Oka będzie możliwe, jednak okrężną, dużo dłuższą drogą. Turyści muszą liczyć się z utrudnieniami i wydłużonym czasem przejścia.
11: SK2 News, Szczecin.
13: Mateusz Tomaszewicz, po raz kolejny Drawsko-Pomorskie stało się motocyklową stolicą Polski. Za nami SK Rider Show 6. Na miejscu nie brakowało motocykli, rozmów z ekspertami czy strefy dla dzieci.
12: I co tutaj znaleźliście dla siebie?
17: W sumie dla siebie, może te nowe motocykle takie fajne.
18: Właśnie jeździłam na symulatorze i jest tutaj nieziemsko.
13: Z uczestnikami rozmawiała nasza reporterka Oliwia Rudnicka. Od środy przez najbliższe pół roku korkować się może na ulicy Zbójnickiej. Rozpocznie się tam poszerzanie drogi. Koszt prac to ponad 3 miliony złotych.
0: Tu Radio SK2 w tej godzinie z dziesiątką najlepszych polskich hitów Mrozu. Zapewni nas, że nie ma miejsca jak dom. Usłyszymy singiel promujący jego nową płytę, która ma się ukazać na przełomie lata i jesieni. A na początek tej naszej muzycznej uczty Sylwia Grzeszczak, Kasia Grodzka. Dzień dobry, 3 minuty po dziesiątej.
2: Bez reklam. Jeden po drugim.

Agnieszka, dwa kajachy za nami. Mamy 18 minut po godzinie 10, a teraz będzie o odwiecznym dylemacie wszystkich psiarzy, czyli o spaniu z psem w jednym łóżku. Eksperci twierdzą, że to nie jest dla nas zdrowe, bo pies do pościeli zanosi bakterie, zostawia sierść, a do tego psy bardzo często budzą się w nocy i przez to też psują sen swoich właścicieli. No ale z drugiej strony plusy też są. Obecność psa pod ręką wycisza i odstresowuje. Jak to pogodzić? Eksperci mówią, że pies ma być czysty i trzeba mu wyznaczać granice. Gorzej, jak po nocy budzimy się połamani z czworonogiem leżącym w poprzek łóżka na naszej poduszce, no to wtedy oznacza, że pies wyznaczył te granice mocniej od nas.

0: Jedni mówią o tym, kim są, a Wanda i Banda, proszę bardzo, wiedzą, że nie będą Julią. Tak wam gramy w Radiu SK 2. Za to my wiemy, że Ania Karwan też nie jest Julią. Jeszcze, że wydała nowy, piękny singiel pod tytułem Wiem, co było warto i opowie o nim na żywo już dziś po godzinie 14 u Rafała Adamczaka. Warto zostać z Radiem SK 2.
1: SK 2.
2: Autopromocja.
3: Kiełbasa? Krakowska.
4: Śliwka z Nałęczowa.
5: Rogal Świętomarciński z Poznania.
6: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
4: A radio?
6: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
5: SK2. Najlepsze polskie hity.
6: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Tylko do 1 czerwca spa ogrodowe Venice Beach. Kupisz o 300 zł taniej za 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką we wszystkich sklepach OBI 1299 zł. Zrobisz to z OBI. Szczecin, ulica Policka 11.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych. Umów z bankiem.

0: gramów w super cenie. Tylko 8,99 za opakowanie.
1: Sprawdź to sam, czeki dał.
0: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: I po reklamie.

0: zapachniało piernikami. Nie bez powodu, bo Margaret wystąpiła w ten weekend na toruńskich piernikaliach, czyli juwenaliach. Widać, że praca nad nowym materiałem naprawdę dodaje jej skrzydeł. W tym roku Margaret ma wydać łącznie 3 mini-albumy, każdy pod inną nazwą. Pierwszy z nich, czyli Barry, ukazał się w marcu. Tutaj Radio SK2, Tańcz Głupia. Gramy Wam przed godziną 11, za chwilę newsy, a po godzinie 11 kolejna muzyczna podróż naszym magicznym wehikułem czasu.
1: Reklama. Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie napój jogurtowy Actimel 12 buteleczek 14,99 z Kaufland Card Extra. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra 8,59 za sześciopak przy zakupie dwóch. 4 sześciopaki na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
3: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
2: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
4: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
5: Tymczasem w salonie Filman.
6: A jak coś mi się stanie z okularami, to pomożecie?
7: Tak, u nas serwis okularów jest bezpłatny dla wszystkich, którzy potrzebują drobnych napraw.
5: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
9: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
10: Zaprawy?
9: Dobrze. A jaka ma być zaprawa?
10: No, dobrej jakości.
9: I jaka?
10: No, niedroga.
9: I dokąd po nią pojedziemy?
10: Do Bricomana.
11: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alyttos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: I po reklamie.
15: Jeżeli robiliście albo robicie właśnie pranie, to przypominam, aby te pranie później wywiesić na zewnątrz, bo pogoda jest idealna. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy nawet 26-27 stopni Celsjusza. Dzisiaj też dużo promieni słonecznych. Uważamy jedynie na ciśnienie, które jest na wysokim poziomie. Na ulicach Szczecina też spokojnie, płynnie przejeżdżamy z punktu A do punktu B. Jednak warto zdjąć nogę z gazu, m.in. na Sosabowskiego. Zwalniamy też na Wyszyńskiego.
16: Jest 11. Paulina Chorwatowska, to są News Eski 2. 5 dzieci rannych to po zderzeniu dwóch autokarów na autostradzie A4 w Mysłowicach. Na miejscu cały czas pracują służby ratunkowe. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Wrocławia i jeden w stronę Krakowa. Kierowcy muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami. Korek sięga już bramek w Mysłowicach i Brzęczkowicach. Polityczne trzęsienie ziemi w Krakowie może zachęcić opozycję w innych miastach. Tak politolog Mateusz Zaremba komentuje polityczne trzęsienie ziemi pod Wawelem. Prezydent Aleksander Miszalski traci stanowisko. Rada Miasta ostatecznie przetrwała głosowanie. To już drugi przypadek odwołania prezydenta związanego z Koalicją Obywatelską. Rok temu podobne referendum odbyło się w Zabrzu.
17: W sztabach wyborczych rozmaitych partii politycznych liczą, gdzie są szanse, jakie są progi frekwencyjne, jakie są nastroje społeczne. I myślę, że może dojść do jakiejś takiego próby odwołania kilku kluczowych prezydentów miast.
16: Wyniki krakowskiego referendum może zachęcić do zbierania podpisów w innych dużych miastach w Polsce.
17: Myślę, że dla Koalicji Obywatelskiej dotkliwym oczywiście najdotkliwszym byłaby Warszawa i skuteczne odwołanie Rafała Trzaskowskiego, ale też wydaje mi się Wrocław taki, gdzie jednak prezydent jest w dość trudnej sytuacji
16: Za odwołaniem prezydenta Miszalskiego zagłosowało ponad 171,5 tysiąca mieszkańców. Rada Miasta Krakowa nie została odwołana z powodu braku wystarczającej frekwencji. UOKiK wszedł do biur Lidla i firm transportowych. Urząd sprawdza, czy przewoźnicy współpracujący z siecią mogli dogadywać się w sprawie kierowców. Chodzi o podejrzenie, że firmy obsługujące centra dystrybucyjne Lidla mogły uzgadniać między sobą, że nie będą zatrudniały kierowców pracujących wcześniej u konkurencji.
14: Jednocześnie podejrzewane porozumienie może dotyczyć zakazu przejmowania przez firmy transportowe swoich podwykonawców, czyli mniejszych firm faktycznie wykonujących przewozy towarów do sieci Lidl na zlecenie spedytorów.
16: Tłumaczy Tomasz Chrustny, prezes UOKiK.
1: SK2 News, Szczecin.
15: Mateusz Tomaszewicz, w naszym mieście odbyła się Noc Otwartych Sądów. Uczestnicy mogli zwiedzić budynek Sądu Rejonowego Szczecin, Prawobrzeże i Zachód.
18: Bardzo się podoba. Widzieliśmy sejf, dołek.
19: Straż pożarną, pisaliśmy testament.
20: Jestem bardzo zadowolona.
15: Zdjęcia z tego wydarzenia znajdziecie na naszym Facebooku. Pogoń Szczecin kończy rozgrywki na 9. pozycji. W ostatnim meczu przed własną publicznością Portowcy zremisowali z GKS-em Katowice 1-1. Na listę strzelców w Dumie Pomorza wpisał się Filip Cuić.
0: Tu Radio SK2. Mamy 2 minuty po godzinie 11. Kasia Grodzka, dzień dobry. W tej godzinie w dziesiątce najlepszych polskich hitów usłyszymy m.in. zespół Trio Was, będzie też Ania Karwan, a także dziewczyny z Lore. Ja tylko przypomnę, to dziesiątka wyjątkowa, bo nieprzerywana reklamami. Gotowi? To gramy.

Oj, w krakowskim magistracie to raczej na odwrót. Rozumieją tytuł tego hitu zespołu Baim. Za nami noc po ciężkim dniu w Radiu SK2, a przed panem Miszalskim dzień po ciężkiej nocy z liczeniem głosów z referendum. Już wiadomo, że mieszkańcy Krakowa swojego prezydenta odwołali. A kto wejdzie na jego miejsce? Swoją kandydaturę zgłosił m.in. szef Najwyższej Izby Kontroli, czyli pan Marian Banaś. Zapowiedział ostre sprzątanie w urzędzie. No i muszę powiedzieć, że skoro do walki staje nazywany w niektórych kręgach kryształowym Marianem pan, to krakowscy urzędnicy pewnie już teraz polerują biurka i sprawdzają, czy ich własne sumienia są kryształowe, jak sam kandydat.

0: Polska 2. Wehikuł czasu.
1: Przyroda czasem przeraża. Okazuje się, że samce cykad, gdy chcą się popisać przed samicami, wydają odgłosy o natężeniu, które można porównać do pracy młota pneumatycznego, słuchajcie. Na szczęście cykady na Cykladach, czyli greckich wyspach w kultowej piosence Manamu, nie przyprawiają o ból głowy, wręcz przeciwnie, sprawiają, że nóżka chodzi. Zespół Manam już teraz w Radiu SK2.

0: poniedziałek bardzo pasuje do tej piosenki od Lor. Wszystko jedno, wszystko źle, gramy wam w Radiu SK2, ale cokolwiek dzisiaj by się nie działo, pamiętajcie, że to, co wydarzy się w poniedziałek, to trzeba naprawdę oddzielić taką grubą kreską od tego, co wydarzy się, nie wiem, jutro czy w środę, bo niewykluczone, że jakimś cudem, cytując klasyka,
1: mam wam coś bardzo ważnego do powiedzenia, zupełnie prosto od siebie. Będzie dobrze.
2: SK2.
3: Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
4: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
4: Wajda i Jarząbek.
5: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
6: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
3: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Możesz wszystko. Już 2 czerwca w Teatrze Polskim w Szczecinie. Na scenie inspirujące rozmowy, mocni prelegenci i inspirujące historie. Wystąpią Katarzyna Niedzielska-Czyż, Grzegorz Łapanowski i Marcin Kruszewski. Poznamy też nowych ambasadorów Pomorza Zachodniego. Zapisz się już dziś na biznes.wzp.pl. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
7: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
8: Nadchodzi Kortowiada 2020.

0: Nas najważniejsze. Ma pan gwarancję satysfakcji.
1: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
3: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę, ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
5: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie.

0: taki właśnie nurt muzyczny gramy wam w Radiu SK2, w sensie, że polski to zespół Human w Radiu SK2. Gramy wam klasyki, gramy wam też nowości. Po 12 mam dla was nowe męskie granie, tak na przykład, a przed nami jeszcze newsy w samo południe.
1: Reklama. Od dziś w Super Ekspresie startuje poradnik Finanse Seniora. Podpowiadamy, jak wybrać najlepszą lokatę, które obligacje warto kupić, gdzie bezpiecznie trzymać oszczędności i jak nie dać się oszukać. Poradnik Finanse Seniora. Od dziś w Super Ekspresie.
2: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
3: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
4: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
5: No wiem.
4: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
5: Ej, to już przesada.
4: No co, tego poziomu nie da się przebić.
6: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Czekamy na ciebie w Castoramie Smart Świnoujście.
9: Znowu lecicie?
10: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
9: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
10: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
11: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
13: Jakich ludzi?
12: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
13: Ojciec, nie to okno. To tu.
12: Gdzie?
13: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
12: I to tu?
14: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
15: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę gres?
16: W drugiej alejce po prawej.
15: Pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brykomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
16: A, to prawda.
15: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
16: No jasne.
17: No jasne, że w Brykomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brykomana. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
18: 50 tysięcy złotych rabatu na gotowe mieszkania? To niemożliwe.
19: A jednak Fastball naprawdę udziela teraz 50 tysięcy rabatu na mieszkania na osiedlu Okidoki.
18: Gotowe do odbioru blisko centrum z garażami i miejscami postojowymi?
19: Dokładnie. Mieszkania jedno, dwu i trzypokojowe. Teraz taniej o 50 tysięcy złotych.
18: Jak skorzystać z takiej nieprawdopodobnej okazji na gotowe mieszkania Okidoki?
19: Dzwoń do Fastball. Telefon 91 8 130 130 lub wejdź na stronę www.fastball.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: 3, 17, 41.
20: Co tak liczysz?
21: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
20: O, ja też umiem liczyć.
21: 8, 11.
20: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: I po reklamie.
23: Samo południe termometry w Szczecinie pokazują 23 stopnie Celsjusza. Temperatura odczuwalna jest znacznie wyższa, więc jeżeli możecie, to szukajcie też cienia. Ciśnienie w Szczecinie na wysokim poziomie, więc kawą też, mocniejszą kawą nie przesadzamy. Dobra informacja jest taka, że oczywiście dzisiaj padać nie będzie. Kierowcy, wy już teraz uważajcie przede wszystkim na trasie zamkowej. Zwalniamy też przy Emilii Plater. Noga z gazu na Matejki i na Wałki.
0: Jest 12. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Polityczne echa referendum w Krakowie. PiS nie kryje satysfakcji, a KO odpowiada, że to wyjątkowy przypadek. Aleksander Miszalski z Koalicji Obywatelskiej po głosowaniu traci fotel prezydenta miasta. Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Czarnek ocenia, że taki wynik referendum to początek politycznej fali,
1: która przetoczy się przez Polskę i zakończy się odejściem samego Tuska, bo dziś mamy do czynienia z odejściem Tuska krakowskiego. Z drugiej strony jest to porażka osobista pana Tuska, który tu przyjeżdżał i zachwalał swojego przyjaciela.
0: Przypadek Miszalskiego jest jednostkowy. Głosowanie dotyczyło tylko jego, a nie całej Koalicji Obywatelskiej, odpowiada Witold Zembeczyński z KO.
2: Rozpościeranie tego krakowskiego kazusu na cały kraj to naprawdę są fantasmagorie PiSu. Niech zejdą na ziemię. Oni po prostu nie czują samorządów. Nie mają nawet dzisiaj nikogo, kto mógłby o fotel prezydenta w Krakowie skutecznie powalczyć.
0: A wybory na prezydenta Krakowa muszą się odbyć w ciągu 90 dni. Zadał znajomej 17 ciosów nożem. Grozi mu dożywocie. Do sądu w Kaliszu trafił akt oskarżenia w głośnej sprawie zabójstwa 53-latki w Kaliszu w maju ubiegłego roku. Ciało znaleziono kilkanaście dni po zabójstwie. Oskarżony przyznał się do winy.
22: Opisał faktyczny przebieg zdarzenia. Wskazują, że do zabójstwa doszło w trakcie tutaj koleżeńskiego spotkania oraz, że po zabójstwie przychodził do tego mieszkania, gdzie ukryte były zwłoki, aby wyprowadzić i karmić należącego do pokrzywdzonej psa.
0: Mówi Maciej Meller, rzecznik prokuratury okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Oskarżony 63-latek przebywa w areszcie, grozi mu dożywocie. Iga Świątek właśnie wchodzi na kort w Paryżu. W pierwszej rundzie wielkoszlemowego French Open polska tenisistka zmierzy się z Australijką Emerson Jones. To pierwsze spotkanie tych zawodniczek. W turnieju są również Maja Chwalińska, która właśnie rozgrywa mecz z Chinką Qin Wenzheng, a z kolei o godzinie 14 Hubert Hurkacz zagra z Hiszpanem Shaume Munarem.
24: Polska górą!
25: SK2 News, Szczecin.
23: Mateusz Tomaszewicz, piłkarki Dumy Pomorza z medalem Mistrzostw Polski. Zawodniczki Pogoni Szczecin pokonały Górnik Łęczna 3-0. Granatowo-bordowe są już pewne brązowego medalu, a może być jeszcze lepiej. O srebro powalczą w ostatniej kolejce ze Śląskiem Wrocław. Mecz w sobotę, start o 11:30. Kolejna porażka Dumy Północy. Świt Szczecin przegrał na wyjeździe z rekordem Bielsko-Biała 1-0. Nasza drużyna nadal walczy o utrzymanie, a przed nią ostatni mecz w sezonie. W sobotę Świt podejmie Olimpię Grudziądz.
24: Tu Radio SK2, Kasia Grodzka, dzień dobry. Mamy południe, poniedziałek, dzień ręcznika w kalendarzu, a tym, którzy prychnęli, powiedzieli, a co tu w ogóle świętować, to ja podpowiem, gdyby nie ręcznik, to wycieralibyśmy się mchem, trawą, liśćmi czy też sianem, więc doceniamy to, co mamy i my doceniamy polską muzykę. Kasia Kowalska, rockowo na początek tej godziny.

0: Te łzy od Saszy Strunin to tak, żeby was przyszykować na otwarcie kanalików łzowych, tylko że ze śmiechu. Nosel wkręca w Radiu SK2 już teraz.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Halo?
3: Czy ja do pani Katarzyny się dodzwoniłam z rezerwacji komunijnej u nas na 10?
2: Oczywiście.
3: To pani.
2: Tak.
3: Powie mi pani, tam jakieś problemy pęcherzowe u państwa będą, czy nie? Bo będziemy mieli jeszcze...
2: Proszę powtórzyć, bo mi przerwało.
3: Jakieś problemy pęcherzowe u państwa będą, bo mamy jeszcze dwie komunie, a jedną mamy toaletę, proszę pani, zablokowaną. Stąd jak będziemy dawali klucz, proszę pani, żeby tam nie doszło do jakiejś sesji. I ja pytam.
2: Nie, absolutnie nie.
3: Dobrze, ustawiłabym kolejkę tak. Najpierw, proszę pani, ta komunia pierwsza, bo wy jesteście trzecią z kolei. I jako trzecia byłaby wasza. Byście wtedy dostali, proszę pani, kluczyk. On będzie przywiązany na cegle, bo jeden już, proszę pani, nam zgubili. Dlatego jest zablokowana jedna toaleta. I tak, najpierw ma prawo, proszę pani, pierwsza, później druga komunia i trzecia wasza.
2: Że my jesteśmy trzecią komunią i kluczyk będziemy mieć o godzinie.
3: No zawsze, proszę pani, 15 po i za 15.
2: 15 i za 15, dobra, tak, nie ma problemu, tak. Oczywiście.
3: Gdyby tam,
2: dobra,
3: proszę pani, była sytuacja, że ktoś nagle potrzebuje, to trzeba się, proszę pani, z komunią numer 1 dogadać, albo numer 2, żeby oni wam ustąpili.
2: Oho, okej, okay. Nie, one się bić nie będą, spokojnie.
3: Wie pani, ja wolę uprzedzić, bo jeżeli im więcej osób,
2: jasne,
3: tym więcej
2: oczywiście
3: potrzeb, proszę pani, później do załatwienia jest.
2: Dobra, nie ma problemu, okej, okay. Dobrze, dziękuję ślicznie za informację.
3: A, jeszcze jedno, tak? Proszę się nie obrazić, jak tam ten kluczyk będzie, proszę pani, przypięty do cegły, bo wtedy mi nie zgubicie tego. Ja tylko,
2: dobra,
3: tak to mogę zrobić, proszę pani. W zeszłym tygodniu miałam nogarnka, proszę pani, ale się burzyli, że na zdjęciach źle wyglądało.
2: Okej, okay, dobra, nie ma problemu.
3: Czyli wszystko jest zrozumiałe, tak?
2: Jasne, oczywiście.
3: Dobrze.
2: Dziękuję.
3: Kluczyk przekaże pani Kamil.
4: O, tak zostałaś wkręcona.
2: O Jezu. Dziękuję ci bardzo, kochanie.
1: Nosel wkręca.

0: proszę, jakie patriotyczne wyznanie miłości. Kobra Nocka, kocham cię jak Irlandię, gramy wam w Radiu SK2. Za to no, wielka miłość do tenisa wyszła na korcie. Pokazuje ją Iga Świątek, która w pierwszej rundzie Rolanda Garrosa dosłownie w 28 minut rozbiła Emerson Jones w pierwszym secie tego spotkania. Trzymamy kciuki i gramy wam najlepsze polskie hity w Radiu SK2.
1: SK2. Reklama.
2: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
3: No wiem.
2: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
3: Ej, to już przesada.
2: No co, tego poziomu nie da się przebić.
4: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
5: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie bukiety tulipanów. 2 plus 1 gratis. A z kartą Moja Biedronka czekoladki Merci 250 gramów. 12 zł za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego praliny Toffifee 200 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Biedronka.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
6: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
8: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
10: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
9: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
10: A w środku?
9: Ogromny bagażnik, 604 litry.
10: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
9: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Gdy temperatura rośnie, komfort zanika. Postaw na nowoczesną klimatyzację od Climeo Maximilian Savage. Cicha, wydajna i niezawodna zapewnia idealną temperaturę wtedy, gdy najbardziej jej potrzebujesz. Dom, mieszkanie, biuro. Z Climeo komfort wraca na swoje miejsce. Sprawdź na climeo.pl.
13: Hot grill.
14: Parilla caliente.
15: Grilla calda.
16: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
17: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz.

0: Polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plamoodporna biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
6: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
5: Ci, co ją znają, reagują.
7: Ach!
6: A ci, co pierwszy raz widzą?
7: Och!
8: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: I po reklamie.

0: Strefę VIP roztacza przed nami Cyrko, to jej prywatny bal, a wy jesteście oczywiście zaproszeni. Tutaj Radio SK 2, u nas tylko najlepsze polskie hity. O 13 newsy, a po 13 kolejna muzyczna polska dziesiątka.
1: Reklama.
2: Castorama!
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Tylko do 1 czerwca spa ogrodowe Venice Beach. Kupisz o 300 zł taniej za 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką we wszystkich sklepach OBI 1299 zł. Zrobisz to z OBI. Szczecin, ulica Policka 11.
7: Tak dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
8: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
7: Sprawdź to sam, czy pizza odkusi ceną każdy dział.
8: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
9: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
10: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
11: Tymczasem w salonie Filman.
12: A jak coś mi się stanie z okularami, to pomożecie?
13: Tak, u nas serwis okularów jest bezpłatny dla wszystkich, którzy potrzebują drobnych napraw.
11: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
15: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskim cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
16: Hot grill.
17: Parilla caliente.
18: Grilla calda.
19: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
20: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
21: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
24: Zaprawy?
23: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
24: No, dobrej jakości.
23: A jaka?
24: No, niedroga.
23: I dokąd po nią pojedziemy?
24: Do Bricomana.
25: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
26: I po reklamie.
0: Poniedziałkowe popołudnie w Szczecinie rozpoczynamy od większego ruchu na szczecińskich ulicach. Zwalniamy teraz na Południowej i na Cukrowej. Przy dojeździe do Ronda Uniwersyteckiego korkuje się też w Alei Piastów. Noga z gazu na Matejki. Prawa część miasta tutaj uważamy na Hangarowej, na Leszczynowej, ale przede wszystkim na ulicy Struga. Termometry pokazują już 25 stopni Celsjusza. Dziś dużo słońca, więc pamiętajcie też o okryciu na głowę. Ciśnienie cały czas na bardzo wysokim poziomie.
1: Jest 13. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Dwoje nastolatków i kierowca w szpitalu po wypadku na czwórce. Na autostradzie w Mysłowicach zdarzyły się dwa autokary. Pojazdami podróżowało 99 osób, głównie dzieci.
2: Do szpitala przywieziono dwoje dzieci w wieku 13 i 15 lat oraz kierowca autokaru. Ich stan nie zagraża życiu.
1: Mówi Barbara Pluta ze śląskiej policji. Pozostali pasażerowie kontynuują podróż autokarami zastępczymi. Na miejscu cały czas pracują służby. Trzeba liczyć się z utrudnieniami. Samochody w kierunku Wrocławia jadą tylko prawym pasem. Jutro na stacjach paliw o kilka groszy taniej. We wtorek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 42 grosze, a za litr oleju napędowego zapłacimy maksymalnie 6 zł i 75 groszy. Względem obowiązujących dziś cen benzyna będzie tańsza o 4 grosze, z kolei diesel spada o groszy 10. W Bieszczadach i na Podkarpaciu kolejny weekend minął pod znakiem strachu mieszkańców przed niedźwiedziami. Drapieżniki podchodzą coraz bliżej domów, odwiedzają nie tylko małe wsie, ale także miasteczka, jak na przykład Polańczyk nad Soliną. W reportażu Coraz bliżej siebie nasz reporter Mateusz Chłystun rozmawia z mieszkańcami i lokalnymi władzami o tej sytuacji i szuka odpowiedzi na pytanie o możliwy kompromis.
5: Piszą, mówią, że i w Polańczyku niedźwiedzie się pojawiają.
16: To tak? Prawda, no, oczywiście.
18: W sklepie, który wczoraj się spotkał z niedźwiedziem, wyjdzie. Pan doktor podjechał tutaj i akurat był niedźwiedź. On zaraz wyjdzie, pan kazał.
16: Na ulicy tamtej Zdrojowej. To jest strach.
26: Pod balkonem. Bo pod balkon dwa przeszły.
1: Cały reportaż Coraz bliżej siebie znajdziecie na se.pl. A na koniec dobre wieści z turnieju French Open w Paryżu. Polska tenisistka Maja Chwalińska awansowała do drugiej rundy. Wygrała z Chinką Xin Wen Zheng 6-4 i 6-0.
27: SK2 News, Szczecin.
0: Mateusz Tomaszewicz, UES, w tym roku akademickim stawia na praktykę. Wśród najpopularniejszych kierunków jest psychologia i prawo. Są też nowości.
28: Ochrona środowiska, filologia germańska z językiem angielskim oraz trzeci kierunek zarządzanie logistyczne w ochronie zdrowia.
0: Wymienia prorektor Katarzyna Kotarska. Szczegóły na stronie uczelni. Na ulicy Reduty Ordona rozpoczęła się przebudowa blisko kilometra sieci wodociągowej. Zastosowanie nowoczesnej technologii bezwykopowej ma zminimalizować utrudnienia i skrócić czas realizacji, a koszt prac to prawie 2 miliony złotych.
29: Ale dzisiaj mamy piękny dzień, słoneczny, idealny do opalania przy najlepszych polskich hitach, a mam takich dla Was 10. Zaczynamy sezon z Dawidem Podsiadło, ale też i na malowanie, bo farba się pojawi.
30: 10 hitów.
31: 10 najlepszych polskich hitów. Jeden po drugim.
29: O, ale będzie fajnie. Monika Lewczuk na dzień dobry. Kowalski, witajcie w SC2.

0: Tak, tak, czasem jest brutalnie przyjemny. Demonowe SC2 w dziesiątce najlepszych polskich hitów. Tak, tak, wszystko się zgadza. Zgadza moje miasto nocą, a nocą można też dostać mandat. Ale mi artykuł wyskoczył i to nawet 500. Słuchajcie za co. Za pranie. Tak, internetowa prasa pisze, że jak ktoś odpala pralkę po 22, to według sąsiadów jesteśmy już praktycznie takimi DJ-ami techno. Bo razem z pralką wiruje sąsiadom też cały świat.
1: SK2.
0: I to machacie z Darią Zawiałow. Ona lubi prać. Gdy wszyscy...

0: Guilty Love w SC2, a teraz wsiadamy do kabiny i zamykamy ją i lecimy.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Lądujemy w roku 1973. To jest rok, który, kochani, zmienił polską motoryzację, bo w tym roku, w 73, z taśm fabryki samochodów w Bielsku Białej zjechał pierwszy egzemplarz polskiego Fiacika 126 PS, popularnego maluszka. I w tym samym roku Martin Cooper z firmy Motorola wykonał pierwszą w historii, słuchajcie, rozmowę z przenośnego telefonu komórkowego. Do kogo dzwonił? Tego nie wiadomo, ale może to była Małgośka. Słynna Małgośka Maryli Rodowicz, która powstała w tym samym roku. W 1973 leciała w każdym radiu, w każdym maluchu. Maryla Rodowicz i Małgośka w SC2.

0: chłopaki, którym na balkonie stygnie lato, ale wasze głosy niech nie stygną. Gorąca Polska 20 ich potrzebuje. Notowanie najbardziej polskiej listy polskich hitów w SC2 i oni, Kuba i Kuba, czekają z tym numerem na wasze głosy. A za moment nikt nie będzie stygł. Szykuje się rozgrzewka z piersiami w SC2.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L. I odbierz Samsung Galaxy A17 5G. Bo w Play płacisz mniej.
10: Play. Gdy temperatura rośnie, komfort zanika. Postaw na nowoczesną klimatyzację od Climeo Maximilian Savage. Cicha, wydajna i niezawodna zapewnia idealną temperaturę wtedy, gdy najbardziej jej potrzebujesz. Dom, mieszkanie, biuro. Z Climeo komfort wraca na swoje miejsce. Sprawdź na climeo.pl.
11: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
12: Skoda.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe Luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie Luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: No, to jedziemy.
16: Tato, czy dziś ja prowadzę?
15: Jasne, w końcu to twój dzień.
16: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w stanie.

0: plama pogoda w SC2 od Lombardu, ta aktualna już za chwilę z naszego miasta i też newsy punktualnie o godzinie 14, w których to sprawdzimy, co tam ciekawego Iga wymachała swoją rakietą na kortach w Paryżu.
1: Reklama.
2: Kaufland jest fresh, fresh.
1: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki, koszyk 500 gramów, 7,99. Tak, soczyste nektarynki, koszyk 500 gramów, 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych, umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
8: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Możesz wszystko. Już 2 czerwca w Teatrze Polskim w Szczecinie. Na scenie inspirujące rozmowy, mocni prelegenci i inspirujące historie. Wystąpią Katarzyna Niedzielska-Czyż, Grzegorz Łapanowski i Marcin Kruszewski. Poznamy też nowych ambasadorów Pomorza Zachodniego. Zapisz się już dziś na biznes.wzp.pl. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
1: I po reklamie.
11: Szczecińscy kierowcy, utrudnienia mogą występować teraz na Wojska Polskiego i na Jagiellońskiej. Ponadto o tej godzinie zwolnijcie na południowej europejskiej ku Słońcu, na Piłsudskiego i na Bałuki. Ciasno może robić się również w Alei Wyzwolenia, na Kołłątaja i na Odzieżowej. Prawa strona miasta, uważajcie na Struga i na Wiosennej. Na termometrach mamy aktualnie 23 stopnie Celsjusza, a dzisiejsza temperatura ma wzrosnąć nawet do 26 kresek na plusie. Ciśnienie jest wysokie, a padać dzisiaj nie będzie. Parasolki zostają w domu.
0: Jest 14. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. 18 lat więzienia za atak nożem w szkole w Kadzidle. To prawomocny i zaostrzony wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, wyższy o 3 lata niż początkowa kara. Przypomnijmy, do ataku doszło 2 lata temu w jednej ze szkół podstawowych. Wówczas 18-letni chłopak poważnie ranił 3 osoby. Wszystkie trafiły do szpitala. Prokuratura oskarżyła go o usiłowanie zabójstwa i spowodowanie ciężkiego uszkodzenia ciała. Tragiczny poranek w Olechowie w Łodzi. 33-latek zginął po potrąceniu przez tramwaj. Mężczyzna kosił trawę przy torowisku.
12: Załoga zespołu ratownictwa medycznego zabrała pokrzywdzonego do szpitala. Pomimo udzielonej pomocy medycznej, mężczyzna zmarł.
0: Mówi Kamila Sowińska z łódzkiej policji. Sprawę bada policja pod nadzorem prokuratora. Zarzucają szefostwu łamanie praw i fatalne warunki pracy. Przed siedzibą Dino w wielkopolskim Krotoszynie ruszył 3-dniowy protest pracowników tej sieci marketów.
13: Najpierw ludzie, potem zyski.
14: Będziemy tutaj protestować, będziemy spać. Zamierzamy tutaj zwracać uwagę na problemy właśnie pracowników Wino Polska. Jesteśmy w dwóch sporach zbiorowych, więc tych postulatów jest bardzo dużo.
0: Na razie nie ma wielu protestujących, więcej ma pojawić się wieczorem i w nocy, bo pracownicy chcą nocować w namiotach przed siedzibą sieci. Związkowcy, jak informuje nasza reporterka, która jest na miejscu, weszli właśnie do centrali firmy, aby rozmawiać z zarządem. Kolejne dobre informacje z Paryża. Iga Świątek awansuje do drugiej rundy wielkoszlemowego French Open. W pierwszej rundzie pokonała Australijkę Emerson Jones 6-1 i 6-2. Z kolei lada moment początek meczu Huberta Hurkacza. Polak zagra z Hiszpanem Szomem Munarem.
1: SK2 News, Szczecin.
11: Krzysztof Baziuniak. Kolejna edycja szczecińskich juwenaliów za nami. Od czwartku do soboty na scenie przy Łasztowni pojawili się m.in. Golec Orkiestra, Żabson, Kizo czy Problem.
15: Super koncerty, super atmosfera, no ludzie niesamowici. Juwe, juwe, juwe, juwe!
16: Dla mnie sama atmosfera w tym miejscu jest, to jest coś pięknego.
15: Jest super!
11: Mówią uczestnicy. Patronem wydarzenia była nasza stacja. Szczecin wypełni się kolorami błękitu, bieli i fioletu. Miasto posadziło aż 25 tysięcy nowych roślin. Najwięcej w Parku Kasprowicza czy przy pomniku czynu Polaków.
17: Poniedziałek i chyba nie dało się wymarzyć piękniejszego początku tygodnia, bo jeśli premiera nowego singla wpada nam już na starcie i to jeszcze z tak ciepłą, kompletną i prawdziwą artystką, jaką jest Ania Karwan w naszym studiu już za chwilę w SC2. Ale oprócz niej i premiery, ile jeszcze hitów?
18: No to gramy.
19: 10 hitów.
18: Najlepszych polskich hitów.
19: SC2.
17: Happy Set, Sylwia Grzeszczak, Magma z Aiszą, a na początek Kamil Bednarek. Szukamy szczęścia razem z nimi w SC2. Mamy najlepsze polskie hiciory. Kowalski, witajcie, 3 po 14.

0: A u nas w studiu Eski 2 jest właśnie ta osoba, która żyje tak, która nigdy nie dorasta. Ania Karwan w Esce 2.
1: Nie dorasta?
0: Cześć, tak, bo zawsze jesteś pozytywnie uśmiechnięta, ale emocjonalnie. I to, co przekazujesz w muzyce, no to jest pełna dojrzałość.
1: Ale ja mam nadzieję, że jednak to dorastanie to jednak jest gdzieś tam widoczne w moim życiorysie, bo uważam, że musi nastąpić moment tej dojrzałości i cieszę się też bardzo, że ta moja twórczość, która w tej chwili powstała, jest już po tym etapie, powiedzmy, adolescencji, z którą się mierzyłam. Wiesz, tak jak każdy z nas, no, dojrzałość nie przychodzi z wiekiem. Uważam, że dojrzałość przychodzi z adekwatną ilością pracy nad sobą, jak to mawiała moja znajoma, 4 godziny dziennie minimum nad sobą.
0: Wiem, co było warto. Nie wiem, jak długo pracowałaś nad tym singlem, czy 4 godziny. 6 minut, proszę bardzo.
1: I Leona Krzyśniaka pozdrawiam z tego miejsca. W Tomi Graj powstało w 5, a wiem, co było warte w 6, ale nie myślcie sobie, drodzy słuchacze, że to tak jest zawsze, bo na te 6 minut czeka się czasami całe życie.
0: A propos 6 minut, tyle trwał również twój występ w Sopocie na festiwalu. Trochę dłużej.
1: Zaśpiewałam chyba 1,5 minuty, reszta to już państwo kochani w Operze Leśnej.
0: 5 minut było owacji na stojąco. Co sprawiło tak naprawdę, kiedy śpiewałaś ten utwór Violetty Villas o mamie? Jaki miałaś obraz przed oczami, że popłynęły po prostu od ciebie szczere łzy wtedy na scenie?
1: To jest piosenka, nie mogę powiedzieć, że mojego życia, bo ja tych utworów mam mnóstwo, ale moja mama puściła mi po raz pierwszy tę piosenkę i inne Violetty Villas, jak miałam 5-6 lat. I nawet jak było takie bardzo gorące lato, gdzie dzieciaki na zewnątrz biegały ze sobą na podwórku, to ja siedziałam z kasetą włączoną w magnetofonie wówczas, zamknięta w swoim pokoju i przeżywałam pierwsze takie emocje, które no jak na dziecko uważam, że są bardzo duże, może wręcz za duże. I ja całe życie dorastałam z tą historią, że to jest jedna z ukochanych piosenek mojej mamy, a wiadomo, że jest to bardzo dotkliwy tekst na temat relacji córki z matką. I ja też przyglądając się też wszystkim relacjom w mojej rodzinie, no jestem tym rodzynkiem z rodziny, który przygląda się temu też ze względu na terapię i ze względu na rozwój osobisty. I ja chciałam uhonorować bardzo dla mojej mamy ten czas i podziękować jej za to, czego mnie nauczyła, ale jak sobie ją wyobraziłam przed oczami, to się po prostu zwyczajnie wzruszyłam.
0: Teraz sama jesteś mamą, więc takie piosenki pewnie uderzają jeszcze 2 razy mocniej w serce.
1: No zdecydowanie, bo ta rola jest najbardziej odpowiedzialną rolą w moim życiu.
0: Ania Karwan dzisiaj razem z nami w SC2, a za chwilę wracamy do rozmowy, bo Ania przyniosła do nas piękny prezent, zupełnie nowy singiel. Tak. Można powiedzieć, że z okazji też dnia mamy, bo jutro, prawda?
1: To jest taka piosenka, która się chyba nadaje na każdą okazję, bo każdy z nas musi sobie zdać sprawę z tego, czy było warto przeżyć coś takiego, czy trudniejszego, czy łatwiejszego, ale jednak przeżyć, żeby dzisiaj być i wiedzieć, że było warto.
0: Zostańcie z nami, bo już za chwilę zagramy właśnie premierowo singiel Ani Karwan. Tytuł jeszcze nie zdradzę.
2: SK2

0: Elektryzujące gitary w SC2 Happy Sedu. Zanim pójdzie, to jeszcze będzie dla was miała prezent. Ania Karwan w SC2. Przechodzimy do prezentu od Ani, która w tym roku skończyła kolejną osiemnastkę.
1: Nie w tym roku, nawet w zeszłym.
0: W zeszłym nawet. I z tej okazji ma dla was taki prezencik. Jest to kolejny singiel. Tytuł Wiem, co było warto, który za chwilę zagramy, ale zanim to nastąpi, Ania, impreza rodzinna. Jak przychodzi albo wjeżdża na stół tort, to ty jesteś ten bardziej team zjem ten kawałek torta, czy bardziej wiejski stół?
1: Jeju, jakie skomplikowane pytanie.
0: No.
1: Ja się pewnie będę jednak oglądała za ruskimi pierogami, jeżeli chodzi o tort, a tu jeżeli chodzi o ten podział, to pewnie będę się stresować, czy upiekłam wystarczająco słodki, bo zawsze jest, wiecie, no taki nie za słodki.
0: Do czego zmierzam? W swoim singlu teraz,
1: Magda
0: tym
1: Goja
0: nowym,
1: użyła sformułowania mała tortu część.
0: Tak, życie porównujesz, właśnie, czy ty porównujesz życie do tortu, dlatego, że ono ma różne smaki, różne warstwy?
1: Ja w ogóle nie porównuję, ja się cieszę tym, co się dzieje, a mogę się tym cieszyć rzeczywiście dlatego, że uważam, że warto jest przechodzić te trudności i wszystkie, bo każdy w życiu ma swoje trudności. Nie ma takiej osoby na świecie, która tych kryzysów nie przechodzi. Kryzys jest formą istnienia, tylko ona jest w stanie nas rozwijać. No ale wyciągnięcie wniosków to jest zawsze taki kolejny level i uważam, że piękne jest to, że można spojrzeć na swoje życie tak za plecy swoje i zobaczyć, ile się przeżyło. Ja naprawdę dzisiaj za sytuację, którą przeżyłam przed napisaniem tej piosenki, jestem ogromnie wdzięczna i wiem o tym, że nie wydarzyłoby się tyle pięknych rzeczy w moim życiu, gdyby nie ten kryzys, który przeszłam.
0: Ta sytuacja jest tajemnicą.
1: Nie jest do końca już tajemnicą, bo widzę, jak ona się bardzo rozchodzi w wywiadach. Ja nie wiem, jak działa energia do końca, w sensie ja zawsze opowiadam, że energia jest niesamowita i nie ma przypadków na świecie, ale ta piosenka to jest takie trochę moje opłakanie po relacji, która była dla mnie jedną z ważniejszych w moim życiu. Co śmieszne, nie jest to w ogóle relacja romantyczna i ja jestem za tą relację ogromnie wdzięczna, ale cieszę się, że się skończyła, bo są też sytuacje, które nam nie służą. Ale w tym wszystkim pozostał w moim sercu taki sentyment, który wzbudza we mnie wręcz wzruszenie. I też wiem o tym, że energia działa tak, że po tej drugiej stronie, nawet jeżeli już nigdy w życiu nie spotkasz tej osoby, to w jej sercu na pewno zjawia się również ten rodzaj wzruszenia, więc też jestem ciekawa od słuchaczy, w jaki sposób zinterpretują sobie tę piosenkę. Napiszcie pod teledyskiem albo na social mediach, co przeżyliście słuchając tego utworu.
0: Anio, to jeszcze jedno. Gdyby ten etap życia, w którym teraz obecnie się znajdujesz, był smakiem tortu, to jaki był to by smak?
1: O, jaki teraz jest smak mojego życia? Jest na pewno bardzo słodki, ale też taki, powiedziałabym, z lekkim twistem cytrusowym, na pewno delikatny, na pewno przypominający najfajniejsze momenty z dzieciństwa.
0: No to teraz, Ania, oddaję ci antenę, zapowiedz swój singiel Wiem, co było warto, premierowo w SC2.
1: Z największą przyjemnością zapraszam wszystkich słuchaczy Radia SK2 do wysłuchania nowego singla Wiem, co było warto i przeżyjcie swoje trudności i szczęścia przy tej piosence.
0: I Ania, ile? 6 minut, tak?
1: No.
0: 6 minut ci wystarczyło, żeby powstał ten numer.
1: Pozdrowienia dla Leona Krześniaka, producenta. SK2

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć.

0: w SC2 moja i twoja nadzieja na zakończenie 10 hitów i to bez reklam. Ja mam nadzieję taką samą jak wy, że za tydzień o tej samej porze wpadnie nam w końcu wypłata.
1: Autopromocja.
2: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
2: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
2: SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Masz zakupy bez matematyki, tutaj się są koszyki.
5: Tańsze koszyki.
2: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie. Tylko 8,99 za opakowanie.
4: Sprawdź to sam, dzięki dał.
2: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 20.

0: 8 do 30 maja w Olsztynie.
1: Gdy temperatura rośnie, komfort zanika. Postaw na nowoczesną klimatyzację od Klimeo Maksymilian Sawicz. Cicha, wydajna i niezawodna zapewnia idealną temperaturę wtedy, gdy najbardziej jej potrzebujesz. Dom, mieszkanie, biuro. Z Klimeo komfort wraca na swoje miejsce. Sprawdź na klimeo.pl.
2: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
3: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuję lub wiesz.
2: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
4: Jedziemy?
5: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
7: Od dziś w SuperEkspresie startuje poradnik Finanse Seniora. Podpowiadamy, jak wybrać najlepszą lokatę, które obligacje warto kupić, gdzie bezpiecznie trzymać oszczędności i jak nie dać się oszukać. Poradnik Finanse Seniora. Od dziś w SuperEkspresie.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
9: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
11: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: I po reklamie.

0: Życzę sobie i Wam, żeby zawsze była taka temperaturka na początku tygodnia jak dzisiaj. I to można by powiedzieć do samego lata. Męskie granie w SC2, a za moment drony przejmą niebo w newsach o 15.
1: Reklama. Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek wszystkie artykuły marki Silan kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Silan kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Kaufland.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Tak dla Ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
5: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
4: Sprawdź to sam, czy ideał odkusi ceną każdy dział.
5: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
6: Kastorama. Teoria i praktyka. W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.
12: Zmotoryzowana mapa Szczecina podpowiada, żebyście zwolnili teraz m.in. na Kolumba, na Milczańskiej, Niepodległości, Krzywoustego, na Rajskiego i na Bohaterów Getta Warszawskiego. Dłużej możecie postać również na Piastów, Jagiellońskiej na 5 lipca, Mickiewicza, na Łęknie i w okolicach Placu Rodła. Prawy brzeg miasta uważajcie na Zwierzynieckiej, Granitowej i Gryfińskiej. Termometry wskazują 24 kreski na plusie. Dużo promieni słonecznych, ciśnienie za to jest wysokie. Padać dzisiaj nie będzie.
13: Jest 15. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz, Stanisław Kracik albo Piotr Kempf. Jak dowiaduje się Radio Eska 2, jeden z nich ma zostać komisarzem Krakowa po odwołaniu prezydenta Aleksandra Miszalskiego. To na razie nieoficjalne informacje. My od razu łączymy się z Krakowem na linii Katarzyna Snakowska, która zna szczegóły.
14: Stanisław Kracik jest wiceprezydentem Krakowa, jednym z czterech w tej kadencji. Piotr Kempf to polityk PSL-u, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie. Według naszych nieoficjalnych informacji decyzję, kto zostanie komisarzem Krakowa do czasu wyboru nowego prezydenta, już jutro ma podjąć premier Donald Tusk. Na razie Krakowem rządzi sekretarz miasta Antoni Fryczek, a wybory muszą się odbyć w ciągu 90 dni od odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego.
13: Klienci mieli inwestować bezpiecznie, a stracili miliony. Były dyrektor departamentu jednego z banków usłyszał zarzuty oszustwa. Według śledczych fundusze inwestycyjne sprzedawane w placówkach miały działać jak piramida finansowa. Sprawę prowadzi prokuratura regionalna w Łodzi.
15: Poniesione przez klientów banku straty sięgają aż 50% zainwestowanych pieniędzy. Ujęci w zarzutach przedstawionych podejrzanemu pokrzywdzeniu stracili ponad 8 milionów 800 tysięcy złotych.
13: Mówi prokurator Krzysztof miasto Wkopania. Podejrzanemu grozi do 10 lat więzienia. Młodzież bez załogowca i sporo wyzwań. W Jaworznie trwa droniada. Młodzi operatorzy sprawdzają się w zadaniach wymagających precyzyjnego pilotażu dronów, jak również komunikacji i szybkiego podejmowania decyzji.
16: Aldona Rosner, prezeska Fundacji Pobel Academy. Jedna z konkurencji polega na odnalezieniu osób zaginionych, druga na dostarczeniu przesyłki do celu, pokonując wcześniej tor przeszkód.
17: Marek Poniewiara, jestem uczniem zespołu szkół technicznych w Rybniku. Wydaje mi się, że precyzja będzie najważniejsza, czyli umiejętności operatora jednak. Dron to jest drugorzędna część.
13: A w turnieju biorą udział 24 dwuosobowe zespoły z całego województwa śląskiego.
1: SK2 News, Szczecin.
12: Krzysztof Beziuniak. Kierowcy muszą przygotować się na kolejne zmiany na trasie zamkowej. Nowa organizacja ruchu zacznie obowiązywać od środy.
18: Ruch zostanie przepięty na te fragmenty trasy zamkowej, gdzie została wykonana nowa nawierzchnia.
12: Mówi Piotr Zieliński ze Szczecińskich Inwestycji Miejskich. Przebudowa trasy zamkowej powinna zakończyć się na początku przyszłego roku. 250 tysięcy złotych na pomoc osobom z niepełnosprawnościami i osobom bezdomnym. Tyle pieniędzy od wojewody trafi do organizacji pożytku publicznego. Mowa tu między innymi o Banku Żywności w Szczecinie czy Stowarzyszeniu Czas, Przestrzeń, Tożsamość.
0: Dziś w kalendarzu 25 maja imieninują się Magda, widzę, i Słodki również Grześ, ale do tego mamy święta i to bardzo ciekawe są te święta. Między innymi widzę tutaj święto piłki nożnej, święto ręcznika i święto królewny. Jakub, jakie dzisiaj święto świętujesz? Piłki nożnej?
13: Chyba nie wiem, czy znajdę czas nagrania, ale pranie trzeba zrobić, to ręczniki wybiorę.
0: Ręcznika, który jest na królewnie.

0: Jazz i Perfect w SC2, ale w koło jest wesoło, tak samo jak w Stanach Zjednoczonych. Wyskoczył mi tutaj nagłówek, że w Las Vegas startują właśnie zawody lekkoatletyczne, tylko że na legalnym dopingu. Zawodnicy mogą szprycować się praktycznie wszystkim, co normalnie jest zakazane. A w Polsce, no to umówmy się, no. My też lecimy cały czas na dopingu, tylko zamiast sterydów espresso.
1: SK2.
0: To co, kawka? I dopingujemy się nawzajem. Dacie radę. Damy radę. Zalia.

0: W SC2 leciały chłopaki z Tilaf, a teraz lecimy z tym, co dziś robi szum w sieci i nie tylko, czyli skrót newsów w SC2 15.30.
1: Jakub Konieczkowicz, zapraszam. Prokuratura wszczyna śledztwo w sprawie fałszywego alarmu w mieszkaniu rodziny prezydenta. Przypomnę, w sobotę służby otrzymały zgłoszenia o rzekomym pożarze i zagrożeniu życia w mieszkaniu rodziny prezydenta. Śledczy próbują ustalić, kto jest odpowiedzialny. Za zgłoszenie. Więcej w kolejnych newsach. 4 osoby nie żyją, jest ponad kilkadziesiąt rannych. Bilans po kolejnym rosyjskim ostrzale w Ukrainie. W obwodzie charkowskim rakiety spadły na cywilny zakład jednego z lokalnych przedsiębiorstw. Dziś Światowy Dzień Piłki Nożnej. Historia futbolu to

0: Sceneria wzorowana będzie na dworze Soplicowskim.
1: Tak jak myślałem, jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
3: Autopromocja.
2: Reklama.
4: 50 tysięcy złotych rabatu na gotowe mieszkania? To niemożliwe.
5: A jednak Fastwow naprawdę udziela teraz 50 tysięcy rabatu na mieszkania na osiedlu Okidoki.
4: Gotowe do odbioru blisko centrum z garażami i miejscami postojowymi?
5: Dokładnie. Mieszkania jedno, dwu i trzypokojowe. Teraz taniej o 50 tysięcy złotych.
4: Jak skorzystać z takiej nieprawdopodobnej okazji na gotowe mieszkania Okidoki?
5: Dzwoń do Fastwow. Telefon 91 8 130 130 lub wejdź na stronę www.fastwow.pl.
6: Game over.
7: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
8: Blik. Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
9: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
11: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Gdy temperatura rośnie, komfort zanika. Postaw na nowoczesną klimatyzację od Climeo Maximilian Savage. Cicha, wydajna i niezawodna zapewnia idealną temperaturę wtedy, gdy najbardziej jej potrzebujesz. Dom, mieszkanie, biuro. Z Climeo komfort wraca na swoje miejsce. Sprawdź na climeo.pl.
13: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
14: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Art Bad, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
17: Lidl, to się opłaca.
18: I po reklamie.

głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: ST2 długość dźwięku samotności. W długich korkach może stoicie, w długich spodniach to pewnie nie bardzo, bo dzisiaj jest ciepło, a za chwilę godzina 16 i niedługie, ale króciutko, zwięźle i na temat. Najważniejsze newsy w ST2 o 16.
1: Reklama.
2: 3.17.41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8.11. A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
6: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
7: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
6: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
7: A w środku?
6: Ogromny bagażnik, 604 litry.
7: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
6: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
8: Kia. Movement that inspires.
9: O, krążę już 20 minut. No chyba nigdy nie znajdę tu miejsca.
10: Serio? Daj spokój. W centrum miasta to strata czasu.
9: No właśnie, widzę.
10: Zaparkuj w Galaxy. To najtańszy parking w centrum Szczecina. I wszędzie masz stamtąd blisko.
9: Serio? To czemu ja się tu męczę?
10: No właśnie, parkuj w Galaxy i masz problem z głowy. Nie marnuj czasu na szukanie parkingu w centrum Szczecina. W Galaxy parkowanie wychodzi najtaniej. Zapraszamy.
11: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Art Bad, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
12: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: No, to jedziemy.
16: Tato, czy dziś ja prowadzę?
15: Jasne, w końcu to twój dzień.
16: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
17: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
18: I po reklamie.
19: Szczecińscy kierowcy, ważna informacja. Stoi cały węzeł Kijewo, czyli zjazd do Szczecina z A6. Ponadto zakorkowana jest trasa zamkowa w kierunku prawego brzegu. Na wjeździe do centrum również postoicie dłużej. Ściągnijcie nogę z gazu również m.in. na południowej, europejskiej, na Ku Słońcu i na Mieszka I. Owocowa tam też może robić się tłoczno. Aktualna temperatura to 25 stopni Celsjusza. Pamiętajcie o kremie z filtrem i o piciu wody. Ciśnienie jest wysokie.
20: Jest 16. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku wszczęła śledztwo w sprawie fałszywego zawiadomienia o pożarze w mieszkaniu matki prezydenta Karola Nawrockiego. W sobotę służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o pożarze i zagrożeniu życia dzieci, które miały przebywać w lokalu. Po przyjeździe na miejsce okazało się, że w lokalu nie ma nikogo oprócz zwierząt. Nasz reporter Mateusz Chłystun zna szczegóły. Mateuszu, na czym skupiają się śledcze?
21: To śledztwo wszczęto w sprawie fałszywego alarmu. Na zlecenie prokuratury prowadzą je policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Funkcjonariusze próbują ustalić przede wszystkim, kto, skąd i w jakim celu przekazał służbom fałszywą informację. Na razie o szczegółach wiadomo niewiele. Prokuratura przekazuje jedynie, że zgłoszenie odebrał dyspozytor w Radomiu, który wysłał na miejsce straż, policję i pogotowie. Jeśli sprawcę uda się namierzyć, za fałszywy alarm grozi mu od pół roku do 8 lat więzienia.
20: 69-letni Polak utknął na Gerlachu, najwyższym szczycie całych Tatr. Akcja sprowadzania go z gór zajęła słowackim ratownikom całą noc. A na koniec Polak dostał mandat. Złamał przepisy Słowackiego Parku Narodowego, a chodzi o wejście w partie Tatr, które w tym okresie są nadal niedostępne dla turystów. Każdego dnia zajmują się niepełnosprawnymi dziećmi. To opieka 24 godziny na dobę i to dla nich zorganizowano wydarzenie w Sosnowieckiej Mediatece pod hasłem Mama pełna mocy. Panie mogły korzystać z porad wizażystek, dietetyków czy wziąć udział w szafingu.
1: Aneta, mieszkam w Katowicach. Mamy dwóch niepełnosprawnych synów. Zdrowa mama to zdrowa rodzina. Potrzebujemy być nieosądzane, wspierane i zauważane.
3: Aneta Twaruk, Stowarzyszenie Aloha, jesteś ważny. Wszyscy o tym mówią, zwłaszcza w samolocie, że najpierw trzeba samemu maskę założyć tlenową, żeby potem uratować dziecko. I dokładnie tak jest też w opiece. Trzeba o siebie
20: A według najnowszych danych w Polsce jest ponad 4 miliony osób z niepełnosprawnościami. Dla wielu z nich to właśnie mama jest głównym, a często jedynym opiekunem.
18: SK2 News, Szczecin.
22: Krzysztof Baziuniak, treningi pod okiem jednych z najlepszych trenerów na świecie. To za sprawą Rafa Nadal Akademii Tennis Camp. Zapisać może się każdy.
23: To wyjątkowa okazja dla wszystkich miłośników tenisa, aby trenować według metodologii Rafy Nadala.
22: Mówi Andrzej Czysz, prezes SKT. Wydarzenie rozpocznie się 15 czerwca. Piotr Łęczyński po sezonie odejdzie z Kobiecej Pogoni Szczecin. Według informacji z klubu kontrakt nie zostanie przedłużony. Trener dołączył do Dumy Pomorza w 2023 roku. W tym czasie zdobył mistrzostwo Polski, brązowy medal, a w tym sezonie jest bliski wywalczenia wicemistrzostwa.
0: Poniedziałek. Tutaj nic się nie zmieniło. 16, czyli godziny pędzą do przodu. Jedni kończą pracę, inni odliczają minuty do wyjścia. Ja w tym czasie całkowicie legalnie. Teraz, na koszt firmy, wy też to zróbcie. Naładujcie swój telefon, bo to jedyna fajna rzecz, którą można zrobić w pracy za darmo. Ale ładujemy się też czymś o wiele lepszym, najlepszym.

Wilki, Bledka, Dawid Podsiadło. Artur Jarząbek nawet wpadnie w tej godzinie ze swoją prawdą. A to już Kombi i Ślad. Weste dwa najlepsze polskie hity.

0: Marcia Kacperczyk, Daria Zawiało. I zapracowany jak mrówka Artur Jarząbek w studiu, który stawia kawę na ławę. Zero ściemy, tylko prawda bez C2.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Słuchajcie, teraz będzie lifehack z kategorii tanio, prosto i bez chemii. Jeżeli wam mrówki włażą do domu jak do siebie, to mam dla was sztuczkę, która brzmi jak żart, ale serio działa. Weź kredę i narysuj linię przed drzwiami. Nie po to, żeby przywołać ducha matematyki z podstawówki, o nie, tylko żeby zatrzymać inwazję sześcionożnych cwaniaków. Te małe skurczybyki nienawidzą kredy. Dlaczego? No bo węglan wapnia, z którego jest zrobiona, burzy im cały wewnętrzny ekosystem. Dla nich to jak przechodzić po dywanie z klocków Lego. Ale uwaga, nie rysuj byle jakiej kreski, to ma być gruba, ciągła i najlepiej w każdym strategicznym miejscu złączona krecha. I taką krechę stawiamy przy drzwiach balkonowych, przy oknie, przy drzwiach wejściowych, przy drzwiach na taras, no gdziekolwiek te małe skubańce mogłyby się dostać do domu. Jak deszcz zmyje, to odnawiamy. A jak jedziesz na wakacje na południe Europy, to zamiast brać ze sobą spray na owady, wrzuć do walizki kredę, mniej waży, nie śmierdzi, a widzicie, działa.

0: Wiktor Dyduła, ojuje nam Westę 2, a teraz ważne informacje dla pasażerów kolei, m.in. Jakub Konieczkowicz, skrót newsów Westę 2. SK2.
1: Jedna osoba nie żyje, jest też kilkanaście osób poszkodowanych. To po katastrofie kolejowej w Wielkopolsce. Na przejeździe kolejowym w miejscowości Garbatka doszło do zderzenia pociągu relacji Rogoźno-Poznań z samochodem ciężarowym. W wyniku zderzenia ciężarówka stanęła w ogniu. Na miejscu pracują służby, więcej w kolejnych newsach. Miała 3 promile alkoholu, musiała się podpierać o wózek z 5-miesięcznym dzieckiem. 35-latka w takim stanie spacerowała po parku w Strzelcach Opolskich.
2: Chciała poddać badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Dopiero po dłuższej chwili i na mowie 13-letniego syna, który przybył na miejsce, kobieta zgodziła się na badanie.
1: Mówi Dorota Janać ze strzeleckiej policji. Dziećmi zajęła się ich babcia. Teraz kobieta odpowie za narażenie zdrowia i życia 5-miesięcznej córeczki. Grozi jej do 5 lat więzienia. W Poznaniu na Starym Rynku stanął dobromat. To inicjatywa Stowarzyszenia Dla Świata. To szara skrzynka, do której można wrzucić okulary korekcyjne. Te w listopadzie wraz z poznańskimi okulistami wyruszą do Afryki.
3: SK2. Najlepsze polskie hity.

0: To jest ten moment, kiedy właśnie wybrzmiewają ostatnie dźwięki skrzypiec i nagle droga do domu minęła trochę szybciej, nie? Ponadczasowy hit z duszą od Zbyszka Wodeckiego. I takie też gramy dla Was w SC2. Najlepsze. I to macie jak w banku. A propos banku. Jest afera bankowa w Polsce. Dyrektor oszukiwał klientów, kurczę. Przez piramidy finansowe. Zrobił piramidę finansową i klienci stracili przez dyrektora 9 milionów złotych. Dlatego ja proponuję, żeby zmienić nazwę stanowiska w banku. Z dyrektor na faraon. Och, on jak nikt inny zna się na budowaniu piramid.
1: SK2.
0: Władca pustyni Nilu, Dominik Dudek już za chwilę w SC2.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
9: No wiem.
8: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
9: Ej, to już przesada.
8: No co, tego poziomu nie da się przebić.
10: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
11: Skoczysz do Carrefoura?
12: Pewnie, mają świeżą promkę. Szynka wieprzowa bez kości 50% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 27 maja. Cena przed obniżką 17,99.
13: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
14: Co masz?
15: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
14: Chips Lays? Dzięki.
15: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
14: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
15: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
16: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
17: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
20: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jakobs Kronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
21: Sprawdź to sam, czyli da odkusi ceną każdy dział.
20: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
22: Hot grill.
23: Parilla caliente.
24: Grilla calda.
25: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki.

0: smaki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
1: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny. I po reklamie.

0: BRO, czyli bro, i to jeszcze przed 17. W SC2 oczywiście, że będzie pięknie. Zaraz wchodzi tutaj prawdziwa królowa klimatu. Po prostu petardę energii. Kinga Baryga, która spędzi z wami popołudniowy wieczór i da wam to, co ma najlepsze. Same polskie hity. A o 17 najważniejsze newsy. Kowalski, bawcie się dobrze.
1: Reklama.
2: W Toyota Kozłowskim mamy dla was dodatkowy powód, by właśnie teraz zdecydować się na nowe auto. Do końca maja do każdego zamówionego samochodu otrzymasz voucher o wartości 1000 zł na akcesoria Toyota. Dodatkowe wyposażenie, akcesoria na rodzinne podróże, a może coś, co podkreśli charakter twojego auta. Wybór należy do ciebie. Nie czekaj, promocja trwa tylko do końca miesiąca. Zapraszamy do salonów Toyota Kozłowski w Szczecinie i Nowogardzie.
3: Tylko do 1 czerwca spa ogrodowe Venice Beach. Kupisz o 300 zł taniej za 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką we wszystkich sklepach OBI 1299 zł. Zrobisz to z OBI. Szczecin, ulica Policka 11.
4: Kto zwalcza ból?
5: Voltaren!
4: Kto?
5: Voltaren! Voltaren!
6: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
8: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
7: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
9: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
10: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do wtorku pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. A do tego tylko z aplikacją Biedronka borówki amerykańskie 300 gramów 8,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji jedno opakowanie na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: Tymczasem w salonie Filman.
13: Wolałby pan jednak inne okulary?
14: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
13: Jasne, pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję satysfakcji.
12: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
16: Castorama!
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
16: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Czekamy na ciebie w Castoramie Smart Świnoujście.
18: Znowu lecicie?
19: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
18: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
19: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
20: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
23: Skoda. I po reklamie.
0: Powroty z pracy do domów trwają w najlepsze na szczecińskich ulicach. Uważajcie na głównych wylotówkach z miasta. Tłoczno jest również na trasie zamkowej, na Gdańskiej, Energetyków, Wyszyńskiego i na Kolumba. Ściągnijcie nogę z gazu na Mieszka I, na Ku Słońcu, w Alei Wyzwolenia, na Wojska Polskiego i na Kołontaja. Termometry wskazują teraz 26 stopni Celsjusza. Błękitne niebo i dużo promieni słonecznych, więc nie ma mowy o opadach deszczu. Ciśnienie jest wysokie, a wiatr umiarkowany. Miłego popołudnia.
1: Jest 17. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Na początek Wielkopolska i tragedia na torach. Na przejeździe kolejowym w miejscowości Garbatka pociąg relacji Rogoźno-Poznań zderzył się z samochodem ciężarowym. Kierowca tira zginął. Kilkunastu pasażerów pociągu ma drobne obrażenia.
2: W wyniku zderzenia doszło również do pożaru ciężarówki oraz trawy będącej w okolicy tego przejazdu kolejowego. Na miejscu pracuje 11 zastępów straży pożarnej, a także zespołu ratownictwa medycznego i załogi lotniczego pogotowia ratunkowego.
1: Relacjonuje Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Akcja służby trwa. Utrudnienia mogą potrwać nawet do jutra. Prezydent Karol Nawrocki powołał nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Sędzia Zbigniew Kapiński obejmie swoją funkcję w środę. Jutro natomiast upływa kadencja obecnej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej. Przypomnijmy, procedura wyłonienia kandydatów na nowego prezesa SN rozpoczęła się w lutym, a ze względu na brak potrzebnego kworum kandydatów udało się wyłonić dopiero za trzecim podejściem. Jesteśmy dalece od tego, by straszyć się Bieszczadami, mówią naszemu dziennikarzowi leśnicy z terenów, na których niedźwiedzie podchodzą coraz bliżej domów. Ich większa aktywność, jak zapewniają specjaliści, związana jest z porą roku i okresem godowym. Drapieżniki są jednak coraz bardziej zuchwałe. Czy kompromis między bezpieczeństwem ludzi a dobrem przyrody jest możliwy? Nasz reporter Mateusz Chłystun szuka odpowiedzi na to pytanie w swoim reportażu Coraz bliżej siebie.
23: Też uskuteczniamy spacery, ale tak w miarę bezpieczne, także nie zagłębiamy się gdzieś tam w te tereny bardzo zielone.
24: Póki co chodzę, ale chodzę głównymi ścieżkami. Do lasu na pewno nie wejdę.
25: Nie, ja się nie obawiam, ja jestem tutaj jako kuracjuszka.
26: I co, odważnie pani chodzi po ulicę?
24: Pewnie.
1: A premiera reportażu Coraz bliżej siebie już o godzinie 19 na se.pl.
27: SK2 News, Szczecin.
0: Krzysztof Baziuniak. Jutro w Szczecinie odbędzie się konferencja dotycząca kompleksowego wsparcia. Na miejscu nie zabraknie rozmów o programach, które są realizowane przez PFRON i inne instytucje.
28: Jesteśmy takim miejscem combo, gdzie można uzyskać kompleksową informację na temat funkcjonowania wszelkiego rodzaju wsparcia dla osób z niepełnosprawnością.
0: Mówi Paweł Saudan. Start o 9.45 w Urzędzie Marszałkowskim. Pędził przez teren zabudowany 113 km na godzinę. Do niebezpiecznej sytuacji doszło w Goleniowie. Mężczyzna stracił prawo jazdy na 3 miesiące. Otrzymał mandat i 14 punktów karnych.
29: Nareszcie. Tak mogą powiedzieć ci, którzy już z pracy wyszli i zaczynają wolne poniedziałkowe popołudnie. Szczególnie przy takiej pogodzie to jest bardzo dobra informacja. Nareszcie także zaśpiewa Męskie Granie Orkiestra 2026, bo to już za chwilę w Radiu SK2. Jest 3 minuty po godzinie 17. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
30: SK2.

Elektryczne gitary i killer. Tak wam gramy 16 minut po godzinie 17 w Radiu SK2. To są najlepsze polskie hity. Swoją drogą pogoda w całej Polsce dopisuje. Wysokie temperatury zarówno w zbliżający się weekend, ale także w ciągu tego tygodnia się pojawią na termometrach. I eksperci i badacze mówią, że ta pogoda, czyli właśnie to słońce, wysokie temperatury, ma bardzo dobry wpływ na nasze samopoczucie. Bo jakoś tak nam się chce wstawać, chce nam się uprawiać różne sporty, aktywności na zewnątrz. Więc ja przychodzę do was z zapytaniem, jak tam wasze samopoczucie w poniedziałek? Czy jest na tak, czy na nie? Co się u was dzieje? Czy ten poniedziałek może się okazać fajnym działkiem? Dajcie znać koniecznie. Czekam na wasze wiadomości na Messengerze Radia SK2. Mam gadżety, którymi bardzo chętnie się podzielę. A już teraz gram kolejne najlepsze polskie hity. Dawid Kwiatkowski i Kaja. Proszę tańcz w radiu.

0: Goja w zasięgu Twego wzroku. Tak Wam gramy w Radio SK2 26 minut po godzinie 17. To są najlepsze polskie hity, a już teraz czas na wehikuł.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: I właśnie to jest ten moment, kiedy przenosimy się do 1985 roku, czyli dokładnie 41 lat temu powstał ten numer. Numer, który bardzo dobrze wszyscy znają. Krzysztof Krawczyk i Ostatni raz zatańczysz ze mną. To był przełomowy moment w życiu tego artysty, no bo po kilku latach spędzonych na emigracji w Stanach wrócił do Polski i właśnie stworzył ten kawałek. Ostatni raz zatańczysz ze mną. Do dzisiaj porywa tłumy, bawią się przy nim na weselach, domówkach i polskich imprezach. A teraz my gramy wam go w Radiu SK2. No to co? Krzysztof Krawczyk, Ostatni raz zatańczysz ze mną w Radiu SK2 specjalnie dla was.

0: dobry numer, który bardzo szybko wpada w ucho. To jest najnowszy numer od Mrozu. Mrozu nie ma miejsca jak dom, tak wam gramy w Radio SK2. Ja pytałam się was, jak wpływa na was ta pogoda w ten dzień na literkę P. Jak tam, co dobrego się dzisiaj wydarzyło? I Monika się odezwała właśnie a propos tego domu, że ona dzisiaj ma wolne, odpoczywa, relaksuje się i zaczęła już swoje pierwsze prace ogródkowe. No to Monika, pozdrawiamy. Mamy dla ciebie oczywiście kubek Radia SK2 na tarasie. Taka kawka w kubku naszym czerwonym będzie smakowała zdecydowanie lepiej. I tego ci oczywiście życzę i taki kubek ci wysyłam. A już za chwilę gram kolejne najlepsze polskie hity. I przypominam, że cały czas na Messengerze Radia SK2 możecie pisać, co was dzisiaj uszczęśliwiło. Czekam na wasze wiadomości, a za chwilę wracam razem z księżniczką od Sylwii Grzeszczak.
1: SK2. Reklama.
2: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
3: Gdy temperatura rośnie, komfort zanika. Postaw na nowoczesną klimatyzację od Climeo Maximilian Savage. Cicha, wydajna i niezawodna zapewnia idealną temperaturę wtedy, gdy najbardziej jej potrzebujesz. Dom, mieszkanie, biuro. Z Climeo komfort wraca na swoje miejsce. Sprawdź na climeo.pl.
4: Od dziś w Superekspresie startuje poradnik Finanse Seniora. Podpowiadamy, jak wybrać najlepszą lokatę, które obligacje warto kupić, gdzie bezpiecznie trzymać oszczędności i jak nie dać się oszukać. Poradnik Finanse Seniora. Od dziś w Superekspresie.
5: Możesz wszystko. Już 2 czerwca w Teatrze Polskim w Szczecinie. Na scenie inspirujące rozmowy, mocni prelegenci i inspirujące historie. Wystąpią Katarzyna Niedzielska-Czyż, Grzegorz Łapanowski i Marcin Kruszewski. Poznamy też nowych ambasadorów Pomorza Zachodniego. Zapisz się już dziś na biznes.wzp.pl. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
6: To będzie ostatnia reklama.
4: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmud-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.

0: Wielkimi krokami zbliżamy się do godziny 18. O godzinie 18 najnowsze informacje z kraju i ze świata, ale także kolejne najlepsze polskie hity. Będzie m.in. T-Love, ale będzie także Dawid Podsiadło z najnowszym numerem Sezon.
1: Reklama.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
3: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angello, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Polecam WP.pl, New Age Media i Radio SK.
4: 50 tysięcy złotych rabatu na gotowe mieszkania? To niemożliwe!
5: A jednak FastBau naprawdę udziela teraz 50 tysięcy rabatu na mieszkania na osiedlu Okidoki.
4: Gotowe do odbioru blisko centrum z garażami i miejscami postojowymi?
5: Dokładnie! Mieszkania jedno, dwu i trzypokojowe. Teraz taniej o 50 tysięcy złotych.
4: Jak skorzystać z takiej nieprawdopodobnej okazji na gotowe mieszkania Okidoki?
5: Dzwoń do FastBau. Telefon 91 8 130 130, lub wejdź na stronę www.fastbau.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: I po reklamie.
8: Jest 18, News OSK 2, Jakub Konieczkowicz. Jedna osoba zginęła, jedna trafiła do szpitala. Trasa kolejowa zablokowana. To po tragicznym wypadku w Wielkopolsce. Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Garbatce w powiecie obornickim ciężarówka zderzyła się z pociągiem. Przyczyny wypadku zbada Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych. Zdaniem służb działania na miejscu mogą potrwać nawet do jutra. Składy dalekobieżne są odwoływane lub kierowane drogą okrężną, a na trasach lokalnych uruchomiono zastępczą komunikację autobusową. Prawo i Sprawiedliwość żąda dymisji szefa MSWiA i zapowiada wniosek o wotum nieufności. To w związku z siłowym wejściem służby do rodzinnego mieszkania prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku po fałszywym zgłoszeniu m.in. o pożarze. MSWiA zaznacza, że wszystkie służby zadziałały prawidłowo. Śledztwo w sprawie fałszywego zawiadomienia prowadzi prokuratura. Dziś Światowy Dzień Piłki Nożnej. Zapytaliśmy więc naszych słuchaczy o ulubionego piłkarza w historii.
9: No jeśli nie Urbański, to Boniek. Z tych dwóch bym wybierał jednak.
10: No chyba Lewandowski. Cristiano Ronaldo, Messi.
11: No to był dawniej Boniek, Zico Conti, Paolo Rossi był.
12: Lewandowski.
8: A z kibicami rozmawiał Dawid Bąk.
0: No to jak już przy tych piłkarzach jesteśmy, to proszę bardzo, jaki jest twój ulubiony piłkarz?
8: O nie, bałem się.
0: Wiedziałeś, że padnie to pytanie.
8: Polski Jakub tak. Błaszczykowski, mój imiennik.
0: Dobrze.
8: A zagraniczny Andrea Pirlo.
0: To mój kapustka, ale ja patrzę pod kątem przystojności. Pozdrawiamy serdecznie i gramy najlepsze polskie hity. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Na dobry początek równie przystojny Piotr Rubik i psalm dla ciebie. Tak będzie właśnie o 18.
1: SK2.

0: Dawid Podsiadło i sezon, 16 minut po godzinie 18 w Radiu SK 2. Swoją drogą ja pytałam was, co was dzisiaj uszczęśliwia, co wy robicie, i Krzysiek się odezwał. Hej, hej, ja po całym dniu w pracy właśnie wszedłem do piwnicy, aby kontynuować robotę nad regałem. No i na prośbę żony ten regał powstaje i dopisał jeszcze później, że takie majsterkowanie relaksuje i uszczęśliwia najlepiej przy Radiu SK 2 oczywiście. No to Krzysiu, my życzymy, żeby sprawnie ta praca ci szła. Swoją drogą, wiecie jak to jest, drodzy panowie? Wystarczy, że będziecie jak Krzysiek i zrobicie żonie to, o co was prosi, szybciej niż na koniec roku.
1: SK 2.
0: A my teraz trochę się uspokajamy, wyciszamy. Krzysiu, ty tam sobie spokojnie pracuj i gramy Virgin i dwie bajki w Radiu SK 2.

kwiat jabłoni. Było minęło 29 minut po godzinie 18, a swoją drogą jest takie jedno gniazdo w Polsce, o którym mówimy wszyscy. Na tarasie widokowym Pałacu Kultury i Nauki odbyło się całkiem niedawno wyjątkowe wydarzenie. Otóż specjaliści zaobrączkowali dwa pisklęta sokoła wędrownego. No bo jak się okazało, właśnie na pałacu, na 45 piętrze para stworzyła gniazdo i w tym gnieździe pojawiły się jajka, z których wykluły się pisklaki. Para jest złożona z samca hrabiego, bo takie nosi imię, i nowej, dzikiej samicy. No i oczywiście okazuje się, że teraz po raz pierwszy będą wychowywać młode, a wkrótce ruszy konkurs, w którym mieszkańcy zarówno Warszawy, jak i całej Polski będą mogli wybrać ptakom imiona. Takie informacje pojawią się na Facebooku Miasta Stołecznego Warszawa, więc warto ten profil obserwować. Będzie można także je podglądać na kamerach, więc my o wszystkim tutaj w Radiu SK2 na bieżąco będziemy Was informować. A teraz informujemy Was o tym, że gramy najlepsze polskie hity. Lori, Wszystko jedno, wszystko źle. Mam nadzieję, że u Was, pomimo tego, że mamy dzisiaj poniedziałek, wszystko dobrze, a nawet bardzo dobrze. SK2.

0: W Radiu SK2 możecie usłyszeć najnowsze numery od polskich artystów, tak jak właśnie ten Maciej Skiba i Wołam, tak wam gramy w Radiu SK2, to są najlepsze polskie hity, ale też najnowsze, jak się okazuje, które czekają na was już w propozycjach do najnowszego notowania gorącej polskiej dwudziestki. Wystarczy, że zajrzyjcie na sk2.pl, zakładka gorąca dwudziestka i tam zagłosujecie na wasz ulubiony numer. Kto wie, może to właśnie on pojawi się na szczycie w najnowszym notowaniu u Łukasza Zduńczyka już w piątek po 18.
1: SK2. Autopromocja.
2: Kiełbasa? Krakowska.
3: Śliwka? Z Nałęczowa.
2: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
1: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
3: A radio?
1: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
2: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
1: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Art Bad, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
5: Zakupy bez matematyki, tutaj się są koszyki. Tańsze koszyki.
6: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie. Tylko 8,99 za opakowanie.
5: Sprawdź to sam, czeki dał.
6: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
7: Tylko do 1 czerwca spa ogrodowe Venice Beach. Kupisz o 300 zł taniej za 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką we wszystkich sklepach OBI 1299 zł. Zrobisz to z OBI. Szczecin, ulica Policka 11.
8: A co tam w Carrefourze?
9: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
10: Hot Grill.
11: Parilla Caliente.
12: Grilla Calda.
13: A po polsku Hot Grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj Hot Grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
14: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
19: I po reklamie.

0: może ostatni.
1: Krzysztof Zalewski, Kurier. Godzina 18 dobiega końca, to oznacza, że już po 19. Kolejne najlepsze polskie hity, a do tego jeszcze zabawa Nie mów tak, nie mów nie. Możecie się już zgłaszać na Messengerze Radio SK2, zostawcie tam swój numer telefonu, a ja do kogoś z Was już za chwilę, już za moment zadzwonię.
2: Reklama.
3: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
5: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
8: W drugiej alejce po prawej.
7: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
8: A, to prawda.
7: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
8: No jasne.
9: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
10: Jedziemy!
11: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
12: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
13: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest. Od 25 do

0: zyskuj codziennie z Biedronką.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
2: Mateusz Tomaszewicz, witajcie. W pierwszy weekend czerwca Szczecin stanie się polską stolicą Go, jednej z najstarszych gier strategicznych na świecie. W Domu Kultury Słowianin odbędzie się 7. edycja turnieju Porfirion Cup 2026, które przyciągnie zawodników z całej Polski, a także gości z zagranicy. Turniej to doskonała okazja, by zobaczyć w akcji doświadczonych graczy oraz poczuć nutkę rywalizacji. Mam nadzieję, że pojawicie się na miejscu. Cześć!
3: 19 na zegarkach, a to oznacza, że już za moment pobawimy się wspólnie w Nie mów tak, nie mów nie. Można się zgłaszać na Messengerze Radio SK 2 do zgarnięcia gadżety radiowe. Oprócz tego oczywiście gram wam dalej. Najlepsze polskie hity. Na dobry początek godziny 19:00 Cleo. Za krokiem krok. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
1: SK

0: To był Baim, modlitwa o złoty deszcz, a już teraz wspólnie pobawimy się w... Nie mów tak, nie mów nie, ale nam się tutaj podkłady pomyliły, natomiast jest z nami Bartosz. Halo, halo, cześć Bartoszu.
1: Witam serdecznie, cześć.
0: No to ja chciałabym przypomnieć jeszcze, będziemy bawić się w nie mów tak, nie mów nie, ale zanim to nastąpi, to ja jeszcze przypomnę ci zasady tejże zabawy. Czy ty jesteś gotowy?
1: Jestem.
0: Dobrze, no to ja przypominam zasady, zadaję ci 6 pytań. Na te 6 pytań odpowiadasz nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby te odpowiedzi się nie powtórzyły. To jest bardzo istotne. I jeżeli uda ci się przejść przez te wszystkie zasady, przez te wszystkie pytania, to oczywiście zgarniasz ode mnie gadżety Radia SK2. Co ty na to?
1: No okej.
0: Dobrze, no to mam nadzieję w takim razie, że jesteś gotowy, że razem z nami się tutaj pobawisz. Uwaga, uwaga, startujemy. Samolot jest szybszy od pociągu?
1: Czasami.
0: Leciałeś kiedyś samolotem?
1: Może.
0: A podróżowałeś pociągiem?
1: Bywało.
0: Podróżowałeś kiedykolwiek samochodem?
1: Możliwe.
0: Naprawdę?
1: Aha.
0: A na motorze?
1: Jakoś czasami.
0: Jakoś czasami. Dobrze, Bartoszu, bardzo ci dziękuję. Starałeś się. Nie było tutaj rzeczywiście słowa ani tak, ani nie, więc bardzo ci dziękuję. Oczywiście zgarniasz ode mnie kubek Radia SK2. Czy chciałbyś kogoś pozdrowić?
1: Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia SK2 i całą swoją rodzinę. Dziękuję.
0: Super, dzięki bardzo. Trzymaj się, hej.
2: Nie mów tak, nie mów nie. SK2.
0: A my gramy dalej. Sanach, Vito Bambino, ale jazz. To już teraz w Radiu SK2.

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tanie.

0: Biegnij. Ewa Farna i ewakuacja to za nami, a przed nami, no, cofniemy się trochę w czasie.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Cofamy się o 56 lat, moi drodzy. Tak, dokładnie tyle lat temu powstał ten ponadczasowy przebój Marka Grechuty i zespołu Anawa. Nie dokazuj, nie dokazuj, nie dokazuj. Pogodny, kabaretowy utwór, no, który opowiada o próbach zaimponowania ukochanej. Czy można się zainspirować? Ależ oczywiście, mam nadzieję, że wam się to uda. No to co? Gramy. Marek Grechuta i nie dokazuj. W wehikuł czasu w Radiu SK2.

której taniec serc moim święty spokój zburzył. Wtedy zdarzył się niezwykły, przedziwny wypadek. Sam już nie wiem, jak to było. Trudno opowiadać.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słuchała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamiętam.

0: Ania Karwan i nowość. Wiem, co było warto. Ania Karwan dzisiaj odwiedziła nas tutaj w studiu Radio SK2. Jak wyglądało to spotkanie z Kamilem Kowalskim? No to wystarczy, że zajrzycie na nasze social media. Na przykład na Instagrama, bo tam możecie zobaczyć relacje, ale możecie też zobaczyć zdjęcie z wizyty Ani Karwan. Zapraszamy, odwiedzajcie nasze social media, bo warto. A my gramy dalej najlepsze polskie hity, już za chwilę łzy. Agnieszka już dawno tutaj nie mieszka, ale będzie też Sarsa i Bronię się.
1: SK2. Autopromocja. Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
2: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
2: Wajda i Jarząbek.
3: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
4: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
5: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Możesz wszystko. Już 2 czerwca w Teatrze Polskim w Szczecinie. Na scenie inspirujące rozmowy, mocni prelegenci i inspirujące historie. Wystąpią Katarzyna Niedzielska-Czyż, Grzegorz Łapanowski i Marcin Kruszewski. Poznamy też nowych ambasadorów Pomorza Zachodniego. Zapisz się już dziś na biznes.wzp.pl. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
7: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: I po reklamie.

0: czerwiec zbliża się wielkimi krokami, zbliżają się także wakacje, a to oznacza, że szykują się kolonie i inne wyjazdy, na przykład obozy sportowe. No to wtedy będziecie mogli śpiewać razem z kultem. Gdy nie ma dzieci, tak wam gramy w Radiu SK2 po godzinie 20. Kolejne najlepsze polskie hity, m.in. Ania Dąbrowska, ale też Wiktor Waligura i Cztery Pory Roku.
1: Reklama.

0: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Art Bad, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
4: Cześć, witajcie, z tej strony po raz kolejny Mateusz Tomaszewicz i od razu przypominam i informuję, że Tom i Jerry w kinie Helios, bohaterowie, których dobrze znacie, pakują się w tarapaty, o jakich się wam nie śniło. Magiczny kompas, podróż w czasie, starożytne miasto i walka o losy świata, czyli zabawa w kotka i myszkę na legendarną skalę. Mamy wejściówki, chcecie, piszcie szczecinmałpa.sk.pl i odpowiedzcie na pytanie, kto stworzył Toma i Jerry'ego. Czekam na wasze maile, do usłyszenia.
5: 20 wybiła, a to oznacza, że rozpoczynamy kolejną godzinę z najlepszymi polskimi hitami. Swoją drogą w całej Polsce pogoda piękna, więc opowiem wam już za chwilę o tym, dlaczego warto przebywać na świeżym powietrzu. Bo jak się okazuje, są specjalne badania i eksperci sporo na ten temat mówią. Ale zanim to nastąpi, to gram Warius, Manx i Maj. No bo jeszcze końcówka tego maja, więc można takich numerów posłuchać. Radio SK2, Kinga Baryga, witam i zapraszam.
6: SK2.

0: Wiktor Waligura, Dreskul, 4 pory roku. My skupiamy się teraz na wiośnie i zbliżającym się lecie. Bo jak się okazuje, jest o czym mówić. Eksperci mówią, że ta pogoda, ta temperatura i w ogóle ten dłuższy dzień sprzyja pracy naszej głowy. No bo naukowcy mówią jasno, że 20 minut, tyle wystarczy na świeżym powietrzu, żeby obniżył nam się poziom stresu. No bo można powiedzieć, po tym co tutaj przeczytałam w tych badaniach, że ten spacer działa trochę jak taki reset dla mózgu, ale okazuje się, że to nie jedyne spostrzeżenie naukowców, bo badania pokazują też, że ludzie, którzy mieszkają bliżej zieleni, mają lepsze samopoczucie psychiczne. A do tego jeszcze, uwaga, spacer po lesie naprawdę działa na organizm, bo obniża kortyzol, czyli hormon stresu, poprawia koncentrację i pomaga lepiej spać. Czy to nie są wystarczająco mocne argumenty, żeby właśnie teraz założyć buty, wyjść, wziąć ze sobą słuchawki, odpalić Radio SK2 na słuchawkach bądź w aplikacji i wyjść na spacer do lasu? Myślę, że tak. Więc wy ruszajcie w drogę, a ja gram dalej. Już teraz Reniusis, kiedyś cię znajdę.
1: SK2.

0: Roxana Węgiel, 26 minut po godzinie 20. To są najlepsze polskie hity. To jest Radio SK2, ale my nieprzerwanie gramy dalej. Choć zanim będziemy grać dalej wam kolejne najlepsze polskie kawałki, to jeszcze powiem o wiadomości, którą dostałam tutaj na Messengerze Radia SK2 od Wojtka. Wojtek napisał: tyle argumentów za, że aż brakowało tych przeciw i trzeba było te buty założyć i iść pobiegać. No to Wojtku, mam nadzieję, że już kilka kilometrów za tobą, że ty dalej biegniesz w rytm najlepszych polskich hitów. I tak, żeby tempo cały czas podtrzymać, to gramy dalej. Kuba i Kuba. Stygnie lato już teraz w Radiu SK2.
1: SK2.
0: Zamiast biegania można też pospacerować i pośpiewać, bo śpiewanie też spala kalorie.

0: Takie nowości, które szybko wpadają w ucho w Radiu SK2, to my bardzo, ale to bardzo lubimy. Ania Szlagowska i Ile? Tak, gramy wam 20 minut przed godziną 21, ale moi drodzy, to jeszcze nie koniec. Jeszcze wspólnie spędzimy 20 minut z najlepszymi polskimi hitami. I już za chwilę wracam do was, a razem ze mną m.in. Igo i Bruce. No kto nie lubi tego numeru?
1: SK2. Reklama.
2: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
3: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
4: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
5: Play. W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: I po reklamie.

0: Zakopower i Boso. Tak wam gramy w Radio SK2. Swoją drogą wyczytałam ostatnio, że chodzenie boso po trawie bardzo dobrze wpływa na naszą psychikę. Choć ja robiłabym to raczej w swoim własnym ogródku niż w jakimś parku miejskim, no ale próbować zawsze można. Ja dziękuję za dzisiaj, ja już idę, może niekoniecznie boso, ale zostawiam was z najlepszymi polskimi hitami, a my słyszymy się jutro o 17:00. Kinga Baryga, dzięki i do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
13: Po raz ostatni dzisiejszego dnia kłaniam się niziutko. Witajcie, z tej strony Mateusz Tomaszewicz i mam propozycję dla wszystkich miłośników triatlonu ze Szczecina i regionu, bo w dniach od 13 do 14 czerwca w Lipianach, a więc nieco ponad godzinę drogi od Szczecina, odbędzie się 10. edycja Triatlon Lipiany. Wydarzenie poprzedzą m.in. gry i zabawy dla dzieci, czy zawody pływackie na wodach otwartych. Patronem jest nasza stacja, więc więcej o wydarzeniu przeczytacie przede wszystkim na sk.pl. Do usłyszenia.
1: Historia polskiej muzyki w Radiu SK2.
14: Przeboje PRL. Hity rocka. Książkę Marka Sierockiego i Sławomira Kopra w Radiu SK2 czyta Marcin Sanakiewicz.
15: Rozdział pierwszy. Czerwone gitary. Anno Mario, nie zadzieraj nosa. Trójmiejski tygiel muzyczny. Mówimy czerwone gitary, a myślimy Seweryn Krajewski. Chociaż lidera istniejącej do dziś grupy nie ma w jej składzie od 1997 roku. Wielbiciele zespołu nigdy też nie zapomnieli, jaką rolę w jego dziejach odegrał Krzysztof Klęczon, mimo że odszedł z formacji po 5 latach wspólnej działalności. Jednak grupa zapewne nigdy by nie powstała, gdyby nie śpiewający gitarzysta Jerzy Kosela. Należał do składu zaledwie przez 2 lata, ale wracał w jej szeregi jeszcze 3-krotnie. Zespół był jednak jego projektem, a Kosela bardzo konsekwentnie realizował swoje plany. Grupa powstała w Gdańsku, gdzie na początku lat 60. miała miejsce wręcz eksplozja talentów muzycznych. Nie tylko zresztą w Grodzie Neptuna, gdyż zespoły młodzieżowe powstawały także w Gdyni i Sopocie. Z tego powodu uważano Trójmiasto za kolebkę polskiego big beatu. W marcu 1959 roku w gdańskim klubie Rudy Kot odbył się koncert grupy Rhythm and Blues i właśnie ta data uważana jest za początek polskiego rocka. W Gdańsku rozpoczęli działalność czerwono-czarni, a w Gdyni niebiesko-czarni. W Trójmieście debiutował także Czesław Niemen, który początkowo trafił do niebiesko-czarnych. Z grupą tą byli też związani Jerzy Kosela i Krzysztof Klęczon. Nie bez przyczyny największą rolę w powstaniu europejskiego rocka odegrały Liverpool i Hamburg. Duże miasta portowe były odwiedzane przez tysiące marynarzy z całego świata, co miało decydujące znaczenie w kwestii przepływu i wymiany nowych trendów muzycznych. Poza tym członkowie załóg statków podczas pobytu w porcie zawsze lubili się zabawić, a do tego potrzebowali lokali z wyszynkiem i muzyką na żywo. Także w Trójmieście był znacznie łatwiejszy dostęp do płyt zachodnich wykonawców, które mimo horrendalnych cen znajdowały nabywców. Poza tym od czego słynna pomysłowość Polaków? skoro do kraju trafiały wydawnictwa z zachodu, zaczęły powstawać niewielkie prywatne firmy kopiujące poszczególne przeboje na pocztówki dźwiękowe. Odtwarzano je na gramofonach. Jakość dźwięku pozostawiała wiele do życzenia. O stereofonii nikt jeszcze wtedy nie słyszał, ale w zamian nośniki były relatywnie tanie. Początkowo rejestrowano na nich tylko jeden utwór, potem produkowano pocztówki z dwiema piosenkami. Oczywiście takimi drobiazgami jak prawa autorskie nikt się nie przejmował. Było to klasyczne piractwo, podsumował Wojciech Mann, ale usprawiedliwiam je z uwagi na pożytki z niego płynące. Dzięki prywaciarzom pocztówkowym melomani mogli zaopatrywać się w substytut prawdziwych płyt gramofonowych z ulubionym repertuarem. Nieuświadomionym wyjaśniam, że pocztówki były nośnikiem podłej jakości dźwięku, zapisanego na tworzywie pokrywającym widokówkę albo wizerunek pięknego kwiatu. W środku była dziurka i po umieszczeniu na przykład zdjęcia Wawelu na talerzu gramofonu z głośnika chrypiał Elvis Presley. Jeszcze większą rolę odgrywały zachodnie rozgłośnie muzyczne z legendarnym Radiem Luksemburg na czele. Na początku lat 60. stacja kierowała swoją ofertę do młodych słuchaczy, emitując bezpośrednio z płyt muzykę z czołówek list przebojów. Program nadawano na falach długich i średnich, dzięki czemu audycji najlepiej słuchało się w Polsce po zmroku, co było jednocześnie najlepszym czasem antenowym. Z tego też powodu po latach Grzegorz Markowski, lider zespołu Perfekt, śpiewał w autobiografii Był Luksemburg, chata, szkło, co doskonale oddawało nastroje panujące wśród ówczesnej polskiej młodzieży. Na początku lat 60. znany z tej piosenki wiatr od nowy przestał wiać, a w dorosłość wkraczało pokolenie niepamiętające wojny. Młodzi ludzie nie chcieli już dźwigać bagażu ideologicznego, który nachalnie oferowano im podczas szkolnych akademii. W zamian pragnęli żyć i się bawić. Wszelkie mody muzyczne, które przyszły z zachodu, miały posmak zakazanego owocu, co tylko zwiększało ich atrakcyjność. Wprawdzie władze oficjalnie zwracały się przeciwko imperialistycznej zgniliźnie moralnej, jednak jazz i rock uznawano za swoisty wentyl bezpieczeństwa. Oczywiście pod pewnymi warunkami. Polska młodzież miała śpiewać polskie piosenki, natomiast sam styl muzyczny nazwano mocnym uderzeniem, czyli big beatem. Nazwa rock'n'roll nie była tolerowana. Jednak nakaz śpiewania wyłącznie polskich piosenek nie do końca był przestrzegany. Wprawdzie niemal każdy początkujący zespół usiłował komponować własne utwory, ale w repertuarze dominowały przeboje z zachodu. Elvisa Presleya, Cliffa Richardsa, The Beatles, Rolling Stones, Animals i innych. Często z polskimi tekstami, gdyż angielska wymowa naszych wokalistów bywała problematyczna, a poza tym starano się nie zaogniać sytuacji. W pierwszej połowie lat 60. przez trójmiejską scenę muzyczną przewinęło się kilkadziesiąt zespołów. Większość z nich funkcjonowała bardzo krótko. Grupy rozpadały się i łączyły. Dochodziło do roszad, muzycy grali w dwóch lub trzech składach naraz, a w cenie byli ci, którzy dysponowali własnym sprzętem. Zapotrzebowanie na zespoły grające do tańca było wówczas znaczne. Jak wiadomo, jeżeli jest popyt, jest też podaż. W szkołach na wybrzeżu, wspominał Jerzy Kosela, także w podstawówkach, zazwyczaj w soboty odbywały się wieczorki taneczne i zabawy szkolne. Trwały 3 do 5 godzin. Współorganizowały je dyrekcje szkół i komitety rodzicielskie, których przedstawiciele ustalali budżet takich imprez. Bilet wstępu kosztował 5 zł. Uczniowie z obcych szkół płacili 2 razy tyle. Trzej panowie K. Jerzy Kosena zaczynał karierę estradową w efemerycznej grupie Elektron, a później wraz z Franciszkiem Walickim założył Niebiesko-Czarnych. Walicki, dziennikarz muzyczny nazywany ojcem polskiego rocka, to on stworzył określenie Big Beat, był opiekunem wielu początkujących grup z Rhythm and Blues na czele, a do tego kompozytorem i autorem tekstów. Nie zawsze jednak udawało mu się znaleźć wspólny język ze swoimi podopiecznymi. Choć stworzył Czerwono-Czarnych, to po nieporozumieniach z dążącymi do większej samodzielności członkami grupy postanowił zorganizować im mocną konkurencję. Właśnie wtedy trafił na utalentowanego gitarzystę i wokalistę Jerzego Kosele. Ten miał jednak własne pomysły i wizje. Pragnął stworzyć zespół złożony z dobrych instrumentalistów i wokalistów, którego repertuar opierałby się na autorskich piosenkach. Podobnie jak to zrobili Beatlesi, którzy powoli odchodzili od grania standardów rockowych czy rock'n'rollowych. W niebiesko-czarnych poznał swojego rówieśnika, zdolnego gitarzystę Krzysztofa Klęczona, który dodatkowo dysponował barwą głosu nieco zbliżoną do tembru Johna Lennona. Z niebiesko-czarnych wywodzili się także Bernard Dornowski, gitara, i Henryk Zomerski, gitara basowa. Natomiast za bębnami miał zasiąść Jerzy Skrzypczyk. Nowa grupa otrzymała nazwę Pięciolinie, ale jej skład nie był jednak ustabilizowany, gdyż założyciel trafił do zasadniczej służby wojskowej. Wprawdzie realizował zaszczytny obowiązek jako kierownik biblioteki jednostki i muzyk zespołu wojskowego, ale oderwanie od Trójmiasta spowodowało pewne opóźnienie w realizacji projektu. Poza tym w składzie brakowało jego gitary i dlatego do formacji dołączyli bracia Tadeusz i Roman Mrozowie, co niebawem miało doprowadzić do pewnych kłopotów. Na próbach i koncertach pojawiał się także pewien mocno wyciszony młody wokalista, niejaki Seweryn Krajewski. Uczęszczał do klasy skrzypiec w średniej szkole muzycznej. Przyjaźnił się ze starszym o rok Konstantym Andrzejem Kulką. Natomiast Skrzypczyk uczył się tam w klasie perkusji. Stwarzało to pewne zagrożenie dla Pięciolinii, gdyż statut placówki zakazywał uczniom brania udziału w koncertach rockowych. Zatem zdarzało się, że gdy podczas imprezy muzycznej pojawiał się ktoś z kadry pedagogicznej, grupa traciła nagle jednego z wokalistów i perkusistę, gdyż obaj salwowali się ucieczką. Dla Koseli był to jednak tylko etap przejściowy, bowiem gitarzysta traktował zespół jako swoisty poligon doświadczalny. Dążył do powołania właściwej formacji. Zależało mu na wyselekcjonowaniu muzyków, którzy są nie tylko zdolnymi instrumentalistami, lecz także będą śpiewać i komponować. Analogie z The Beatles były oczywiste. Nic dziwnego, czwórka z Liverpoolu imponowała wtedy wszystkim na świecie. Koncepcje Koseli zdecydowanie odbiegały od ówczesnych obyczajów panujących nad Wisłą. Nikt nie wyobrażał sobie koncertu, by na scenie występował tylko jeden wykonawca, bez pomocy grupy solistów, konferencjerów czy nawet bez przerywników w postaci komików, parodystów, a do tego prezentował wyłącznie własny autorski repertuar. Kosela był jednak konsekwentny i ostatecznie Czerwone Gitary powołano do życia na początku stycznia 1965 roku w kawiarni Krystal w Gdańsku w Rzeszczu. Miejsce, w którym zapadła ta decyzja, wybrano dość przypadkowo, a zadecydowała o tym awaria zasilania. Spotkanie miało się odbyć w niedalekim klubie Ster, wspomina Jerzy Skrzypczyk. Był to nasz sponsor, klub Stoczni Gdańskiej, czyli bardzo bogatej firmy, która nas ubierała i kupowała sprzęt. Tylko że w Sterze akurat zgasło światło. Cóż było robić? Szukaliśmy więc miejsca, gdzie można by tę kawę wypić. Okazało się, że 150 metrów dalej jest kawiarnia Krystal i tam poszliśmy, gdyż mieli kawę i światło. Co ciekawsze, na spotkaniu pojawili się także ludzie raczej nie kojarzeni później z zespołem, jak chociażby Czesław Niemen. Był także Franciszek Walicki, który nawet zaproponował nazwę grupy. Jego pomysł okazał się zresztą znacznie lepszy niż propozycja Koseli, który chciałby formacja przyjęła nazwę Maskotki. Z kolei pomysł Walickiego nawiązywał do mody na kolorowe nazwy zespołów, a poza tym wskazywał najważniejsze instrumentarium. Inna sprawa, że jedynymi dostępnymi wówczas na rynku gitarami były czeskie Jolany, które oferowano wyłącznie w jednym kolorze, oczywiście czerwonym. Pierwszy koncert miał miejsce niewiele później w klubie stoczniowców w Elblągu. Zespół zresztą wystąpił jako Pięciolinie, gdyż doszło do pomyłki przy drukowaniu plakatów. Pewnym zaskoczeniem była natomiast wiadomość, że w gdyńskim klubie Kolejarza zapowiedziano koncert innego zespołu o tej samej nazwie, który stworzyli byli gitarzyści kapeli Tadeusz i Roman Mrozowie. Poszliśmy tam wszyscy, wspominał Jerzy Kosela, i o mało nie doszło do mordobicia. W końcu osiągnęliśmy kompromis. Zespół, w którym grali bracia Mrozowie, zmienił nazwę na Pięć Linii. Kilka dni później Czerwone Gitary pojawiły się w sopockim Grand Hotelu. W okresie zimowym przenosił tam działalność klub Non-Stop, na co dzień mający siedzibę przy ulicy Drzymały w pobliżu plaży. Było to w tym czasie jedyne miejsce w Polsce, gdzie do tańca grały zespoły big beatowe z największymi gwiazdami tamtych lat. Kiedy zaczynaliśmy grać, wspominał Bernard Dornowski, mieliśmy bardzo podgórkę. Nie można było nosić długich włosów, nie można było głośno mówić, rock and roll czy big beat. Był to jedyny klub w Polsce, w którym młodzież spotykała się w wakacje i bawiła przy muzyce granej na żywo przez zespoły rock'n'rollowe. To był klub na miarę światową. Współpraca z Walickim nie trwała jednak długo. Ojciec chrzestny polskiego rocka nie wyobrażał sobie zespołu bez kilku solistów czy konferansjerów. Poza tym doszło do ponownych animozji z Koselą, ponieważ także pan Jerzy był typem człowieka, który wszystko chciał kontrolować. Na przykład gdy skrzypczyk musiał uciekać ze sceny, bo na salę wkroczył jeden z jego nauczycieli, Kosela sam zasiadał za perkusją. Inna sprawa, że był typem technokraty. Opracował nawet regulamin dla zespołu, liczący 9 paragrafów i kilkanaście punktów. Uwzględnił także kary finansowe za spóźnienia lub niesubordynację, z alkoholem włącznie. I na swój sposób cel osiągnął, gdyż Czerwone Gitary uchodziły za najbardziej zdyscyplinowany zespół w Polsce. Wprawdzie Kosela zawsze twierdził, że w grupie panowała demokracja, a decyzje podejmowano większością głosów, ale jego zachowanie coraz bardziej przypominało dyktaturę. Nie chciał się z tym pogodzić Klęczon, który jako kompozytor większości materiału w coraz większym stopniu czuł się liderem. Dwóch liderów to jednak zbyt wiele jak na jedną grupę. Zwłaszcza, że niebawem pojawił się trzeci. Na miejsce Zomerskiego, który miał problemy ze służbą wojskową, do zespołu na stałe dołączył Seweryn Krajewski, który początkowo objął gitarę basową. Dużo komponował, był znakomitym wokalistą, co oprócz wielkich sukcesów wróżyło też poważne kłopoty. Historia niejednej znajomości. Z klubem Non-Stop związane są też ważne wydarzenia z życia osobistego członków grupy, tam bowiem większość z nich poznała swoje przyszłe żony. Bernard Dornowski podczas jednego z koncertów wypatrzył w tłumie młodzieży interesującą dziewczynę. Chciał ją bliżej poznać, ale okazało się, że adorował ją także bardzo przystojny techniczny zespół. Jednak urodziwa 17-latka o imieniu Helena wybrała starszego o 5 lat muzyka, a pierwsza randka zakończyła się długim spacerem nad ranem po ulicach Trójmiasta. Następnie gitarzysta został zaproszony na śniadanie do domu swojej wybranki, gdzie gościnnie podjęła go matka dziewczyny. Okazało się to znakomitym rozwiązaniem, gdyż był nie tylko głodny, lecz także bez grosza w kieszeni. Niespełna 2 lata później Bernard poślubił Helenę. Także Jerzy Kosela znalazł swoje szczęście w Non-Stopie. Jana, jego wybranka, założyła się z koleżankami, że poderwie tego najmniej przystępnego członka zespołu. Rychło jednak okazało się, że Kosela też miał rywala, samego Zbyszka Cybulskiego. Aktor ironicznie nazywał gitarzystę bałałajkarzem, ale mimo to przegrał starcie o względy dziewczyny, czego do końca nie potrafił zrozumieć. Ostatecznie uznał jednak swoją porażkę, ale zagroził, że jeżeli Kosela skrzywdzi Janę, nie puści mu tego płazem. Inna sprawa, że muzyk i jego partnerka nie spieszyli się zbytnio z zalegalizowaniem związku. Na ślubnym kobiercu stanęli dopiero po 6 latach. W ten sposób Kosela stał się szwagrem Dornowskiego, gdyż Jana i Helena Krasówny były siostrami. Również Jerzy Skrzypczyk poznał swoją przyszłą żonę w sopockim klubie. Maria była zafascynowana perkusistą. On również darzył ją uczuciem. Znalazła się jednak życzliwa dusza, która wysyłała anonimy do matki dziewczyny. Informowano w nich, że skrzypczyk jest bigamistą, a do tego dorobił się jeszcze gromadki nieślubnych dzieci. Z zarzutu bigamii, wyjaśniał muzyk, wytłumaczyłem się łatwo. Pokazałem dowód osobisty, bez śladu matrymonialnych adnotacji. Ale jak panią matkę przekonać, że nie jestem winny ani jednego ojcostwa? Żaliłem się kolegom, na co Krzysiek Klęczon pospieszył z życzliwą radą: przyprowadź te dzieciaki, niech się jej matka przekona, że nie są podobne do ciebie. Krzysztof Klęczon także poznał swoją przyszłą żonę w Non-Stopie. Alicja Cywińska była zatrudniona w ekipie organizacyjnej klubu, a para zwróciła na siebie uwagę już w dniu pierwszego koncertu nowej grupy w tym miejscu. Gitarzysta wpatrywał się w dziewczynę, ale po koncercie nie podszedł do jej stolika. Alicja dostała jednak zaproszenie na kawę od członków zespołu. W hotelowej kawiarni, wspominała, byłam jedyną dziewczyną i kiedy siedziałam z nimi przy stoliku, miałam wrażenie, że chcą mnie poderwać. I to wcale nie Krzysztof, który był wtedy trochę dupowaty. Raczej Benek Dornowski, Skrzypczyk i Kosela. Potem pojawiły się tam 2 dziewczyny. Jedną była Jana Kras, późniejsza i do końca żona Jurka Koseli, oraz jej siostra Helena, która została żoną Benka Dornowskiego. To właśnie dla Alicji Klęczon napisał historię jednej znajomości i kwiaty we włosach. Chociaż tak naprawdę skomponował tylko muzykę, gdyż tekst napisali inni autorzy. Jednak zgodnie z zaleceniami kompozytora. W Wiele osób z pewnością dobrze pamięta charakterystyczny fragment pierwszej z tych piosenek: Szłaś przez skwer, z tyłu pies, głos wybrzeża w pysku niósł. Był pies, wabił się Betsy, wspominała Alicja. Krzysztof go wytrenował, żeby nosił gazetę. Jerzy Kosela, który napisał tekst, oparł go na szczegółach naszej znajomości. Właściwie każda z tych piosenek, z którymi się utożsamiam, była napisana dla mnie. Zresztą autorzy znali nas osobiście, także bardzo często nasza znajomość stanowiła kanwę tekstu. Początkowo tekst historii jednej znajomości miał stworzyć Marek Gaszyński, ale Kosela stwierdził, że sam zrobi to lepiej. Muzyka i słowa powstały w odstępie kilku miesięcy, a jedynym fragmentem napisanym przez kompozytora jest słynne siala la la la la, otwierające każdą zwrotkę. Trudno by w tym miejscu nie nasunęły się skojarzenia z piosenką Baby It's You z debiutanckiej płyty The Beatles. Można wręcz mówić o inspiracji, chociaż utwór nie był autorstwa liverpoolskiej czwórki. Jednak John Lennon i jego koledzy odcisnęli na nim zdecydowane piętno. Natomiast humorystycznym akcentem jest tu fakt, że wspomniany pies nosił w pysku gazetę będącą organem prasowym KWPZPR w Gdańsku. Dziwne, że żaden cenzor nie uznał tego za skandal i piosenka bez większych problemów ukazała się w marcu 1966 roku na trzeciej epce, czwórce podwójnym singlu zespołu, a potem na pierwszym longplayu. Obecnie uważana jest przez melomanów za jeden z utworów z tryptyku o nadmorskiej miłości, w skład którego wchodzą jeszcze Wakacje z blondynką Macieja Kosowskiego i Spacer dziką plażą Stana Borysa. Gdy jeden z autorów niniejszej książki, jeszcze jako licealista, po raz pierwszy usłyszał tę piosenkę, to jako romantyczny i wrażliwy młody człowiek był święcie przekonany, że fraza o psie niosącym w pysku głos wybrzeża dotyczy szumu fali wiatru, że jest to poetycka przenośnia, a zwierzak zanosi się radosnym szczekaniem z powodu pięknych okoliczności przyrody. Jakież było jego rozczarowanie, gdy okazało się, że autorowi tekstu piosenki chodziło o partyjną gazetę. Alicja i Krzysztof pobrali się w Katedrze Oliwskiej w Boże Narodzenie 1967 roku. Świadkami mieli być Ada Rusowicz i Czesław Niemen, którzy wówczas tworzyli parę. Jednak wokalista nieoczekiwanie wycofał się w ostatniej chwili. Pojawiły się więc pewne komplikacje. Na 3 dni przed ślubem, wspominała pani Alicja, Czesiek zadzwonił do Krzysztofa i mówi: słuchaj, ja mam problem. Czy Ada będzie świadkiem na twoim ślubie? Co za pytanie, przecież wszystko ustalone, jutro przyjeżdża. W takim razie ja nie mogę być świadkiem. I zaczęli się kłócić przez telefon. Musieliśmy na gwałt znaleźć kogoś innego. Na szczęście zgodził się Benek Dornowski. Alicja i Krzysztof uchodzili za zgodne małżeństwo. Rozłączyła ich dopiero przedwczesna śmierć gitarzysty. Natomiast zdecydowanie bardziej dramatyczne okazało się życie osobiste Seweryna Krajewskiego. Przez 2 lata był związany z Urszulą Sipińską. Plotkowano nawet o ich ślubie. Potem spotykał się z Ireną Jarocką, ale i ta znajomość nie przetrwała. Być może zdecydował o tym fakt, że Krajewski doczekał się wówczas córki z 18-letnią fanką. Przez lata nie chciał jej uznać. Ostatecznie jednak sąd w 1976 roku potwierdził jego ojcostwo i zasądził alimenty. Kilka lat temu muzyk podważył te ustalenia, powołując się na testy DNA. Sprawa do dzisiaj nie znalazła rozstrzygnięcia. W 1974 roku Krajewski poślubił młodszą o 8 lat Elżbietę, ale małżeństwo nie przetrwało rodzinnej tragedii. Gdy w 1990 roku w wypadku samochodowym zginął ich młodszy syn Maksymilian. Małżonkowie przez lata pozostawali w separacji i ostatecznie rozwiedli się w 2017 roku. Na szczycie. Kosela mógł być dyktatorem, ale miał też znakomity zmysł organizacyjny. Doskonale wiedział, jaki przekaz kierować do młodzieży. Slogan reklamowy, że grupa gra i śpiewa najgłośniej w Polsce, był prawdziwym strzałem w dziesiątkę, chociaż ze względów cenzuralnych został poprawiony. Początkowo brzmiał bowiem, że czerwone gitary grają i drą się najgłośniej. Grupa szybko uzyskała ogólnopolski rozgłos, do czego przyczyniły się pierwsze nagrania radiowe. Dokonano ich w maju i we wrześniu 1965 roku, a ich emisja zapewniła formacji zainteresowanie fanów w całej Polsce. utrwaliły je trzy czwórki, które ukazały się w okresie od listopada 1965 do marca następnego roku. Zespół grał także wiele koncertów w kraju, czego przykładem jest 3-miesięczna trasa po miastach i miasteczkach 10 województw. Członkowie kapeli nigdy zresztą nie ignorowali nawet niewielkich miejscowości, co jeszcze bardziej podnosiło ich popularność. Jednak najważniejsza chwila nadeszła w październiku 1966 roku, gdy zespół zarejestrował materiał na swój pierwszy long play. Podobno zadecydował o tym fortel Jerzego Koseli. Ten człowiek miał jednak głowę na karku i wiedział, jak z niej korzystać. Czerwone gitary grały od 2 lat, wspominał Jerzy Skrzypczyk, i w związku z tym obejrzały nas setki tysięcy ludzi. I ci ludzie zaczęli do nas pisać prośby o nasze piosenki, o nagrania. Skąd je wziąć? Przecież nie my decydowaliśmy o nagraniu longplaya. Wtedy cwany lisek Jurek Kosela zebrał te wszystkie listy do worka i wysłał to do dyrektora polskich nagrań. Gdy ten zobaczył, że święty Mikołaj przyniósł mu 13 kg listów, a wszystkie dotyczyły nagrań, łaskawie zezwolono nam nagrać płytę. Mieliśmy na to 2 dni. Obecnie wydaje się, że nagranie płyty w 2 dni jest niemożliwe, ale wówczas technika nie była jeszcze tak skomplikowana. Zamiast wielośladów, tylko wąska taśma w dwuścieżkowym magnetofonie. W efekcie na jedną ścieżkę nagrywano podkłady muzyczne, a na drugą partie wokalne. Całość wyglądała bardzo prymitywnie, ale warto pamiętać, że w podobny sposób 4 lata wcześniej Beatlesi rejestrowali swój debiutancki album. Zajęło im to zresztą jeszcze mniej czasu, gdyż uwinęli się w zaledwie 10 godzin. Czasy wielomiesięcznej pracy w studiu nagraniowym miały dopiero nadejść. Szybkie tempo pracy czerwonych gitar może wzbudzać uznanie, ale jeszcze bardziej zaskakuje fakt, że album ukazał się już po 2 miesiącach. To było coś wyjątkowego, gdyż dotychczas takiej sprawności wydawniczej gospodarka socjalistyczna jeszcze nie zanotowała. Inna sprawa, że starano się zdążyć przed gwiazdką, bowiem zbliżające się Boże Narodzenie miało wywindować sprzedaż. Nie obyło się jednak bez pewnego humorystycznego akcentu, który można docenić dopiero po latach. Płytę tłoczono bowiem na zlecenie wytwórni Polskie Nagrania w zakładach chemicznych imienia bohaterów Studzianek w Pionkach. Firma była bardziej znana z produkcji prochu, amunicji i materiałów wybuchowych, a płyty, które tam powstawały, nosiły logo Pronitu. Ich dystrybucją zajmowały się Polskie Nagrania, a później także inne przedsiębiorstwa państwowe – Wifon, Ton Press. Jak przystało na płytę powstałą w zakładzie o tak specyficznej specjalizacji, materiał zamieszczony na niej był prawdziwie wybuchowy. Czy zresztą mógł być inny, skoro zarejestrował go zespół grający i śpiewający najgłośniej w Polsce? Longplay otrzymał tytuł To właśnie my i zawierał 14 utworów, które łącznie trwały niespełna 40 minut. 5 piosenek Krajewskiego, 4 Klęczona, po 1 Koseli i Dornowskiego oraz utwór niezwykle wówczas popularnego w kraju włoskiego piosenkarza Marina Mariniego, znany z przeboju Nie płacz, kiedy odjadę. Do tego jeszcze 2, pod którymi wspólnie podpisali się Krajewski i Klęczon, a najwięcej tekstów obok Koseli napisał Marek Gaszyński. Płyta okazała się największym hitem w dotychczasowych dziejach polskiej fonografii. Jej pierwsze wydanie rozeszło się w nakładzie 175 tysięcy egzemplarzy. Pierwsze pęknięcie. Gdy fani szturmowali sklepy muzyczne, by zakupić debiut płytowy zespołu, kwintet czerwonej gitary zamienił się w kwartet. Na odejście zdecydował się bowiem jego założyciel Jerzy Kosela. Uznał, że jego obecność w składzie stała się zbędna i 10 dni po wydaniu pierwszego longplaya ogłosił swoją rezygnację. Zrobił to zresztą jak najbardziej oficjalnie, wręczając Dornowskiemu, będącemu sekretarzem formacji, pisemną dymisję z funkcji kierownika grupy i jej członka z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia. Pan Jerzy zawsze przywiązywał wagę do spraw formalnych. Faktycznie pozostał w składzie do 20 marca następnego roku, kiedy to w Poznaniu po raz pierwszy wystąpił na estradzie z zespołem. Od tamtej pory koncentrował się już na innych projektach. Trudno jednoznacznie wyjaśnić przyczyny decyzji Koseli. Jedną z nich był zapewne konflikt z Klęczonem, któremu zarzucał niepoważne traktowanie spraw organizacyjnych. Czarę goryczy przepełniły 2 koncerty odwołane w grudniu 1966 roku z powodu sprzeciwu gitarzysty. Klęczon nigdy nie ukrywał, że nie podoba mu się, iż Kosela, jako kierownik zespołu, dostaje wyższe stawki niż reszta grupy. Poza tym nie aprobował dyscypliny narzuconej zespołowi przez pana Jerzego. Miał duszę rockmana ze wszystkimi tego konsekwencjami. Zdecydowanie wolał luz i improwizację, a nie sztywne ramki regulaminów. Natomiast gdy do grupy dołączył Krajewski, stało się jasne, że to właśnie rywalizacja między nimi będzie tam motorem napędowym. Jednocześnie Klęczon nabrał też zwyczaju, by negować wszystkie decyzje kierownika kapeli. Nie analizował ich, nie chciał dyskusji, tylko sprzeciwiał się dla samej zasady. Rozkwitał twórczo i czuł się przez kolegę bardzo skrępowany. Natomiast pan Jerzy tylko grał i powoli zamieniał się w biurokratę. Miałem do wyboru trzy możliwości, tłumaczył po latach Kosela. Usunąć Klęczona z zespołu, znosić to wszystko dalej albo odejść. Gdybym usunął Klęczona, to miałby do mnie żal do końca życia, lecz zespół bez niego dałby sobie radę. Na tyle dobrze komponował już Krajewski. W sytuacji drugiej chyba bym zwariował. Zresztą wtedy wyrosły mi pierwsze siwe włosy. No i wybrałem trzecie wyjście. Pozostali członkowie grupy mieli na ten temat własne zdanie, a każdy z nich inaczej tłumaczył przyczynę odejścia Koseli. Krajewski uważał, że szef zrezygnował z powodów muzycznych, gdyż nie sprawdzał się jako gitarzysta i zaniżał poziom. Podobno Klęczon ostro go strofował, twierdząc, że chyba już dosyć tego kiepskiego grania. W efekcie Kosela miał zostać psychicznie zmuszony do tego, by odejść, gdyż Klęczon miał odwagę, by mu powiedzieć, że jest za słaby. Inne zdanie wyrażał Jerzy Skrzypczak. Nie sądzę, żeby Kosela odszedł ze względów muzycznych. Na gitarze dawał sobie radę, nawet z Klęczonem prowadzili udane gitarowe dialogi. Przyczyną był natomiast jego pozamuzyczny konflikt z Klęczonem. Krzysiek mówił, nie będę płacił na te pierdolone fundusze. Klęczon trochę czasami się spóźniał na próby, to też Kosele denerwowało. Zaczął estradowo i kompozytorsko dominować, ale Kosela nie był o to zazdrosny. Krzysiek był wybuchowy, gwałtowny, ale gniewał się tylko przez 15 minut. Potem przepraszał i zapominał, a Kosela był bardziej pamiętliwy. Chyba jednak nie do końca, gdy bowiem w czerwcu 1994 roku zorganizowano koncert poświęcony muzyce zmarłego 13 lat wcześniej Krzysztofa Klęczona, pojawił się na estradzie, jako jedyny z członków Czerwonych Gitar. Jerzy Kosela po odejściu od macierzystego zespołu założył własną grupę, bez większego powodzenia. Był też promotorem innych artystów. Komponował, otworzył nawet własne studio nagrań. Przez 15 lat pracował jako prezenter dyskotekowy. Niespodziewanie w 1991 roku ponownie pojawił się w składzie Czerwonych Gitar, ale dwa lata później odszedł z powodu konfliktu z Krajewskim. Jednak gdy Seweryn zrezygnował ze współpracy z grupą, Kosela znów znalazł się w jej składzie. Ostatecznie musiał jednak zrezygnować w 2016 roku ze względu na stan zdrowia. Zmarł w styczniu następnego roku.
2: To był fragment książki Przeboje PRL wydawnictwa Harde.
1: Historia polskiej muzyki w Radiu SK2. Historia polskiej muzyki.
4: Aleksandra Bletek, znana szerzej jako Bletka. Jeszcze kilka lat temu była studentką Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, dziewczyną, która śpiewała dla znajomych i okazjonalnie wrzucała nagrania do internetu. Dziś jest jedną z najgłośniej komentowanych postaci młodej polskiej sceny muzycznej. W krótkim czasie zyskała popularność, o jakiej inni marzą przez lata. I choć wiele osób kojarzy ją przede wszystkim z przeboju Taxi, jej droga jest znacznie ciekawsza. Pełna niespodzianek, nieoczekiwanych zwrotów akcji i co najważniejsze, muzyki, która trafia prosto w serca młodych ludzi. Więcej o tym dowiecie się oczywiście z magazynu Historia Polskiej Muzyki. Kasia Grodzka, zapraszam.
1: Historia Polskiej Muzyki.
4: Bletka urodziła się i wychowała w Krakowie. Od najmłodszych lat interesowała się sportem. To właśnie on miał być jej główną ścieżką rozwoju. Wybrała studia na Akademii Wychowania Fizycznego, a śpiew traktowała jako pasję, czyli coś, co sprawia radość, ale niekoniecznie musi stać się zawodem. Zresztą sama przyznawała w wywiadach, że nie myślała o muzyce na poważnie, aż do momentu, gdy zaczęła nagrywać swoje pierwsze piosenki. To były proste, szczere utwory, które nie miały wielkiego budżetu, ani też promocji, ale zwracały uwagę autentycznością i charakterystycznym głosem.

Pierwszy singiel zatytułowany Teraz wiem przeszedł raczej bez większego echa, ale otworzył jej drzwi do świata muzyki. Zainteresowało się nią środowisko hip-hopowe i właśnie wtedy w jej życiu pojawił się Kizo, raper, który w tym czasie był już jedną z największych gwiazd polskiego rapu i pop-rapu.

On dostrzegł w Bledce coś wyjątkowego. Nie tylko głos, ale i sposób, w jaki łączyła wrażliwość z energią. Efektem tej współpracy był utwór Taxi, singiel, który w kilka tygodni stał się absolutnie

0: miliony wyświetleń w serwisach streamingowych, viralowy sukces na TikToku i radiowe listy przebojów, w tym także Radia SK2, które zdominował przez długie tygodnie. Taxi szybko otworzyło status potrójnej diamentowej płyty, osiągnięcie, które dla debiutantki jest czymś niemal nie do uwierzenia. I właśnie wtedy Bledka przestała być anonimowa. Jej kariera nabrała tempa, jakiego nie da się zatrzymać.
1: Historia polskiej muzyki.
0: Po Taxi przyszły kolejne sukcesy. Bledka związała się z profesjonalną agencją, co pozwoliło jej skupić się na muzyce w pełni. Razem z Kizo nagrała dwa albumy, Pato Pop Vol. 1 i Pato Pop Vol. 2. Pierwszy pokrył się podwójną platyną, a drugi szybko zdobywał kolejne wyróżnienia. Z tych płyt pochodzą takie hity jak Hero, nagrodzony potrójną platyną,

który potwierdził, że Bledka nie jest jednorazowym zjawiskiem, ale artystką, której głos stał się symbolem całego nurtu poporapowego. Nie można jednak mówić o Bledce tylko w kontekście jej współpracy z Kizo. Równolegle zaczęła tworzyć własne solowe numery, w których pokazuje inną stronę swojej osobowości. Utwory takie jak Trochę lżej,

0: ze wszystkim się śni.
1: Widać w nich, że potrafi poruszać się nie tylko w dynamicznych radiowych refrenach, ale także w intymnych elektronicznych aranżacjach. Co ważne, większość tekstów Ola pisze sama, a to daje jej autentyczność, której nie da się udawać. Jej muzyka to opowieści o emocjach, o miłości, zagubieniu, szukaniu własnego miejsca i równowagi. I być może właśnie dlatego tak dobrze trafia do młodej publiczności. Fani widzą w niej kogoś bliskiego, kogoś, kto przeżywa podobne rozterki. To także powód, dla którego Bledka jest dziś określana mianem głosu pokolenia streamingu. Na koncertach Bledka przyciąga tłumy, i tu też ciekawostka, wielu fanów podkreśla, że na żywo brzmi jeszcze lepiej niż w nagraniach studyjnych. Publiczność śpiewa z nią każdy refren, a atmosfera przypomina wielkie muzyczne święto. Media ochrzciły ją królową refrenów, ale sama Bledka często podkreśla, że zależy jej na czymś więcej. Chce być pełnoprawną artystką, której twórczość broni się sama. Warto wspomnieć o jej innych głośnych kolaboracjach. Singiel Róż, nagrany wspólnie z Jonatanem i Gipsem, zdobył diamentowy status. Utwór Dolce Vita, w którym pojawiła się obok Kizo i Szpaka, pokrył się podwójną platyną. Te współprace pokazują, że Bledka potrafi odnaleźć się w różnych klimatach i że artyści z najwyższej półki chcą z nią współpracować. A jak wygląda jej życie poza sceną? No tu oczywiście wracamy do ukochanego sportu. Bledka wciąż studiuje na AWF-ie, nie porzuciła swojego zainteresowania aktywnością fizyczną. W wywiadach mówi, że treningi pozwalają jej zachować równowagę i odporność psychiczną w świecie show biznesu. To interesujący kontrast. Z jednej strony wielkie sceny i błysk reflektorów, a z drugiej codzienne zajęcia sportowe i zwyczajne życie studentki.
2: Historia polskiej muzyki.
1: Rok 2024 i początek 2025 to prawdziwy przełom. Bledka przez 16 tygodni utrzymywała się na szczycie Billboard Poland Songs, co jest imponującym wynikiem nawet dla doświadczonych gwiazd. Jej utwory regularnie trafiają na listy przebojów, a profile w mediach społecznościowych rosną w zawrotnym tempie. Stało się też inspiracją dla innych młodych artystek, które widzą w niej dowód na to, że w krótkim czasie można osiągnąć naprawdę wiele, jeśli tylko ma się talent, determinację i trochę szczęścia. Co dalej? Bledka pracuje nad swoim pierwszym solowym albumem. Zapowiada, że będzie to płyta bardzo osobista, bardziej refleksyjna, ale jednocześnie różnorodna muzycznie. Marzy o tym, by jej twórczość wyszła poza Polskę. Chciałaby współpracować z zagranicznymi producentami i artystami. Biorąc pod uwagę tempo rozwoju jej kariery, to wcale nie wydaje się tak bardzo odległe. Podsumowując, Bledka to przykład artystki, która w krótkim czasie zdołała osiągnąć ogromny sukces. Od nieznanej studentki z Krakowa do wokalistki z diamentowymi singlami, współpracującej z największymi nazwiskami polskiej sceny muzycznej. Jej historia pokazuje, jak bardzo zmienia się dziś polski rynek muzyczny, jak internet i streaming potrafią błyskawicznie wynieść kogoś na szczyt. Ale jednocześnie to opowieść o talencie, autentyczności i ciężkiej pracy, które są fundamentem każdego prawdziwego sukcesu i każdego prawdziwego artysty.

0: Magazyn lokalny.
1: Witam wszystkich, z tej strony Krzysztof Baziuniak. W dzisiejszym lokalnym magazynie porozmawiamy o mediach społecznościowych, marketingu i pracy w internecie. Zapraszam Was na materiał Oliwii Rudnickiej.
2: W studiu jest ze mną Basia Kaleńczuk, która jest specjalistką od marketingu, a także od mediów społecznościowych i jest
3: szczecińską kumpelą od marketingu również. Cześć wszystkim, bardzo dziękuję za zaproszenie.
2: Dziękuję, że przyszłaś. I w takim razie na początku z grubej rury. Czy każdy może mieć markę osobistą?
3: Myślę, że każdy może mieć markę osobistą, ponieważ w każdym z nas jest coś wyjątkowego. Zresztą jeśli chodzi o samą definicję marki osobistej, to tu warto się posłużyć słowami Jeffa Bezosa, który jest jednym z najbogatszych ludzi na świecie, że marka osobista to jest to, co mówią o tobie ludzie po tym, jak wyjdziesz z pokoju. Dam ciekawostkę, ponieważ również miałam przygodę z edukowaniem studentów na jednej ze szczecińskich uczelni, że mnie nazywali studenci tą żółtą od marketingu. Więc myślę, że to już było wytworzoną przeze mnie marką osobistą w ich oczach.
2: Ale nie ma takich cech, że ktoś w ogóle jest wyautowany na starcie?
3: Możesz doprecyzować, proszę?
2: W sensie, że no nie wiem, że, bo to tak brzmi idealnie, że wszyscy mogą tworzyć markę osobistą i tak jest, że naprawdę, że nic takiego nas nie może, nie wiem, przystopować w tym?
3: Wiesz co, myślę, że najważniejsze jest to, że powinniśmy sobie zadać pytanie, po co mi jest ta marka osobista? Mhm. Jeżeli znajdziemy cele, które pomoże nam zrealizować ta marka osobista, to jak najbardziej każdy tą markę osobistą może mieć, ponieważ tak naprawdę tą markę osobistą budujemy na przykład też w pracy, niekoniecznie posiadając profil na Instagramie z zasięgowym kontem, czy organizując eventy, ponieważ tworząc markę osobistą w pracy, tworzymy markę osobistą wydajnego pracownika, osoby, której warto powierzyć premię na przykład świąteczną, czy osoby, której warto powierzyć jakieś poważniejsze zadania. Także moim zdaniem markę osobistą powinien mieć każdy, ale czy pchać ją do internetu, no to już zależy od tego, jak się na to czujemy i czy jesteśmy gotowi też wyeksponować się tak światu, na przykład hejterom.
2: Czyli można powiedzieć, że marka osobista to jest taki nasz wizerunek, jak nas postrzegają.
3: Tak, marka osobista to jest nasz wizerunek, jak nas postrzegają, zarówno za zamkniętymi drzwiami, gdy wyjdziemy z pokoju, ale też energia, jaką dajemy po wejściu do pomieszczenia.
2: To jaka jest różnica między tym a influencerstwem?
3: A to jest ciekawe. Bardzo często też właśnie jak uczyłam studentów z marki osobistej, to miałam taki właśnie duży slajd, na którym było napisane z jednej strony marka osobista, z drugiej strony przekreślony znak równości influencer. Influencer to jest osoba, która wywiera wpływ na ludzi, czyli influencuje z języka angielskiego. I jest to osoba, która jest znana ze względu na przykład swoje pasje, bądź znana jest, bo jest po prostu najzwyczajniej w świecie znana, a marka osobista moim zdaniem powinna siebie pozycjonować jako eksperta w danej dziedzinie i to tak naprawdę dywersyfikuje te dwa różne zawody, tak to nazwijmy. No i też nie oszukujmy się, wychodzą co roku rankingi zaufania do zawodów i influencer nie jest zbytnio lubiany przez Polaków jako zawód.
2: No właśnie, no bo teraz coraz więcej młodych ludzi marzy o tym, żeby zostać influencerem. Czy to jest takie marzenie na wyciągnięcie ręki?
3: Ciężko powiedzieć tak naprawdę. Ja sama influencerką się nie definiuję, więc ciężko mi to zdefiniować, ale jako specjalistka od marketingu uważam, że jeżeli znajdziemy coś, co nas wyróżni na tle innych, to będziemy w stanie zostać tym influencerem, jeżeli będziemy umieli opowiadać historię, chociażby o naszym życiu. Jeżeli opowiemy w turbo ciekawy sposób to, jak zrobiliśmy poranną kawę, oblaliśmy się nią na naszą białą kamizelkę, drodzy słuchacze, siedzę w białej kamizelce i dzisiaj to nie był ten dzień. Natomiast jeżeli będziemy w stanie ciekawie przedstawiać fakty i w jakiś sposób zarazić swoją energią, zarazić tą iskrą wokół naszych odbiorców, to jak najbardziej mamy potencjał na stanie się influencerem. Zwłaszcza, że w dzisiejszych czasach jest taki trend, że jest rekomendowane markom, by korzystały z usług bardziej mikroinfluencerów, czyli osób, które mają do 1000-2000 followersów, niż z tych influencerów większych, ze względu na to, że ci mikroinfluencerzy, czyli te osoby, które mają mniejsze zasięgi, są uznawani za bardziej autentycznych w oczach swoich odbiorców.
2: No właśnie, ta autentyczność, bo niby powinniśmy być w internecie autentyczni, ale z drugiej strony, no przynajmniej nie wiem, na Instagramie to tak wygląda, że ten świat jest taki idealny, więc w którą stronę?
3: Wiesz co, mnie to w ogóle strasznie bawi, bo jest bardzo mocno nagłaśniane to, że w dzisiejszych czasach tym trendem jest autentyczność, a ja uważam, że autentyczni powinniśmy być zawsze, ponieważ na dłuższą metę, jeżeli będziemy kogoś udawać lub kogoś grać, to po pierwsze nasi odbiorcy szybko wyczują pismo nosem, że coś tu jest nie tak, a po drugie my sami będziemy się męczyć, co będzie prowadzić do, nie wiem, jakichś zaburzeń psychicznych i tak dalej, więc tutaj to, co rekomendowałabym, to rzeczywiście wywalać kawę na ławę, bo szczerze odbiorcy będą preferowali taki styl komunikacji, jeżeli my będziemy mówili, jak to wszystko wygląda i będziemy bardziej przyziemni, ludzcy, relatable, to się nazywa w marketingu, czyli tacy, z którymi my się możemy utożsamiać, więc no ta autentyczność moim zdaniem to nie jest coś, co powinniśmy wdrażać, tylko coś, co powinno być normalnością i codziennością. Nawet taka ciekawostka, wiem, że Instagram powoli blokuje zasięgi treścią, które są zbyt mocno zmanipulowane na przykład filtrami, które modyfikują rysy twarzy, czy nie wiem, wygładzają tą twarz, więc tutaj lepiej być szczerymi i autentycznymi ze swoimi odbiorcami, bo kto wie, może spotkają was na ulicy albo, nie wiem, zorganizujesz event jako taki odbiorca, jako taki influencer i ludzie zobaczą ciebie na żywo i zobaczą kogoś zupełnie innego, co doprowadzi tak naprawdę do kompletnej klapy i takiego kryzysu wizerunkowego, kryzysu marki osobistej. A to jest też coś, co ja powtarzam przedsiębiorcom na naszych konsultacjach, że im bardziej wy będziecie autentyczni, im bardziej pokażecie, ile serca wkładacie w ten biznes, ile was kosztuje też różnych wyzwań, tym tak naprawdę wzrasta cena waszej usługi, cena waszego produktu, bo wasi klienci zobaczą, jaką pracę musicie wykonać w stworzenie tego, co im oferujecie.
2: To, co powiedziałaś, jest ciekawe. Czy ta autentyczność też ma być w naszych zdjęciach profilowych? Bo wiadomo, jak to jest. Trochę odbiegamy od tego, jak wyglądamy w internecie.
3: Wiesz co, jeśli chodzi o zdjęcie profilowe, to jest coś, co ja zawsze rekomenduję wszystkim, zarówno przedsiębiorcom, jak i osobom na konsultacjach, że warto, żeby nasze zdjęcie profilowe przedstawiało nas, patrzących w stronę obiektywu. Najlepiej, gdybyśmy nie mieli okularów przeciwsłonecznych, żeby nic nam nie zakrywało tego spojrzenia, żebyśmy właśnie mieli tą taką iskrę w oku na tym zdjęciu i, no nie wiem, ja nie korzystam z żadnych aplikacji modyfikujących mój wygląd na moim profilowym, więc tu też ciężko mi się wypowiedzieć. Natomiast no to zdjęcie profilowe warto, żeby też się w jakiś sposób wyróżniało. Może miało jakiś charakterystyczny element kolorystyczny, tak jak u mnie jest to żółty, tak w przypadku Radia SK będzie jakieś pomarańczowe kolory. Także no tutaj starajmy się wyglądać tak, jak wyglądamy, ale z uśmiechem, z iskrą w oku, patrząc prosto w obiektyw.
2: Oczywiście. Mi bardziej chodziło, że wiesz, że nie, że nakładamy na przykład jakieś filtry czy coś, ale na przykład specjalnie wyszykowałyśmy się na sesję. Wyglądamy na bosko po prostu. No ale wiadomo, że też nie wyglądamy tak na co dzień.
3: No to jest prawda. Nawet ja mam zdjęcie profilowe z profesjonalnej sesji zdjęciowej. Natomiast no to wydarzyło się naprawdę. Okej, jesteśmy lekko zmodyfikowani, ale istnieją też sytuacje, w których podrasujemy się bardziej, jak chociażby na jakąś, nie wiem, galę biznesową, czy chociażby na wesele znajomych. Też będą nas mogli zobaczyć nasi najbliżsi w innym, bardziej wyrafinowanym, tak to nazwijmy, wcieleniu.
2: I to jest okej, jak później będziemy tą, może nie gorszą wersją siebie, ale po prostu tą normalną.
3: Myślę, że tak. I tu też chciałabym, żeby słuchacze nie zrozumieli mnie w ten sposób, że takie zdjęcie z profesjonalnej sesji zdjęciowej jest wymagane w przypadku kreowania swojej marki osobistej w sieci. Jeżeli nie mamy na to na przykład odpowiednich zasobów finansowych, to nie musimy czegoś takiego robić. Wystarczy wyciągnąć aparat, telefon z ręki i cyknąć sobie to zdjęcie. Więc zarówno jest okej, gdy mamy zdjęcie zrobione telefonem, ale też jest okej, gdy mamy zdjęcie zrobione z profesjonalnej sesji zdjęciowej, bo na przykład jako marka osobista chcemy w oczach naszych odbiorców wypadać na bardziej profesjonalnych, przygotowanych.
2: Czy takim profesjonalnym zdjęciem jest na przykład zdjęcie z ręki, typowy selfiek? Czy to już wyszło z mody w internetach?
3: Wiesz co, jeżeli zrobimy zdjęcie z ręki, zrobimy dzióbek, dziwną minę, to nie będzie zbyt dobrze wyglądało. Natomiast jeżeli zrobimy to zdjęcie z ręki w taki sposób, że ani tej ręki nie będzie widać, będziemy po prostu mieli naturalny uśmiech, to będzie wszystko okej. Wystarczy, żebyśmy to odpoczęli odpowiednio ograli. Co ja rekomenduję, to postawić telefon na statywie ze szklanki i trzech książek, żeby telefon był na wysokości wzroku, włączyć samowyzwalacz, cyknąć kilka fotek, najlepiej wykorzystując różne tła, najlepiej jedno na tle gładkiej ściany, żebyśmy mogli później to łatwo edytować przy pomocy jakiejś aplikacji to tło, żeby na przykład wrzucić ten nasz charakterystyczny kolor, albo na tle jakimś charakterystycznym dla na przykład naszego biznesu czy marki osobistej. Dla przykładu, jeżeli chcemy być marką osobistą czytelnika, to możemy sobie zrobić zdjęcie na tle regału z książkami.
2: Co oprócz koloru może być dla nas takie właśnie wyróżniające? Oprócz na przykład właśnie tych książek i tak dalej, czym możemy pokazać, że my to my?
3: W ogóle zanim zaczniemy robić taką markę osobistą i kreować ją w sieci, a raczej eksponować, to warto, żebyśmy sobie zrobili taki rachunek sumienia i przygotowali taką wstępną strategię, żebyśmy się zastanowili, jak chcemy się komunikować, jak chcemy wyglądać w oczach naszych odbiorców. I dla przykładu, tutaj odpowiadając już na twoje pytanie, ja chcę się komunikować jako szczecińska kumpela od marketingu, która pomaga biznesom nadać tą iskrę, światło, która pomaga dorzucić kilka pomysłów na eksponowanie się w sieci, więc dla mnie tym atrybutem będzie żarówka. I ja tą żarówką się komunikuję bardzo często, zarówno wykorzystując ją jako emoji w tekstach pod moimi postami, ale też na sesję zdjęciową również wzięłam żarówkę. Więc to może być jakiś atrybut, który jest związany z tym, czym my się zajmujemy. Dla prawnika będzie to toga, dla lekarza będzie to stetoskop. Także poszukajmy czegoś, co może kojarzyć się z tym, czym się zajmujemy, albo może kojarzyć się z efektem końcowym, jaki odbiorca uzyska po kontakcie z nami jako marką osobistą.
2: Ta żarówka jest mega ciekawa.
3: Mega ciekawa i bardzo się cieszę, że czasami udaje mi się zapalać ją w głowie moich klientów.
2: Bardzo ładne. Ale w ogóle powiedziałaś też o opisach. Czy opisy są teraz ważne? Hasztagi dalej są na czasie?
3: Rozróżnimy dwie rzeczy. Są opisy i są hasztagi. Hasztagi nie są już ważne. Są ważne o tyle, że pomagają nam w jakiś sposób kategoryzować te treści i je opisywać. Natomiast to, co jest teraz bardziej rekomendowane, na przykład na Instagramie, to są hasła kluczowe. Ze względu na to, że aplikacje takie jak Instagram czy TikTok coraz bardziej stają się wyszukiwarkami internetowymi, nie tylko miejscami i platformami do mediów społecznościowych. Dla przykładu, kochani, ja za każdym razem, jak chcę zawinąć tortillę, nigdy nie mogę zapamiętać, którą stroną i nie wpisuję tego w Google, tylko wpisuję to na TikToku i tam mam w bardzo szybki sposób pokazane, jak mogę to zrobić. Dlatego też powinniśmy traktować te platformy jako wyszukiwarkę, a ludzie wyszukują poprzez wpisywanie odpowiednich haseł kluczowych. Dlatego powinniśmy każdorazowo pod naszym filmem, czy zdjęciem, czy postem, czy karuzelą zdjęć na Instagramie wpisywać właśnie kilka takich haseł kluczowych, które są związane albo z naszym biznesem, a najlepiej, jeżeli są związane z naszym biznesem, ale też z tym, co przedstawiamy na naszym poście. Jeśli chodzi o opisy, myślę, że mamy teraz troszkę taką erę, gdzie te opisy wracają do łask. Już jesteśmy trochę zmęczeni tym przedopaminowaniem w filmach, w montażu i również lubimy poczytać, zwłaszcza treści, które są pisane od serca, ponieważ bardzo łatwo wyczuć, czy pisała coś sztuczna inteligencja. Natomiast ja rekomenduję wykorzystać sztuczną inteligencję, a potem doczłowieczyć to, co ta sztuczna inteligencja nam zaserwowała.
2: Czy bardzo w pracy ci się przydaje właśnie ta sztuczna inteligencja?
3: Bardzo często. To jest coś takiego, co bardzo mocno oszczędza mi czas. To jest też coś, czego uczę przedsiębiorców, żeby z tego korzystali, żeby się nie bali wykorzystywać na przykład do robienia researchu, czy jakichś innych sztucznych inteligencji. Jest taka właśnie model, który pisze świetne teksty, praktycznie nie do rozróżnienia między tym, czy napisał coś człowiek, czy sztuczna inteligencja. Dlatego ja uważam, że nie należy się wzbraniać przed tym, wręcz przeciwnie, skorzysta na tym boomie sztucznej inteligencji ta osoba, która będzie sprawnie z niej korzystała, ponieważ będzie miała więcej waluty, istotnej waluty, jaką jest czas.
2: Mm-hmm. No ale żeby korzystać z pomocy sztucznej inteligencji, czy potrzebujemy wiedzieć, jakie hasła wpisywać? Chodzi mi o to, że mam wrażenie, że teraz jest dużo kont, które pomaga w ogóle uzyskać odpowiednią odpowiedź w sztucznej inteligencji, że po prostu tak wpisujesz hasło, żeby dostać to, co chcesz, a nie to, co akurat wyszło.
3: To prawda. warto sobie prześledzić te wszystkie konta, ale tak naprawdę możemy dojść do tego wszystkiego sami. Wystarczy, że nakarmimy tą sztuczną inteligencję odpowiednimi treściami i odpowiednimi informacjami na temat nas, ale też na temat tego, co chcemy uzyskać. Dla przykładu możemy pierwszy prompt, czyli takie polecenie do na przykład czata GPT, napisać o treści. Cześć, jestem biznesem, który oferuje to i to, albo jestem marką osobistą, która jest taka, taka i owaka. Zadaj mi 5 albo 10 pytań, które pozwolą ci lepiej zrozumieć to, czym się zajmuję i lepiej serwować mi kolejne treści. I później, jeżeli ta sztuczna inteligencja nas zapyta, ponieważ tu też trzeba pamiętać, że to okienko, w którym my zadajemy pytania, jest nazwane jako czat, więc my tak naprawdę z tą sztuczną inteligencją gadamy i odpowiemy jej na te pytania. Następnie postarajmy się jak najlepiej zdefiniować to, co chcemy od tej sztucznej inteligencji uzyskać. Potraktujmy to trochę, jakbyśmy rozmawiali z 5-latkiem, a nie z kimś, kto świetnie czyta nasze myśli i jest telepatą.
2: Czyli w sumie wszystko, co wpiszemy, to zostaje zapamiętane na zawsze, czy też tak niekoniecznie, w sensie, bo tam są chyba różne okienka, że możesz sobie pootwierać tam chyba różne wątki, tak mi się wydaje.
3: Tak, zostaje zapamiętane. Po pierwsze, jeżeli korzystamy za darmo z tych wszystkich modeli do sztucznej inteligencji, to musimy mieć świadomość, że one wykorzystują to, co my jej serwujemy, po to, żeby móc się uczyć. Dlatego chat GPT zaczął tyle głupot wypluwać tak naprawdę, bo już został nakarmiony przez dużą liczbę użytkowników arcyciekawymi treściami, więc tutaj należy pamiętać, że to, co wrzucamy, w ogóle co wrzucamy do internetu, nawet jeżeli usuniemy, to to gdzieś jest na serwerach, czy serwerach Zuckerberga, Meta, Facebook, czy na serwerach właśnie OpenAI, to po pierwsze. Po drugie, możemy zaznaczyć w ustawieniach taką opcję, że zapamiętuj wszystkie moje wiadomości i ucz się na ich podstawie na mój temat. Ja ostatnio nawet zrobiłam taką ciekawą rzecz, że napisałam do czata GPT, napisz, co o mnie wiesz. I słuchajcie, on wiedział nawet, że biegam. I tu moi przyjaciele będą wdzięczni, że powiedziałam tą informację w radiu, bo się ze mnie chichrają, że wszędzie to przekazuję. Także nawet chat GPT wiedział, że biegam, że zorganizowałam event.
2: To teraz słuchacze też wiedzą, że biegasz.
3: Tak, kochani, polecam, bardzo dobry sport.
2: Jest trochę też strach z korzystania ze sztucznej inteligencji.
3: Niekoniecznie, tylko warto być po prostu czujnym, nie? Dla przykładu, jeżeli dostajemy badania lekarskie po badaniach krwi, no nie wrzucajmy ich do sztucznej inteligencji. Nie karmmy jej, nie wiem, informacjami na temat stanów naszych kont bankowych, tylko podawajmy jakieś takie wrażliwe informacje. To jest też coś, czego uczą w większych firmach, że jeżeli chcecie korzystać, po pierwsze, niektóre duże firmy w ogóle blokują pracownikom dostęp do sztucznej inteligencji po to, żeby nie wrzucali zbyt dużo poufnych i wrażliwych informacji, ale są też firmy, które mówią, hej, korzystajcie, natomiast jeżeli chcecie korzystać, to zamiast pisać nazwę firmy, na przykład zamiast pisać Radio SK, no to napiszcie Radio X, żeby ta sztuczna inteligencja nie do końca wiedziała, na jaki temat wy się komunikujecie.
2: Jasne. A powiedz tak z innej beczki, bo teraz dużo promuje się kont, które tworzą treści, ale bez pokazywania twarzy. To ma prawo bytu?
3: Jak najbardziej, jeżeli będziemy w stanie w ciekawy sposób opowiadać historię, bo tak naprawdę media społecznościowe to jest nic innego jak przeglądanie historii za historią. Więc jeżeli my będziemy umieli opowiedzieć tą historię za pomocą zdjęć na przykład z perspektywy POV, czyli punktu widzenia, jeżeli będą widoczne nasze dłonie, które, nie wiem, gotują czy robią sobie kawę, jeżeli my będziemy w stanie zaciekawić naszych odbiorców, to jak najbardziej ma to prawo bytu. Musimy zrobić sobie właśnie tą strategię, ten rachunek sumienia, w jaki sposób chcemy się komunikować jako marka osobista. Możemy się komunikować jako marka osobista bez twarzy, natomiast też przestrzegam, będzie to o wiele trudniejsze, ponieważ o wiele ciężej będzie się zżyć naszym odbiorcom z nami, ponieważ naszym największym takim atutem wizerunkowym w przypadku marki osobistej jest tak naprawdę nasza twarz. Więc tu też odpowiadając na inne pytanie, które być może się pojawi, być może nie rekomendowałabym na przykład robienia logotypu dla marki osobistej, ponieważ tym naszym znakiem graficznym powinna być nasza twarz, nasze oczy, nasz uśmiech.
2: Jasne. A czy w takim razie to nie jest tak, że jak nie widać twarzy, to jest trochę taka notka tajemnicy, tak jak na przykład pewnie kojarzysz popularnych podcasterów, którzy tworzą treści i którzy się nie pokazują.
3: Tak, no są popularni podcasterzy, jest też taki youtuber Zebo, który jak już się pokazuje w internecie, to ma maskę zebry na sobie. Jest to jakaś nutka tajemniczości, ale zobacz, wymieniłyśmy 3 czy 4 influencerów, czy 3 czy 4 osoby. Uważam, że będzie to o wiele bardziej skomplikowane i cięższe. I druga rzecz, jako marka osobista, jeżeli chcemy ją kreować, to nie chcemy jej kreować po to, żeby po prostu być popularnym, tylko po to, żeby mieć z tego jakieś korzyści. Marka osobista taką korzyść może mieć na przykład w tym, że jest zapraszana na konferencje, jest zapraszana do radia, tak jak ja dzisiaj bardzo dziękuję za zaproszenie, czy jest zapraszana, czy może pisać jakieś teksty popularno-naukowe, czy może zarabiać poprzez jakieś konsultacje. Tu wymieniłam takie cztery źródła przychodu jako marka osobista, natomiast w zasadzie każda z tych rzeczy skupia się na kontakcie z drugim człowiekiem, więc tu na koniec dnia będziemy zobligowani, jeżeli chcemy w jakiś sposób monetyzować tą naszą markę osobistą, będziemy zobligowani do tego, żeby komuś się pokazać.
2: Tak od razu pomyślałam, czy jesteśmy wówczas autentyczni, jak nie pokazujemy twarzy?
3: Tak, jeżeli powiemy, słuchajcie, nie pokazuję twarzy, bo się nie czuję na siłach, żeby ją pokazywać. Może kiedyś pokażę, ale dzisiaj chciałabym wam się pokazać jako osoba, która ma świetny intelekt i świetną wiedzę na dany temat. Wystarczy, że będziemy szczerzy z naszymi odbiorcami.
2: Właśnie, a co do takich osób, że chcę publikować, chcę to robić, ale się wstydzę?
3: Co do takich osób? Chcę publikować, ale się wstydzę. Wrzuć tą treść do internetu, wrzuć tego posta. W dzisiejszych czasach każdego dnia jest wytwarzane więcej treści niż jest ludzi tak naprawdę na świecie, więc ta twoja treść to nie jest tak, że będzie wyeksponowana na wszystkich twoich znajomych. Platformy mediów społecznościowych nie działają już tak, że pokazują wszystkie treści, tylko pokażą tą naszą treść wybrańcom, kilku osobom najpierw i zobaczysz, że jak to opublikujesz, to tak naprawdę świat nie wybuchnie, ludzie nie będą cię wyśmiewać za to, jaki jesteś, tylko tak naprawdę przełamiesz siebie. To jest trochę tak jak z przełamowaniem każdego lęku. Tak delikatnie, po troszeczku. Tak jak wchodzimy do zimnej wody, to też nie wchodzimy, nie wskakujemy cali, tylko staramy się oswoić swoje ciało. To tak samo oswoimy się z tym publikowaniem treści do internetu.
2: Wydaje mi się, że to już jest rzadziej, ale wcześniej było tak, że ludzie się bali, że właśnie, że ktoś ich oceni, że robią z siebie celebrytów i tak dalej. I to był chyba ten największy lęk przed właśnie pokazywaniem siebie.
3: No i pomyślą tak, i co z tego? Ja mam takie podejście. Ja zresztą tak naprawdę pasjonuję się marketingiem, ale też pasjonuję się w ogóle internetem i nowymi mediami tak naprawdę od czasu, jak miałam chyba 13 czy 14 lat, bo myśmy zawsze mieli komputer i internet w domu, dzięki temu, że mam starszego brata informatyka, tatę, który uczył również takich przedmiotów informatycznych na uczelni.
2: Ty też musiałaś skończyć w tym internecie.
3: Musiałam. Mama nawet żartuje, że do mojego taty: widzisz, Rysiu, tak na ciebie krzyczałam, że dzieciaki siedzą przy komputerach, a teraz zarabiają na tym siedzeniu przy komputerach. Ale wracając, więc od zawsze gdzieś tam miałam tą styczność chociażby z blogami. Ja też prowadziłam bloga lifestyle'owego, modowego, można powiedzieć. I od zawsze lubiłam właśnie wrzucać jakieś przemyślenia czy w ogóle treści do internetu. I szczerze, nigdy przez myśl mi nie przeszło, co ludzie pomyślą, ale to też wynika z tego, jak mnie wychowali rodzice, jaką mam w sobie pewność siebie, więc tutaj myślę, że zamiast na konsultację ze mną, to radziłabym na przykład udać się na konsultację z terapeutą, co poszło nie tak, albo co poszło tak, żeby właśnie oswoić się z tym, że jesteśmy eksponowani do świata zewnętrznego. Zresztą jesteśmy eksponowani do świata zewnętrznego, jak po prostu idziemy ulicą.
2: Więc... Czyli najpierw do terapeuty, później do ciebie.
3: Dokładnie, zapraszam, chociaż ja też chętnie wysłucham, przytulę i doradzę, jak wzmocnić biznesy. Nazwijmy mnie terapeutką dla przedsiębiorców, dla biznesów, a nie terapeutką dla ludzi i ludzkich utrapionych dusz.
2: Oczywiście, ale powiedziałaś też o blogach. Czy blogi jeszcze istnieją?
3: Wiesz co, no blogi jeszcze istnieją jak najbardziej. Są taką ciekawym narzędziem do pozycjonowania w Google, bo im więcej mamy treści na naszych stronach internetowych, a blogi są takim świetnym miejscem, na którym możemy wrzucać i aktualizować treści. Natomiast Ludzie już bardziej czytają blogi, bo trafili na nie z wyszukiwarki i często te blogi są odpowiedzią na jakieś pytanie, na przykład techniczne, typu wszyscy znamy Anię Gotuje, która nas uczy, jak mamy przygotować żurek, czy pierogi, czy rozrobić ciasto na pizzę.
2: Czy jak ugotować szparagi.
3: Czy jak ugotować szparagi, dokładnie. Więc no, to jest nic innego, jak no, już bardzo rozwinięty blog, bo Ania zaczynała od właśnie bloga, a teraz to już jest wielki portal z przepisami, więc no, te blogi mają miejsce bytu, istnieją, natomiast czy są świetnym źródłem dla marki osobistej? To zależy. To jest nasze marketingowe, ulubione sformułowanie. Są dobrym miejscem, żeby gdzieś recyklingować treści, które już na przykład wrzucamy do social mediów. Na przykład wrzucamy posta, w którym edukujemy naszych odbiorców i inspirujemy na przykład top 5 książek kryminalnych, które przeczytaliśmy, to warto też tę treść skopiować, przerobić troszeczkę i wrzucić w formie posta na blogu. Dlaczego? Ponieważ też tu chciałabym uczulić, że ten blog czy własna strona internetowa to będzie coś, co my będziemy mieli na zawsze i będziemy mieli do tego dostęp, a platformy w mediach społecznościowych mogą kiedyś zniknąć albo mogą nam ten profil usunąć w jakiś sposób, albo ktoś nam może się na ten profil włamać. Także blogi istnieją. Czy są świetnym źródłem na rozhulanie marki osobistej? Niekoniecznie. Natomiast są też dobrym źródłem na to, żeby gdzieś zdywersyfikować i zróżnicować miejsca, w których my pokazujemy naszą eksperckość.
2: Mhm. To w takim razie dla słuchaczy, którzy o tym myślą, jak zacząć?
3: Jak zacząć z marką osobistą? Przede wszystkim zacząć od zrobienia rachunku sumienia i zadania sobie ważnych pytań, takich jak jaką marką osobistą chcę być, jaką energię chcę, żeby ludzie ode mnie odbierali, dla kogo i do kogo ja chcę w ogóle kierować swoje treści, bo przypominam, drodzy słuchacze, jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego, więc do kogo chcemy kierować swoje treści, najlepiej znaleźć jakąś taką niszę. U mnie tą niszą są na przykład szczecińskie biznesy, głównie kobiety, bo z kobietami mi się lepiej rozmawia, zresztą co widzisz, to po pierwsze. Po drugie, jak już zrobimy ten rachunek sumienia, zastanówmy się, w jakich miejscach chcemy być obecni jako marka osobista. Tu rekomendowałabym skorzystanie z takiego modelu marketingowego, on się nazywa POEM, czyli Paid, Owned i Earned Media. I to polega na tym, że powinniśmy być obecni w jednym kanale własnym, może to być na przykład jakaś platforma social media, w jednym kanale pozyskanym. Tutaj musimy zastanowić się, w jaki sposób możemy się dostać na przykład na audycję do radia, albo możemy znaleźć jakąś lokalną gazetę i napisać tam maila, że hej, chętnie podzielę się wiedzą, napiszę dla Was artykuł za darmo, nic nie musicie płacić, tylko mnie opublikujcie, więc to jest taki kanał pozyskany. I kanał płatny, czyli na przykład reklama na Facebooku, czy możemy, nie wiem, znaleźć również inną gazetę, gdzie będziemy mogli napisać artykuł, tylko tym razem już za pieniądze, czy na przykład wystąpić na jakiejś konferencji za pieniądze. Także tu rekomenduję te trzy kanały i wiadomo, możemy w ramach z duchem czasu rozwijać te kanały, założyć własny newsletter, założyć stronę internetową i szukać tak naprawdę miejsc, w których my będziemy mogli jeszcze lepiej i jeszcze łatwiej komunikować się z naszymi odbiorcami. I tu uczulam. Zastanówcie się, gdzie ci wasi odbiorcy są, gdzie oni spędzają czas. Czy oni są bardziej na TikToku, czy bardziej na Instagramie, czy być może waszą grupą odbiorców są ludzie na przykład powyżej 35 lat. No to i rekomendowałabym wtedy na przykład założenie fanpage'a na Facebooku, bo to nie jest prawda, że Facebook umiera. Nadal w raportach jest definiowany jako jedno z bardziej ulubionych mediów u Polaków.
2: Mhm. A trzeba określać swój kierunek, w sensie kuchnia, podróże, lifestyle?
3: Warto by było określić ten swój kierunek, bo po pierwsze będzie nam o wiele łatwiej tworzyć treści na jeden określony temat. Po drugie, wyspecjalizujemy się też w tym jednym kierunku. I po trzecie, też o wiele łatwiej będzie nam dotrzeć do osób zainteresowanych tym mniejszym wycinkiem tak szerokiego obszaru zainteresowań. Więc no tutaj rekomendowałabym jednak skupienie się na jednej rzeczy, ale to też nie znaczy, że nie wiem, z czasem nie ewoluujemy na osobę, która będzie jeszcze się zajmowała czymś innym. Natomiast dobrze, żeby nasi odbiorcy czuli się bezpieczni i gdzieś tam spodziewali się, jakich treści mogą się spodziewać, jakich treści mogą oczekiwać od nas, które będziemy publikować. I tu też ja wiem, że znalezienie własnej niszy jest szalenie trudne. Ja zaczynałam najpierw właśnie tu blogerka lifestyle'owa, później jakieś treści modowe wrzucałam. Później jak zaczęłam się zajmować marketingiem, to był taki ogólny marketing, że bardzo ciężko mi to było znaleźć, aż w końcu zdefiniowałam i znalazłam to coś, tylko to też nie zajęło mi tygodnia, a zajęło tak naprawdę 2 lata działalności w sieci, gdzie odkryłam, z kim tak naprawdę najlepiej mi się rozmawia jako z klientem, ale też do kogo najlepiej będzie mi się komunikować jako po prostu odbiorcy.
2: Mhm. A czy ludzie się jeszcze wybijają na lifestyle?
3: Lifestyle'u? Tak, myślę, że jak najbardziej się wybijają, ale bardziej, znowu, tu marka osobista, influencer. Mamy bardzo dużo kont lifestyle'owych na TikToku, gdzie tam dziewczyny robią story time, malując się i opowiadają o jakichś rzeczach, czy nie wiem, nagrywają daily vlogi. Jest taka dziewczyna Zuzia BMW na TikToku. Ona ma bardzo duże wyświetlenia, a nic nie robi poza tym, znaczy robi dużo, bo nagrywa daily vlogi, nagrywa się telefonem i nagrywa cały swój dzień, ale robi to w tak charyzmatyczny sposób i właśnie ma tak wspaniały storytelling, czyli umiejętność opowiadania historii, że tym sobie zaskarbiła serca odbiorców. Więc jak najbardziej ten lifestyle ma jeszcze prawo bytu, natomiast dla bycia influencerem, a niekoniecznie marką osobistą.
2: Nie wiem, czy kojarzysz takie konto, ale po prostu, no kocham, nie pamiętam jak się nazywa, ale babeczka ogólnie gotuje i opowiada jakąś historię o swoim mężu, coś tam i tak robi to w tak prześmiewczy sposób, no mówi to na poważnie, ale to jest po prostu świetne.
3: Tego konta nie kojarzę, ale no właśnie widzicie, połączenie jednej niszy, czyli gotowania z opowiadaniem historii. Jezu, świetnie zdefiniowałaś.
1: I tutaj stawiamy kropkę. Dziękuję, że byliście z nami. Krzysztof Baziuniak, cześć.
0: Magazyn muzyczny.
4: Kasia Grodzka, zapraszam. Bohaterką tego magazynu muzycznego Radia SK2 będzie Maryla Rodowicz. Aby zrozumieć Marylę Rodowicz, musimy cofnąć się do jej korzeni, które są splecione z dramatem historii i siłą inteligencji. Maryla, czyli Maria Antonina Rodowicz, urodziła się w 1945 roku w Zielonej Górze, ale jej historia to echo okresów wschodnich. Oboje rodzice, Janina i Wiktor Rodowiczowie, pochodzili z okolic Wilna. W ich domu, mimo powojennej rzeczywistości, unosił się duch przedwojennej kultury i wartości. I to jest kluczowe. Maryla wychowywała się z poczuciem dumy z tradycji, jednocześnie z koniecznością odnalezienia się w nowym świecie. Jej ojciec, Wiktor Rodowicz, farmaceuta i zapalony sportowiec, oszczepnik, zaszczepił w niej dyscyplinę i wolę walki. Matka, Janina z domu Krasucka, absolwentka prestiżowego gimnazjum sióstr Nazarytanek, dbała o wykształcenie i wrażliwość. Po przesiedleniu Rodowiczowie osiedlili się we Włocławku, gdzie Maryla spędziła dzieciństwo. To właśnie tam, w szarej rzeczywistości wczesnego PRL-u, jej energia szukała ujścia. Znalazła je oczywiście w sporcie. Maryla była utalentowaną lekkoatletką i być może tego właśnie o niej nie wiedzieliście. Uprawiała biegi, skoki, ale najmocniej zaangażowała się w slalom gigant. Była to wymagająca dyscyplina, która uczyła ryzyka, precyzji i szybkiego podejmowania decyzji pod presją czasu. Te cechy paradoksalnie ukształtowały ją na przyszłą gwiazdę estrady, która z łatwością manewrowała między gatunkami i wizerunkami. W 1965 roku to zacięcie doprowadziło ją do Warszawy i na studia na Akademii Wychowania Fizycznego. Ale jak to często bywa, wielki talent ma swoje własne plany. Maryla, choć nadal trenowała, w stołecznym środowisku odkryła coś mocniejszego niż metry i sekundy, muzykę i studencką bohemę. Warszawa lat 60. to tygiel kulturalny. Podczas gdy ta oficjalna kultura była kontrolowana, studenckie kluby tętniły życiem. Big beat, jazz i rodząca się poezja śpiewana tworzyły atmosferę swobody. Maryla z gitarą akustyczną szybko stała się częścią tego fermentu. Jej styl był odmienny od ówczesnych trendów big beatowych. Maryla inspirowała się amerykańskim folkiem i twórczością takich artystów jak Bob Dylan czy Joan Baez, wnosząc na polską scenę autentyczność i surowość. W 1965 roku została wokalistką w big beatowym zespole Szejtany, który działał w studenckim klubie Relax. Z formacją zdobyła pierwsze miejsce na warszawskim przeglądzie zespołów big beatowych w klubie Finka. Po 2 latach współpracy w 1967 roku odeszła z zespołu. I to był też kluczowy rok. Maryla wzięła udział udział w krakowskim festiwalu piosenkarzy studenckich. Wygrała go, prezentując unikalny styl, połączenie zadziorności, poezji i folkowego brzmienia. To zwycięstwo było czymś więcej niż tylko nagrodą, to była oficjalna przepustka do profesjonalizmu i, co ważniejsze, moment narodzin jej scenicznej tożsamości. W krakowskim środowisku przylgnęła do niej łatka wariatka, która idealnie oddawała jej niepokorną naturę, a z czasem stała się jej marką. Po Krakowie Maryla przestała być anonimową studentką AWF-u, została zauważona przez profesjonalnych twórców. Kariera Maryli nie mogłaby eksplodować bez spotkania z dwiema bardzo ważnymi postaciami, kompozytorką Katarzyną Gartner i poetką Agnieszką Osiecką. Osiecka, już wtedy ugruntowana autorka, rozpoznała w Rodowicz idealną interpretatorkę dla swoich inteligentnych, pełnych gorzkiej ironii i liryzmu tekstów. To było partnerstwo, które zdefiniowało polską piosenkę na wiele dekad. Osiecka pisała dla Maryli teksty, które były jednocześnie poetyckie i uniwersalnie przystępne, dając jej głos, który rezonował z pokoleniem spragnionym autentyczności. Festiwale opolskie były dla Maryli Rodowicz tym, czym olimpiada dla sportowca, miejscem, gdzie udowadniała swoją klasę. W 1969 roku Maryla weszła na opolską scenę z utworem Mówiły Mu. Ten występ był manifestem nowego pokolenia. Piosenka nie była typowym socrealistycznym przebojem, była świeża, folk-rockowa, z mocnym, charakterystycznym wokalem. Zdobycie pierwszej nagrody w kategorii piosenki estradowej uczyniło z Maryli sensację. Jej wizerunek daleki od konwencjonalnej, ładnej piosenkarki zaintrygował publiczność i krytyków.

następny rok, czyli 1970, to było już wejście po swoje. Maryla ze swoją aurą wolności i nonkonformizmu zaśpiewała Jadą wozy kolorowe.

Utwór natychmiast stał się hitem. Był to hymn do swobody i życia bez granic, co w szarej rzeczywistości PRL-u miało potężny, eskapistyczny wydźwięk. Zdobyła za ten utwór nagrodę TVP. W tym momencie Maryla Rodowicz stała się marką. Jej styl ubierania, jej sposób bycia, wszystko to było kopiowane. Seria triumfów domknęła się w 1971 roku, kiedy artystka odebrała główną nagrodę za Z Tobą w górach. Ten utwór, bardziej liryczny i melodyjny, pokazał jej wszechstronność wokalną.

zaledwie 3 lat Rodowicz zdobyła w Opolu 3 najważniejsze nagrody, stając się niekwestionowaną królową festiwalu. Sukcesy festiwalowe musiały znaleźć ujście w wydawnictwie płytowym. Album Żyj mój świecie, wydane przez Polskie Nagrania w 1970 roku, były właśnie tym manifestem. Album ten był starannie skomponowaną mieszanką, która zaspokajała zarówno radiowych słuchaczy, jak i bardziej wymagającą publiczność. Była to płyta folkowo-popowa z elementami balladowymi, która czerpała z najlepszych wzorców. Najważniejszym utworem na płycie okazała się Ballada wagonowa. Piosenka o podróży, przemijaniu i ucieczce stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli jej twórczości. Ten utwór, osadzony w klimacie pociągu i niekończącej się drogi, rezonował z polską duszą.

Płyta zawierała również inne ważne kompozycje, takie jak Być z miastem sam na sam, czy A na czas wojny, które pokazywały głębszy, bardziej refleksyjny wymiar jej twórczości, często inspirowany poezją. Album Żyj mój świecie szybko osiągnął status złotej płyty, potwierdzając, że Maryla Rodowicz jest siłą, z którą trzeba się liczyć komercyjnie. W wieku zaledwie 25 lat była już jedną z najważniejszych postaci w polskiej muzyce rozrywkowej. Po tak udanym debiucie presja na utrzymanie poziomu była ogromna, a Maryla nie zawiodła. Kontynuacją jej artystycznej drogi był drugi album, Wyznanie, który ukazał się w 1972 roku. Choć mniej jednorodny niż debiut, zawierał kolejny festiwalowy hit, czyli Z Tobą w górach, a także utwory takie jak Jaworowy most. Płyta ta pokazała, że Rodowicz potrafi płynnie przechodzić od folkowych ballad do dynamiczniejszych form, umiejętnie dobierając kompozytorów i aranżerów. W tym czasie Maryla zrezygnowała ze studiów na AWF-ie. Sport musiał ustąpić miejsce estradzie, która stawała się jej życiem. Rozpoczęła się intensywna faza koncertowania. Maryla Rodowicz dzięki swojej świeżości była towarem eksportowym PRL-u. Już wtedy jeździła z koncertami po Europie Wschodniej. Chodzi tutaj o Czechosłowację, o Węgry, zdobywając popularność poza granicami naszego kraju. Te doświadczenia uczyły ją, jak dostosować się do różnych publiczności i stały się też zapowiedzią jej międzynarodowej kariery, która miała eksplodować wkrótce potem. Koniec etapu studenckiego i debiutanckiego w 1972 roku, zamknięty albumem Wyznanie, był dla Maryli jedynie rozbiegówką. Prawdziwa eksplozja popularności miała dopiero nadejść. Lata 70. to dla niej czas stabilnej, ale nieustannej pracy, która zdefiniowała jej artystyczne ja. Od folkowego barda do popowej supergwiazdy, która bezbłędnie wyczuwa trendy. Maryla, będąc już krajową gwiazdą, mogła sobie pozwolić na większą swobodę twórczą i współpracę z najlepszymi. A ten czas wymagał od niej dostarczenia czegoś, co przebije festiwalowe hity. I dostarczyła. Właśnie wtedy, w tych wczesnych latach 70., jej tandem z Agnieszką Osiecką oraz kompozytorami takimi jak Jacek Mikuła i Seweryn Krajewski osiągnął absolutną synergię. Nie ma polskiej muzyki bez tego utworu. 1974 rok był rokiem Małgosi. Choć Maryla miała już na koncie mnóstwo przebojów, to właśnie ten z muzyką Seweryna Krajewskiego i tekstem Osieckiej przeszedł do historii jako hymn pokoleń. Piosenka opowiadająca o dziewczynie, która popełniła błąd w miłości i którą wzięło życie, rezonowała z uniwersalnym poczuciem tęsknoty i straconych szans. Jej melodyjność i chwytliwość uczyniły z niej radiowe.

Małgośka była absolutnym szlagierem, który promował trzeci studyjny album artystki, po prostu zatytułowany Rok, wydany w 1974 roku. Album Rok był zbiorem bardzo dojrzałym, który pokazywał Marylę jako artystkę kompletną. Zawierał on zarówno liryczne ballady, jak i dynamiczne folkowe numery. Obok Małgośki znalazły się tam utwory takie jak Piosenka przeciw zasypianiu czy Urodzajny rok, które udowadniały, że Maryla potrafi odnaleźć się w narracji osieckiej o codzienności, ale podanej z literacką wirtuozerią. Po sukcesie folkowo-lirycznego Roku Maryla udowodniła, że nie boi się ryzyka i zmian w swoim wizerunku. Album Sing Sing z 1976 roku to był moment przełomowy. Artystka odeszła od typowego folku w kierunku bardziej zurbanizowanego, rockowego i kabaretowego też przy okazji brzmienia. Płyta była bardziej wyrafinowana aranżacyjnie i tekstowo. Tytułowy utwór Sing Sing był dynamiczny i opowiadał historię w stylu musicalowym. Hitem, który od razu trafił do mas, okazała się również piosenka Damą być. Ironiczna, inteligentna, jednocześnie niezwykle chwytliwa opowieść o marzeniach i pozorach. Płyta Sing Sing to była próba definicji Rodowicz na nowo, jako artystki świadomej swojej siły, która potrafi bawić się konwencjami. Jeśli Opole było jej boiskiem domowym, to Sopot był bramą do świata. Rok 1977 przyniósł Maryli jeden z największych triumfów międzynarodowych w karierze. Maryla wzięła udział w Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Interwizji w Sopocie i po prostu zdemolowała konkurencję. Zdobyła nagrodę główną publiczności Interwizji za piosenki Kolorowe Jarmarki i Nie ma jak pompa. Kolorowe Jarmarki stały się symbolem jej uniwersalnego talentu. Piosenka z folkowym, nieco sentymentalnym zacięciem była niezwykle bliska estetyce wschodniego bloku i trafiła na listy przebojów w wielu krajach. Nie ma jak pompa była zaś dynamiczną, energetyczną piosenką, która idealnie sprawdzała się na scenie, pozwalając Maryli na pełne wykorzystanie swojej charyzmy.

To zwycięstwo w Sopocie ugruntowało jej pozycję jako supergwiazdy rozpoznawalnej od Władywostoku po Berlin. Koncertowała w niemal całej Europie, Australii, a także na scenach amerykańskich i kanadyjskich. Królowa nie zwalniała tempa. Rok 1978 to premiera kolejnego kultowego albumu Wsiąść do pociągu. Tytuł albumu, podobnie jak dawna Ballada wagonowa, nawiązywał do motywu podróży, wolności i ucieczki, który zawsze rezonował z jej publicznością.

Zareagowało jej magnetyzm. W połowie lat 80. Maryla skręciła w stronę gatunku, który na polskiej scenie był wtedy dość egzotyczny, ale który ona pokochała. Chodzi oczywiście o muzykę country. W 86 roku wydała album Gejsza Nocy. To był rockowo-countrowy manifest pełen ostrych gitar i energetycznych scenicznych numerów. Maryla poczuła ten amerykański rytm, co idealnie pasowało do jej temperamentu. Na płycie znalazły się takie dynamiczne utwory jak tytułowa Gejsza Nocy czy Szparka Sekretarka.

Piosenka o sekretarce, choć kontrowersyjna, była kwintesencją jej dowcipu i ironii. W tym samym czasie Marela regularnie występowała na Festiwalu Muzyki Country w Mrągowie, stając się jego nieoficjalną patronką. Ten okres przyniósł też utwory o wyjątkowej głębi, które stały się manifestem filozoficznym artystki. Absolutnym superhitem tej epoki jest oczywiście Niech żyje bal. Z muzyką Seweryna Krajewskiego i ze słowami Agnieszki Osieckiej to prawdziwy hymn o życiu. Piosenka z genialnym połączeniem melancholii i afirmacji życia mówi o akceptacji przemijania i czerpaniu radości z każdej chwili. Słowa Osieckiej są tu esencją jej stylu, poetyckie i zarazem uniwersalne.

Warto tu nadmienić, że powstawanie tego hymnu nie odbyło się bez, jakbyśmy to dzisiaj ujęli, bez dramy. Jak wspominała Maryla, pierwotny pomysł Osieckiej na refren, a konkretnie na kluczowe słowa, brzmiał: niech żyje cyrk. Maryla kategorycznie się z tym nie zgodziła, czując, że cyrk jest zbyt banalny i nie oddaje powagi tematu. Doszło do słynnej sprzeczki artystycznej, w której Rodowicz walczyła o to, aby refren był bardziej uniwersalny i dostojny. W końcu, po burzliwej dyskusji, Osiecka ustąpiła i zmieniła słowo na bal, co dało piosence ostateczny, majestatyczny kształt i tytuł. W jednym z wywiadów Agnieszka Osiecka miała stwierdzić później: niech żyje bal wydaje mi się jednym z najlepszych tekstów mojego życia. Jest najbardziej głęboki. Opowiada coś o moim stosunku do życia i śmierci, a także jest napisany z dużym temperamentem poetyckim. Upadek komunizmu i transformacja ustrojowa na początku lat 90. oznaczały dla polskiej muzyki rewolucję. Weszły zachodnie wytwórnie, zmienił się system dystrybucji i pojawiła się masowa konkurencja. Maryla zamiast osiąść na laurach podjęła rękawice. W 90 roku ukazał się album Absolutnie Nic. To była próba modernizacji brzmienia i dialog z nową, rockową i alternatywną publicznością. Na płycie pojawiły się gościnne występy uznanych artystów, m.in. gitarzysty Wojciecha Waglewskiego, w utworze To już było, i trębacza Tomasza Stańki w Gonią wilki za owcami.

To była artystyczna deklaracja. Maryla nie jest tylko reliktem PRL-u, jest żywą, poszukującą artystką, która potrafi zapraszać do współpracy twórców z różnych półek. W 1994 roku Maryla wydaje album Marysia Biesiadna. Ten projekt był szokiem dla wielu krytyków i fanów. Maryla, ikona wyrafinowanej poezji śpiewanej, nagrywa zbiór piosenek biesiadnych. Ale publiczność przyjęła to z otwartymi ramionami.

Świetny ruch PR-owy i dowód na to, że jej marka jest tak silna, że może sobie pozwolić na absolutnie wszystko. Po tym biesiadnym eksperymencie w 1995 roku wraca do czystego popu z albumem Złota Maryla. Jest to kompilacja, ale też podsumowanie jej statusu.

Tuż przed wejściem w nowe milenium Maryla szukała nowego i nowoczesnego brzmienia i znalazła je na płycie Przed zakrętem, wydanej w 1998 roku. To był świadomy zwrot w stronę nowoczesnego pop-rocka i też nowej estetyki, którą publiczność uwielbiała. Album zyskał status złotej płyty dzięki takim hitom jak Łatwo palni. To było nowoczesne, dynamiczne, radiowe granie, które udowodniło młodemu pokoleniu, że Maryla Rodowicz jest wciąż aktualna.

Początek lat 2000 przyniósł album Niebieska Maryla. Tytuł nawiązywał do jej słynnych niebieskich butów z lat 70., symbolizując nostalgiczny powrót do korzeni, ale z nowoczesnym sznytem. Kolejny album, Życie ładna rzecz, to rok 2002, ugruntował jej pozycję jako artystki świadomej swojego wieku i dorobku, ale też dalekiej od spoczywania na laurach. Pokazała, że jej głos i energia są nadal w szczytowej formie. W tym samym czasie Maryla regularnie pojawiała się na festiwalu w Opolu i Sopocie, gdzie była przyjmowana już nie tylko jako gwiazda, ale jako żywa historia polskiej muzyki. W 2010 roku Maryla świętowała swoje 50-lecie na scenie, wydając album 50. Był to hołd dla jej drogi artystycznej i dowód na to, że pół wieku na scenie nie oznacza zmęczenia materiału, a jedynie niesamowity dorobek. W 2017 roku Maryla powróciła z nowym, mocnym materiałem na albumie Ach Świecie. To była płyta, na której Maryla podjęła próbę dialogu ze współczesnym popem i rockiem, zaprosiła do współpracy młodych twórców oraz artystów rozpoznawalnych w nowych czasach. Tytułowy utwór Ach Świecie zaśpiewała w duecie z Robertem Gawlińskim, czyli liderem Wilków.

Od tego czasu Maryla skupiła się na dwóch rzeczach. Nieustannej trasie koncertowej, jej występy są huczne, pełne energii i stanowią przegląd jej gigantycznego dorobku. Jest obowiązkowym punktem każdego dużego festiwalu w Polsce, często domykając wydarzenia w Opolu czy Sopocie. Wiadomo, nie wyobrażamy sobie także Sylwestra bez Maryli Rodowicz. Z kolei zamiast koncentrować się na wydawaniu całych albumów, Maryla zaczęła wydawać pojedyncze single, które od razu miały rezonować w sieci i radiu. To pokazuje jej elastyczność w adaptacji do cyfrowego rynku muzycznego. A najmocniej ostatnimi czasy wybrzmiała jej praca przy rearanżacji swoich wielkich hitów. Maryla zdradziła w wywiadach kulisy tych sesji, a są one przezabawne. Okazuje się, że to młodzi artyści, tacy jak Mrozu, przy okazji wykonywania wspólnej wersji utworu Sing Sing, przejęli kontrolę artystyczną. Maryla, przyzwyczajona do swojej interpretacji, była czasem strofowana. Mrozu mnie strofował, a musiałam się podporządkować, opowiadała Maryla o pracy nad nagraniem w jednym z wywiadów. Mówił, że muszę śpiewać bardziej pod beat, rytmicznie i rzeczywiście musiałam się podporządkować, tak mówiła sama Maryla. A to nie jest tylko odcinanie kuponów, to prawdziwa artystyczna wymiana. Mrozu, wzięty producent i wokalista, jak wiemy, zajął się utworem Sing Sing, dodał do niego nowoczesne soulowo-popowe brzmienie, co było idealne, bo Sing Sing już w 76 roku był najbardziej rockowy i nowoczesny z jej ówczesnych hitów. Mrozu tylko podkręcił ten potencjał.

0: lista kolaboracji to prawdziwa lista przebojów młodego pokolenia. Meryla, współpracując z nimi, odświeżała swoje największe klasyki, wnosząc je do streamingu i też na TikTok. Ralf Kamiński wziął na warsztat Niech żyje bal. Ralf ze swoją teatralną estetyką i niezwykłym głosem był idealny do tak wielkiego kabaretowego hymnu. Wykorzystał pełnię dramatyzmu tekstu Osieckiej, czyniąc go jednocześnie swoim. Dawid Kwiatkowski został zaproszony do duetu. Ich wspólna praca spotkała się z ogromnym entuzjazmem fanów obu pokoleń, co tylko potwierdza, jak skuteczny jest ten zabieg łączenia publiczności. Chodzi oczywiście o wspólnie wykonany singiel Wielka Woda.
1: I tylko prawdą nie ścieżką poprowadź, gdzie śmieją się śmiechy w ciemności.
0: Oczywiście czekamy na kolejne współprace z kolejnymi młodymi artystami, które będzie kształtowało kolejne pokolenia słuchaczy. I tak Maryla Rodowicz wciąż tańczy, śpiewa pod bit i udowadnia, że niezależnie od epoki, to jej energia jest zawsze najmocniejszym elementem każdego nowego hitu. To był magazyn muzyczny Radia SK2. Kasia Grodzka, dzięki za uwagę.

0: Autopromocja.
1: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
2: Dobre, bo polskie.
1: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
2: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
1: Polskie hity.
2: Najlepsze. Bo polskie.
0: Autopromocja.

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można

0: SK2 Szczecin. Szczecin.
1: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo jak ja.